0: panu młody, chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio.

0: Маус на добрый день.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jaki ma być Kościół? Święty, świętością swoich wiernych, którzy bez grzechu na sumieniu tworzą elitę czystych? Czy może święty, bo założony przez Chrystusa, który uniżył samego siebie i to aż do śmierci krzyżowej, byle tylko od wiecznej śmierci ocalić grzesznika? Nie, to nie są wbrew pozorom pytania w związku z obecną sytuacją Kościoła. To jest dylemat, przed którym stanął papież Kalikst I na początku III wieku. Pokusa zamknięcia wspólnoty wiernych w swoistym getcie świętości, którego granice wyznacza miara bezgrzeszności, oj, ona była ówcześnie niezwykle pociągająca. Tak bardzo, że część gminy Rzymu wybrała swoim biskupem zwolennika wizji owego czystego świata i wprowadziła tym samym do historii Kościoła pierwszego antypapieża. Jednak papież Kalikst I koncepcji tej mocno się sprzeciwił. Właściwie dlaczego? Ano dlatego, że był żywym przykładem miłosierdzia Boga. Niewolnik, któremu powierzono pieniądze chrześcijańskiej gminy, który pieniądze te trwoni, a następnie ucieka przed karą, wdaje się w bójkę w synagodze i ostatecznie trafia do kamieniołomów jak przestępca. Czy on, obecnie biskup Rzymu, może teraz zamykać drzwi kościoła przed innymi grzesznikami, którzy tak jak on przed laty proszą o przebaczenie i żałują za uczynione zło? Otóż Kalikst I postawił w tym sporze na miłosierdzie Boga, przez co paradoksalnie zyskał świętość, tę prawdziwą, zakorzenioną w Bogu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 14 października, minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Księżnice w całym kraju, także w Poznaniu, zapraszają na Noc Bibliotek. Muzeum Narodowe w Poznaniu uruchomi katalog poświęcony Romanowi Cieślewiczowi. Papież Leon XIV jest już po operacji płuca. W najbliższy piątek odbędzie się 12. Ogólnopolska Noc Bibliotek. Do imprezy jak co roku włącza się Poznańska Biblioteka Raczyńskich. O godzinie 18.00 będzie można wziąć udział w koncercie Lecą Słówka, Gra Altówka. Z kolei w piątek i w sobotę w holu placówki odbędzie się kiermasz książki używanej. Zapowiada rzeczniczka biblioteki Katarzyna Wojtaszak.
3: Wszyscy, którzy chcieliby z biblioteki książkę wynieść i jej nie oddać do biblioteki, mogą wziąć udział w tym kiermaszu. Będzie szansa na to, żeby sobie coś kupić. Będą zarówno powieści obyczajowe, jak i kryminały, będą książki dla dzieci, dla młodzieży. Mnóstwo naprawdę tych książek szykuje nasz dział gromadzenia.
2: Pracownicy przygotowali także liczne atrakcje dla najmłodszych. Między innymi czytanie przy latarce, gry karciane czy zajęcia sensoryczne. W Poznaniu w akcję Nocy Bibliotek włącza się także Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka.
1: Informacje z Poznania.
2: Muzeum Narodowe w Poznaniu uruchomi katalog poświęcony Romanowi Cieślewiczowi. Znajdą się w nim informacje o życiu i dorobku artysty, reprodukcje jego prac, a także dokumentacja dzieł znajdujących się w kolekcjach publicznych i prywatnych. Jak zauważa Anna Grabowska-Konwent z Galerii Plakatu i Projektowania Graficznego Muzeum Narodowego w Poznaniu, Cieślewicz łączył fotografie i wycinki, nadając im nowe znaczenia.
4: Tak jak wszyscy polscy plakaciści, zaczynał od techniki malarskiej i na początku swoje plakaty po prostu malował. Ale już od początku fascynował go fotomontaż i kolaż i stopniowo poznawał tą technikę i to rozwinął głównie właśnie w tym okresie francuskim, czyli większość jego prac to są kolaże lub fotomontaże. I bardzo ciekawe jest to, że w archiwum właśnie, które pozostało po artyście, które znajduje się we Francji, znajdziemy tak naprawdę wszystkie części jego prac, tych kolażowych.
2: Inauguracji katalogu towarzyszyć będzie pokaz wybranych dzieł artysty. Wydarzenie rozpocznie się 16 października w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W programie zaplanowano również wykład i spotkania poświęcone twórczości grafika.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ponad 600 pojazdów w 9 pawilonach i blisko 190 wystawców. Tak zapowiada się tegoroczna edycja targów Caravans Salon Poland w Poznaniu. Już w najbliższy czwartek, 15 października, będzie można zobaczyć kampery, przyczepy kampingowe oraz pojazdy przystosowane do podróżowania i wypoczynku. Karawaning zyskuje w Polsce coraz większą popularność, zauważa zastępca dyrektora targów Caravans Salon Poland Michał Dublaga.
5: Myślę, że jest to takie poczucie niezależności i wolności, no bo nie jesteśmy przywiązani jakby do na przykład hotelu, który wynajęliśmy, tylko mamy to miejsce spania, miejsce życia, miejsce gotowania i innych tego typu codziennych czynności na kołach ze sobą, mamy dom na kołach, możemy się przemieszczać, możemy zmieniać te destynacje. W targach mamy na tyle dużą ekspozycję i na tyle różnorodną, że tak naprawdę ktoś, kto nawet ma kilka tysięcy złotych do zainwestowania, może tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie dla siebie.
2: Wydarzenie potrwa do 18 października, oczywiście na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
1: Informacje z kraju.
2: Papież Leon XIV jest już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, poinformowała Stolica Apostolska. Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Jak podało we wtorek wieczorem Biuro Prasowe Watykanu, śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczołaku raka płuca. Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny, natomiast sam zabieg trwał około 90 minut. Papież wrócił do swojej sali szpitalnej na 10 piętrze kliniki, gdzie rozpoczyna rekonwalescencję. O tym, czy Leon XIV będzie potrzebował dodatkowego leczenia, zdecydują dalsze badania, w tym analiza usuniętych węzłów chłonnych. Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień. Jego publiczne spotkanie odwołano do 20 października.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Deszcze niespokojne w Poznaniu od samego rana, parasole i sprawne wycieraczki w samochodach na pewno będą dziś przydatne. Padać z przerwami będzie do południa, potem na niebie ma pojawić się słońce. Temperatura maksymalna dziś 16 stopni Celsjusza, teraz jest 9 stopni. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali, w ciągu dnia nieco wzrośnie.

5:30, zapraszam na poranny program Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry, życzę wszystkim miłego dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Błogosławiony arcybiskup Fulton Sheen. Różaniec ponagla nasze palce, usta i serca do szerokiej symfonii modlitwy i z tego powodu jest największą modlitwą, którą kiedykolwiek ułożył człowiek.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

14 października, dziś mamy środę. Ten dzień to dzień nauczyciela. Pozdrawiamy w takim razie wszystkich nauczycieli bez względu na płeć, rzecz jasna. Właściwie to od 1982 roku nie jest dzień nauczyciela, tylko dzień edukacji narodowej, ale i tak wszyscy mówią potocznie dzień nauczyciela. Pozdrawiam w takim razie wszystkich nauczycieli, także i tych zaprzyjaźnionych ze mną, a jest ich parę. Pozdrowienia należą się oczywiście również solenizantom. Dzisiaj to Alan, Dominik, Fortunata, Małgorzata, Bernard, Gaja, Kalix, Witalia, Gajusz, Fortunat, Gaudendy i Paraskewa. Za chwilę balladka dla tych, którzy rano wstając, włączając radio, wolą bardziej stonowane dźwięki. Będzie to duet Roxette. 23 minuty po 6:00. Pora wstać.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. To jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

W naszym porannym programie już niebawem zajrzymy do czujnika smogu, sprawdzimy jakość powietrza. O 7.30 przegląd prasy, o 8.30 naszym gościem będzie Sylwia Ufnaska, która układa drogę świętego Franciszka. Co to znaczy? Proszę posłuchać o 8.30. O 19.15 słowo o słowie, czyli profesor Jerzy Bralczyk i jego felieton językowy. A o 9.20 około zapraszam na szybki muzyczny konkurs, do wygrania nagroda niespodzianka. W tej chwili za 22 minuty siódma, o tym, że stygnie lato, zaśpiewa pan Kuba. Słuchacie porannego programu Radia Emaus.

0: Backstreet Boys.
1: Czujnik smogu.
0: Jakość powietrza jest dziś akceptowalna dla większości osób. Osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Jeśli chodzi o szczegóły, to na poziomie umiarkowanym są drobne cząstki stałe PM2,5 i cząstki stałe PM10, a na poziomie znakomitym jest dwutlenek azotu i ozon przygruntowy.

Październikowe temperatury na razie nie są jakieś koszmarnie niskie. Dzisiaj na przykład będzie 16 stopni Celsjusza, w porywach może nawet 17, a pogodowe przysłowie mówi: gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. No zobaczymy. Najświeższa prognoza pogody na naszej antenie za około kwadrans.

0: Jest to środa, 14 października, minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu trwa ekumeniczne święto Biblii. Rozpoczyna się świętowanie setnych urodzin wybitnego choreografa Konrada Drzewieckiego. Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Koncerty, spotkania, debata ekumeniczna i modlitwa w duchu Teze. W Poznaniu odbywa się 24. ekumeniczne święto Biblii. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Oto wszystko czynię nowe. Jego znaczenie tłumaczy współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej z Kościoła Rzymskokatolickiego, ksiądz dr Tomasz Siuda.
3: To jest z Księgi Apokalipsy, zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań. Nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To Bóg powiedział, oto wszystko czynię nowe, czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj. Dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to w słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość.
2: Słowo przekazujemy także przez muzykę, dodaje ksiądz superintendent z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Sławomir Rodaszyński.
4: Klamrą końcową to jest wyjątkowy koncert znanej grupy chrześcijańskiej od wielu lat TGD, który odbędzie się w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 18:00, to jest niedziela. Na te wszystkie wydarzenia muzyczne i nie tylko jest wstęp wolny.
2: Dziś organizatorzy zapraszają na debatę ekumeniczną Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Rozpocznie się ona o godzinie 18:00 w Urzędzie Marszałkowskim przy Alei Niepodległości. Ekumeniczne Święto Biblii potrwa do 18 października. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie Archidiecezji Poznańskiej.
1: Informacje kulturalne.
2: Poznań świętuje setną rocznicę urodzin Konrada Drzewieckiego, wybitnego tancerza i choreografa. Dziś na uczestników wydarzenia będzie czekać spektakl baletowy Konrad w Teatrze Wielkim, a także wystawa archiwaliów i projekcje filmów oraz rekonstrukcja baletu Piotruś i Wilk z 1977 roku. Będzie to również okazja do porozmawiania z ludźmi, którzy znali artystę osobiście, zapowiadała w porannej rozmowie Radia Emaus Magdalena Ignaszak z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej.
5: Zaprosiliśmy osoby, które bezpośrednio współpracowały z Konradem Drzewieckim, jak również były jego uczniami. Także mamy nadzieję, że w seminariach i spotkaniach, które będą się odbywały nie tylko w kuluarach, ale właśnie po spektaklach i po wystawach, które będziemy prezentować, będzie taka możliwość, żeby porozmawiać z tymi osobami i bezpośrednio usłyszeć, jakim on naprawdę był człowiekiem. Tak wiele różnych opinii o nim słyszałam, ale geniusz ma prawo być ekscentryczny, a przede wszystkim charyzmatyczny.
2: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 złożeniem kwiatów przy kwaterze Konrada Drzewieckiego w kolumbarium na poznańskim Junikowie.
1: Informacje drogowe.
2: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu podpisał umowę na budowę chodnika na ulicy Piołunowej na Radojewie. Chodnik powstanie po wschodniej stronie ulicy na odcinku od przystanku autobusowego do Podbiałowej. Obecnie piesi poruszają się tam poboczem lub jezdnią, co nie jest bezpieczne. Zakończenie robót zaplanowano na początek lutego 2027 roku. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 270 tysięcy złotych. Środki pochodzą z puli będącej w dyspozycji Rady Osiedla Morasko-Radojewo.
1: Informacje z kraju.
2: To święto 700 tysięcy osób, które każdego dnia przekazują swoją wiedzę młodym. Dzisiaj w całym kraju obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. A każdy uczeń ma oczywiście swojego ulubionego pedagoga.
6: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
7: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że na lekcjach nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pokochałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i dała chusteczkę, żebym wydmuchała nos.
2: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat.
8: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
1: Pogoda.
0: W Wielkopolsce poranek jest deszczowy, opady mogą nam towarzyszyć przez większość dnia, ale przelotne na szczęście. Dziś temperatura wzrośnie około do 16 stopni Celsjusza, teraz około 10 stopni na termometrze. Będzie rosło również ciśnienie, które już teraz jest wysokie, bo wynosi 1021 hektopaskali. Pogoda będzie miała dziś umiarkowany wpływ na nasze samopoczucie.
8: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dobrze jest się dziś zastanowić, jakie ciężary nakładam na drugiego człowieka. Nie jest to łatwe, ponieważ często nie są to przepisy czy zasady, ale moja postawa. Być może w relacji przyjaźni oczekuję zawsze dobrego humoru i uśmiechu. Jako rodzic wymagam od dziecka idealnych ocen, okazując niezadowolenie, gdy moje oczekiwania nie są spełnione. Zdarza się, że w małżeństwie nakładam ciężar nieomylności, każdy błąd drugiej strony wielokrotnie wypominając. Jaką postawą nakładam ciężar na moich bliskich?

Another Day in Paradise. Ten utwór wylansował dawno temu Phil Collins. Po kilkunastu latach przypomniała go wokalistka R&B ze Stanów Zjednoczonych, Brandy. Ważna informacja dla kierowców, którzy wybierają się dzisiaj pod dystrybutor, by zatankować. Maksymalne ceny paliw przedstawiają się następująco. Benzyna bezołowiowa 95 kosztuje 7 zł i 11 groszy. Benzyna bezołowiowa 98 kosztuje 8 zł i 1 grosz. Natomiast cena litra oleju napędowego, czyli popularnego diesla, to 7 zł i 98 groszy. 23 minuty po 7.

domowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Più Bella Cosa, czyli ta najpiękniejsza rzecz. O takiej rzeczy właśnie śpiewał Eros Ramazzotti. W najbliższą niedzielę o godzinie 19 warto być w Centrum Kultury Zamek. Tam na scenie zaprezentuje się Teatr Klucz imienia Wojciecha Deneki pod doskonałym kierownictwem Janusza Orlika. Członkowie Teatru Klucz to osoby z niepełnosprawnościami. Zaprezentują trzecie przedstawienie w swojej karierze, którego premiera miała miejsce w lutym. Ja niestety nie poszedłem wtedy, bo coś innego po prostu mi wypadło, ale teraz na pewno będę i wam też gorąco polecam uczestnictwo w tymże spektaklu. Na widowni oczywiście, Centrum Kultury Zamek, Sala Wielka. Najbliższa niedziela to będzie 18 października o godzinie 19. A więcej o wydarzeniach w Centrum Kultury Zamek w tym miesiącu i w miesiącu przyszłym opowie jutro Ania Gruszka, która będzie moim gościem o 13.30. Teraz zaśpiewa Daria Zawiałow.

To była piosenka o gwiazdach, a ja wam chcę opowiedzieć o słońcu, którego na razie jeszcze nie widać, chociaż wstało o 7.15, ale według zapewnień synoptyków po południu ma się pojawić na niebie. Znaczy inaczej, na niebie słońce cały czas jest, ale po południu chmury się rozstąpią i to słońce będzie widoczne, jak najbardziej. Zajdzie dziś o 17.59, strasznie szybko, prawda? Dzień potrwa tylko 9 godzin i 44 minuty. Na razie jeszcze dość chłodno, po południu ma być 16 stopni, więc będzie to no całkiem przyswajalna jesienna temperatura. My już troszkę ogrzejmy się teraz rytmami latynoamerykańskimi. Carlos Santana. Za 12.08.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 14 października, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Szpital przy ulicy Grunwaldzkiej ma 3 nowe moduły. Chór i orkiestra Jordan zapraszają chętnych w swoje szeregi. Według oceny prokuratury zagrożenie zamachem na premiera było poważne. Kolejne kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu przenoszą się na Grunwaldzką. Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie 3 modułów nowego budynku szpitala. Już w przyszłym tygodniu pierwsze zabiegi odbędą się m.in. w klinice kardiologii, która właśnie rozpoczyna przeprowadzkę z ulicy Długiej. Jej kierownik profesor Maciej Lesiak podkreśla, że nowoczesne sale wyposażone w najnowszy sprzęt zapewnią większy komfort zarówno pacjentom, jak i lekarzom.
3: Różnica będzie kosmiczna, tak? Jeśli chodzi o nowe technologie, o dostęp do nowoczesnej aparatury, informatyzacja, przepływ informacji, leków, no to jest zupełnie kosmos.
2: Do nowego budynku oficjalnie przenosi się także klinika gastroenterologii, dietetyki i chorób wewnętrznych. W uroczystości otwarcia uczestniczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, która pozytywnie oceniła całą budowę centralnego zintegrowanego szpitala klinicznego.
4: Bardzo logicznie zaprojektowany. Gratuluję tego, bo takich inwestycji potrzebujemy dzisiaj w polskiej ochronie zdrowia. Skrojony na miarę tego, czego potrzebują pacjenci w regionie i myślę, że to jest szczególnie dla nas dzisiaj ważne.
2: Na ulicy Grunwaldzkiej od 2 lat działają już m.in. SOR, blok operacyjny i OIOM. Budowa nowego kompleksu rozpoczęła się w 2021 roku.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Chór i Orkiestra Jordan powstały w 2015 roku z inicjatywy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej Jordan. Zaprasza chętnych do grania i śpiewania w swoje szeregi. Każdy jest mile widziany, zapewnia Karolina Katarzyniak, kierowniczka artystyczna zespołu.
5: Zapraszamy właśnie zarówno osoby z chóru, jak i z orkiestry. Osoby do chóru, tak naprawdę sopran, alt, tenor, bas, do orkiestry, wszystkie smyki. I jeśli ktoś też jest chętny, to zapraszamy, na pewno jakoś uda nam się ustalić, bo zawsze szukamy dużego składu, więc każdy jest mile widziany.
2: Nabór do chóru zaplanowano na 20 października o godzinie 19, a do orkiestry dzień później również o 19 w siedzibie zespołów przy ulicy Łąkowej 3 w Poznaniu.
1: Informacje drogowe.
2: Jutro rozpocznie się przebudowa północnej strony ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu na odcinku od Janickiego do Żeromskiego. Między chodnikiem a miejscami postojowymi powstanie jednokierunkowa droga dla rowerów. Prawy pas ruchu przeznaczony do jazdy na wprost i w prawo zostanie wydłużony o około 70 metrów. W czasie przebudowy nie będzie możliwości parkowania na ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Janickiego do Żeromskiego. Ruch pieszych będzie odbywał się drugą stroną ulicy, przy czym dojście do posesji zostanie zachowane. Wjazd i wyjazd z ulicy Janickiego w ulicę Dąbrowskiego zostanie zamknięty dla ruchu.
1: Informacje z kraju.
2: Jeśli w środku znajdują się kulki łożyskowe albo jakieś śrubki, to w jakimś celu musiały być tam umieszczone, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, o petardach znalezionych u 66-letniego Krzysztofa N. z Wrocławia. Jest on podejrzany o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Prokurator przyznał, że do śledczych trafia wiele zawiadomień o groźbach wobec polityków, a część ich autorów szuka rozgłosu albo może być niepoczytalna. W przypadku 66-latka prokuratura uznała jednak, że zagrożenie jest realne, powiedział.
6: Mamy do czynienia z osobą, która nie robi tego dla sławy, która nie robi tego dla pieniędzy, a która rzeczywiście wypowiada się ideologicznie i która już z fazy wypowiedzi przeszła w określoną fazę organizacji swoich zamiarów.
2: Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych i grozi za niego do 15 lat więzienia. Według prokuratury na razie nic nie wskazuje na to, by mężczyzna działał z inspiracji obcych służb, ale ten wątek jest jeszcze badany. Jutro sąd zadecyduje o tymczasowym aresztowaniu.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Druga część poranka wita nas aurą bardzo zachmurzoną i deszczową. Na termometrze około 10 stopni Celsjusza, na barometrze 1022 hektopaskale. Obydwie te wartości jeszcze w ciągu dnia wzrosną.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Dzień dobry. Dziś środa, 14 października. Imieninowe pozdrowienia mamy dla Alana, Dominika i Fortunata. Dua Lipa, jest 6 po 8.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.
2: Wpadam w pułapkę drobiazgowości, skupiając się na zasadach i zapominając o tym, co najważniejsze, o sprawiedliwości oraz miłości. Łatwo mi wymagać idealnego zachowania od bliskich, samemu nie trudząc się, by pomóc im nieść codzienne ciężary. Chcę przestać szukać poklasku czy pierwszych miejsc. Moim zadaniem jest wspierać, a nie pouczać. Pomyśl, komu mogę dzisiaj ulżyć w codziennym ciężarze, zamiast oczekiwać od niego idealnego zachowania.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

I Lose Control śpiewał Teddy Swims. 14 października Wikipedia podaje informację, że dzisiaj w Jemenie świętują kolejną rocznicę rewolucji 1963 roku. W Gruzji Dzień Kościoła Sveti Hoveli, na całym świecie Światowy Dzień Normalizacji, a w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, zwany bardzo popularnie i potocznie Dniem Nauczyciela. O drogach świętego Franciszka będzie traktować dziś rozmowa o 8.30. Lilia Łada rozmawiać będzie z Sylwią Ufnalską. Zapraszam za około 7 minut. Teraz grupa Kings of Leon.

0: Nasz domowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj SkyGlass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. SkyGlass. Otwórz się na świat.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Jest 8:30.
2: Poranny gość.
4: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pani Sylwia Ufnalska. I przyznam się, że mam pewien problem, jak panią Sylwię przedstawić, ponieważ jest to osoba, która zajmuje się naprawdę ogromem rzeczy. Wszystkie są ważne. Jest wśród nich zielone pielgrzymowanie, są wśród nich drogi świętego Franciszka, a to tylko niewielki wycinek jej działalności, więc myślę, że no chyba skupimy się na drogach świętego Franciszka. Myślę, że nawiążemy też do warsztatów Drzewa Życia, które się odbywają już w najbliższy weekend, ale zacznijmy od początku. Pani Sylwio, jak to jest z tymi drogami świętego Franciszka? Skąd one się wzięły?
5: Wpadłam na ten pomysł rok temu, kiedy świętowaliśmy dziesięciolecie encykliki papieża Franciszka Laudato Si. Jej tytuł jest zaczerpnięty z słów, powtarzających się słów pieśni słonecznej świętego Franciszka z Asyżu. Pochwalony bądź. I akurat w zeszłym roku było 800-lecie powstania tej pieśni. I właśnie z tych dwóch okazji postanowiłam stworzyć poznańską drogę świętego Franciszka, która łączy dwa kościoły franciszkańskie na Starym Mieście, czyli Plac Bernardyński i Góra Przemysła. Tam jest ulica Franciszkańska i kościół franciszkanów konwentualnych. No i właśnie wysłałam do obu klasztorów i pierwszy odpowiedział klasztor na Placu Bernardyńskim. Się ucieszyli i umieścili na swojej stronie ten opis. I w niedzielę świętego Franciszka w zeszłym roku, czyli 5 października, odbyła się pierwsza wycieczka, właśnie moja Drzewo Życia, to jest taka moja flagowa wycieczka przyrodniczo-artystyczna, połączona z prostym plenerem malarskim, a skupiająca się na ogromnym znaczeniu drzew dla zdrowia naszego psychicznego i fizycznego w wieloraki sposób oraz dla przyrody też. I po tej pierwszej wycieczce zaplanowałam pierwszą pielgrzymkę dzięki właśnie grantowi od Fundacji Zakłady Kurnickie. Dostałam właśnie wtedy od października grant na przyrodnicze pielgrzymki i warsztaty o świętym Franciszku. I pierwszą zaplanowałam na 18 stycznia. No i ogłosiliśmy ją 2 tygodnie wcześniej, a w międzyczasie papież ogłosił rok świętego Franciszka, więc to było pierwsze takie chyba, tak mi się wydaje,
4: no
5: pierwsze wydarzenie
4: wyszło.
5: Tego roku w Poznaniu. No i potem, kiedy prowadziłam warsztaty o świętym Franciszku, takie godzinne, tam z różnymi rekwizytami, z możliwością założenia sobie kaptura franciszkańskiego habitu, To było i dla dzieci, i dla seniorów, i no, dla różnych grup.

0: No i po takich warsztatach dla seniorów na Starym Rzegrzu kilka pań tak się tak jakoś właśnie zainteresowało tym moim pomysłem tworzenia lokalnych dróg świętego Franciszka, że nazbierały mnóstwo ciekawostek historycznych o kapliczkach, krzyżach, jakichś starych budynkach na tym ich osiedlu i na sąsiednim, bo ten szlak, no powstała po prostu żegrzańska droga świętego Franciszka, która łączy kościół na osiedlu Stare Żegrze z sąsiednim, tym największym nawiedzenia chyba Najświętszej Maryi Panny, o ile pamiętam. I po drodze tam też jest specjalny punkt dotyczący parku Rataje, który też właśnie przez takich pasjonatów lokalnych został stworzony. Także dzięki temu ten szlak na Żegrzu jeszcze bardziej niż ten poprzedni tu poznański się przyczynił do zapisania jakichś lokalnych właśnie ciekawostek historycznych i tak zintegrowania tej społeczności wokół tego pomysłu. Także no naprawdę byłam zbudowana i miałam bardzo dużo pracy z tym opracowaniem, a to jako to opracowywanie szlaków wszystkich było jako wolontariat. No ale tam właśnie w ramach tego grantu to prowadzenie pielgrzymki i warsztatów było już dofinansowane przez Fundację Zakłady Kórnickie. No także się cieszę, że to się tak rozwinęło, że potem kolejne powstały na Mazowszu, Słubicka Droga Świętego Franciszka prowadząca z kościoła parafialnego w Słubicach do ogrodu świętego Franciszka w ekologicznym uniwersytecie, w ogrodzie ekologicznego Uniwersytetu Ludowego imienia brata Roże, też niesamowite miejsce. Potem w Dopiewie, tu pod Poznaniem, powstała kolejna, czwarta już droga, a teraz w niedzielę świętego Franciszka kilka dni temu, tak, półtora tygodnia temu powstała Kielecka droga, ale jeszcze nie jest opisana, także to moja koleżanka, też animatorka ruchu Laudato Si, tak w sumie w ostatniej chwili tak postanowiła właśnie taką pielgrzymką z jednego kościoła kapucynów do kościoła pobernardyńskiego. Zorganizowała dosłownie w półtora tygodnia pielgrzymkę i sama poprowadziła, ale teraz mnie zaprasza, żeby w drugą stronę poprowadzić. No, także...
1: No dobrze, a to zielone pielgrzymowanie, czy tu chodzi o to, że święty Franciszek, dla niego natura zawsze była niezwykle ważna i stąd ten termin?
0: Znaczy tutaj święty Franciszek jakby no, przyczynił się do powstania encykliki Laudato Si, do tego, że papież Franciszek właśnie wzywał do nas wszystkich ludzi dobrej woli właśnie, nie tylko katolików, czy nie tylko chrześcijan, ale ten jego list, ta encyklika jest skierowana do wszystkich, żebyśmy bardziej dbali, troszczyli się o ubogich i o ziemię, nasz wspólny dom, dlatego że niszczenie środowiska najbardziej się odbija na ludziach ubogich. Chociażby no, wycinanie lasów w Amazonii powoduje, że te lokalne plemiona tracą w ogóle środki do życia. No, po prostu są wręcz czasem wysiedlane. No, się straszne rzeczy dzieją i papież Franciszek, ponieważ był blisko tak, tych realiów w południowej Ameryki, jeszcze tym bardziej, że jego pierwsza pielgrzymka się odbyła właśnie do Brazylii, Amazonii i te jego rozmowy z lokalnymi biskupami, tym bardziej mu właśnie uzmysłowiły, jakie to jest ważne, żeby ludziom to uzmysłowić, bo tutaj my z perspektywy Europy czasem mamy tendencję do zapominania o tym, jak bardzo te nasze wybory no, nasz nadmierny konsumpcjonizm wpływa na życie ludzi, którzy chociażby też na przykład nasze śmieci są eksportowane do Afryki i tam jakieś pustynie, które ze względów przyrodniczych są niezwykle cenne, są zasypywane dosłownie naszymi śmieciami, bo dla lokalnych polityków są po prostu czymś...
1: Źródłem zarobku, nazwijmy to po imieniu. Czy stąd się wzięły warsztaty Drzewo Życia?
0: Nie, czy warsztaty Drzewo Życia, znaczy... Warsztaty Drzewo Życia, o właśnie, tu od razu zaproszę, bo teraz w piątek i w sobotę odbywają się właśnie takie szkoleniowe warsztaty dla miłośników przyrody, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej o tym ogromnym znaczeniu drzew i rozważają zostanie edukatorami przyrodniczymi, tak jak ja. Bo chcę ich po pierwsze zaznajomić z bardzo, bardzo no, wybitnymi osobami. Czworo profesorów ze mną współpracuje. Każdy z nich prowadzi dwugodzinną wycieczkę przyrodniczą poświęconą swojej dziedzinie. I to jest po pierwsze różnorodność w Arboretum Kurnickim i Instytucie Dendrologii nas oprowadza profesor Paweł Chmielarz, specjalista od przechowywania nasion i klonowania dębów. Potem jest o korzeniach, o tym wszystkim, co się dzieje pod ziemią, co jest bardzo ważne, o współpracy między mikroorganizmami a roślinami opowiada profesor Władysław Polcyn z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. O lasach, czyli takie drzewa w skali makro opowiada pani profesor Halina Ratyńska, już emerytowana. I o martwym drewnie i o tym, co się dzieje tak po śmierci drzewa, ale jest niezwykle ważne dla bioróżnorodności, opowiada pan profesor Paweł Sienkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego. No, a piąta wycieczka jest ze mną, po prostu taka wycieczka Drzewo Życia, czyli no, tylko tutaj jakby więcej do tej metodologii poświęcam czasu.
1: O tym moglibyśmy
0: jest plener malarski.
1: O tym pewnie taki mogłybyśmy prosty. Rozmawiać godzinami i o warsztatach Drzewo Życia i o drogach świętego Franciszka. Niestety czas nam się kończy. Ja tylko przypomnę, że warsztaty odbywają się 16 i 17 października. Można się zapisać pod adresem tilia.rogalin@gmail.com. A ja przypomnę też, że naszym gościem była dzisiaj pani Sylwia Ufnalska, twórczyni dróg świętego Franciszka i animatorka zielonego pielgrzymowania w Wielkopolsce.
0: Dziękuję bardzo.
2: Poranny gość.
3: Rozmawiała Lilia Łada.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Poznaniu trwa i jeszcze trochę potrwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Dziś o godzinie 10 rozpoczyna się etap drugi, podczas którego uczestnicy wykonają jedną sonatę na skrzypce i fortepian oraz wybrany utwór z listy A lub z listy B. Co jest na liście A, a co jest na liście B, o tym już uczestnicy wiedzą najlepiej. Można oczywiście zasiąść na widowni i obserwować zmagania uczestników. Trzeba po prostu tylko kupić bilet, bilety naprawdę nie są drogie. Myślę, że warto zagłębić się w tę piękną przestrzeń takiej muzyki skrzypcowej. Przesłuchania odbywają się oczywiście w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza przy ulicy Wieniawskiego 1. Za 10,5 minuty minie 9.

0: like.
1: To grupa Imagine Dragons. W naszym porannym programie mamy jeszcze w planie spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Dziś o szczególną uwagę poprosimy pana Rafała, bo pan profesor będzie odpowiadał właśnie na pytanie pana Rafała. Potem konkurs, bardzo prosty konkurs muzyczny. Bardzo atrakcyjna nagroda jest też dzisiaj do zdobycia. Nagroda złożona z 300 elementów. Szczegóły tuż po spotkaniu z profesorem Jerzym Bralczykiem.

0: Oczywiście. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Neonet, Neonet.
2: To korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Jest środa, 14 października, minęła 9.
4: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
7: Imieniny ulicy Święty Marcin znów z korowodem. W sobotę rozpocznie się Poznański Tydzień Kobiet. Maciej Berek ma dziś złożyć w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Świętomarciński korowód powróci 11 listopada na ulicę Poznania. Po rocznej przerwie znów będzie można zobaczyć barwne postaci, tym razem jednak na innej trasie. Korowód przejdzie od placu Mickiewicza przez skrzyżowanie ulic Święty Marcin i Alei Niepodległości oraz ulicami Składową i Towarową. Nowa trasa wzbudziła już niezadowolenie części mieszkańców. Rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka wyjaśnia, że decyzja o jej zmianie wynika z kwestii bezpieczeństwa.
8: Wszystkie osoby, które boją się może, czy mają wątpliwości co do tej nowej trasy, uspokajamy. Przede wszystkim ta długość tego korowodu, długość trasy będzie taka sama jak w czasach, kiedy przechodził on tylko ulicę Święty Marcin, a po drugie duża część trasy tego korowodu też będzie Świętym Marcinem szła, więc absolutnie nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, w której ta ulica, której imieniny obchodzimy, nie była uwzględniona na trasie korowodu.
7: Organizatorzy przekonują również, że na nowej trasie korowód będzie lepiej widoczny dla mieszkańców. Zmieni się także godzina startu, tym razem o 14. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku imieniny ulicy Święty Marcin po raz pierwszy odbyły się w nowej formule. Wydarzenie miało status imprezy masowej, co wiązało się z koniecznością spełnienia określonych wymogów bezpieczeństwa. Organizatorzy tłumaczyli wówczas, że ulica jest zbyt wąska i gromadzi się na niej zbyt wiele osób, by można było bezpiecznie zorganizować tam korowód.
4: Informacje z Poznania.
7: W sobotę stolice Wielkopolski znów przejmą kobiety. Tego dnia rozpocznie się kolejna edycja Poznańskiego Tygodnia Kobiet. Na panie czeka kilkadziesiąt wydarzeń, m.in. warsztaty z asertywności, zajęcia taneczne, koncerty i spektakle. W organizację tygodnia włączył się także Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, który zaprasza na babską sobotę, czyli Dzień Bezpłatnych Badań Profilaktycznych, mówi rzecznik POSUM Hubert Jerzewski.
9: Mamografia, USG piersi, USG tarczycy, czy chociażby badanie gęstości kości, które zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, ale to także szereg różnych konsultacji, takich jak konsultacje kosmetyczne, konsultacje dietetyczne.
7: Choć w październiku to kobiety grają pierwsze skrzypce, z oferty profilaktycznej będą mogli skorzystać także panowie. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej POSUM.
4: Informacje drogowe.
7: Od 15 października do 7 listopada prowadzone będą prace remontowe na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Biskupińskiej w Poznaniu, jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Z tego powodu konieczne będzie zamknięcie przejazdu dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Trasa linii autobusowej nr 146 zostanie skrócona do pętli Strzeszyn PKM.
4: Informacje z kraju.
7: Maciej Berek złoży dziś w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wynika z doniesień medialnych. Możliwość złożenia ślubowania przez Trybunał Konstytucyjny bez fizycznej obecności prezydenta dopuszcza Komisja Wenecka, czyli organ doradczy Rady Europy. Kancelaria prezydenta podkreśla jednak, że opinia komisji nie ma mocy prawnej i nie jest wiążąca. Senatorka Lewicy Anna Górska mówiła na antenie Polskiego Radia 24, że według Komisji Weneckiej prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm.
10: Jednym z elementów opinii Komisji Weneckiej było potwierdzenie tego, że to ślubowanie nie musi się być złożone w obecności takiej osobistej prezydenta, tylko jest składane wobec prezydenta. Mam nadzieję, że jednak przynajmniej pan Święczkowski wczyta się uważnie w te opinie i wszystkich tych, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, nawet jeżeli nie w jego obecności.
7: Jak dotąd 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w parlamencie i przekazało stosowne dokumenty do kancelarii prezydenta. A nowo wybrany sędzia Maciej Berek oczekuje na wyznaczenie terminu ślubowania przez Pałac Prezydencki.
11: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Pierwsza połowa dnia jest i będzie zachmurzona i to zachmurzenie będzie raczej duże. Według zapewnień synoptyków znacznie mniej chmur będzie po południu. Maksymalna temperatura prognozowana na dziś to 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest i pozostanie wysokie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Rafał pisze, że od dłuższego już czasu prześladuje go historia o Belgii ciołek. I słyszał teorię pochodzenia słowa ciołek. Obelga ta pochodziła jakoby od herbu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kiedy król został znienawidzony, słowo ciołek stało się obelgą. Ale z ciebie ciołek. Nie jest to zupełnie tak. Słowo ciołek oznaczało młodego samca krowy. Kiedyś to był cielec, ale w Małopolsce mówiło się ciołek i ten ciołek nie był wcale obelgą. To znaczy, mógł być metaforycznie oczywiście używany negatywnie, tak jak przecież negatywnie używamy rzeczowników nazywających inne zwierzęta, jak baran, osioł, wół czy cielak chociażby. To są wszystko takie określenia, których używamy wtedy, kiedy chcemy coś niemiłego powiedzieć swoim bliźnim albo niedobrego coś o kimś. Cielak taki, czy też ciołek, to jest ktoś niezgrabny, czasem tłusty taki, czy nieporadny, ociężały, a przez to, czy przy tym, trochę głupi. I tak się właśnie mówiło, ciołek. To, że mieści się on w herbie, jest raczej trochę inną drogą. Zanim słowo ciołek stało się obelgą, właściwie obelga to trochę za mocne słowo, pejoratywnym określeniem, głowa młodej krowy, czy też młodego byczka pojawiła się w herbie. I nie należy tego wiązać, tego określenia, jako określenia pejoratywnego z królem Stanisławem Augustem, który dla niektórych był jednym z inteligentniejszych zresztą władców.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus.

No to zgodnie z umową zapraszam teraz na konkurs. Dziś konkurs bardzo prosty, konkurs muzyczny, a do wygrania nagroda duża, złożona z 300 elementów. Tak, one hałasują. O właśnie, 300 elementów. Proszę się domyślić się, co to jest. Zadanie konkursowe jest bardzo proste. Za chwilę na naszej antenie pojawi się piosenka. Po prostu należy podać wykonawcę tej piosenki. No, prostszego zadania to dzisiaj o poranku być nie mogło. 71-48 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. Ta piosenka już się zaczyna rozkręcać. Koszt wysłania wiadomości złoty 23. W treści proszę wpisać słowo Emaus. Potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę podać nazwę zespołu, który wykonuje tę piosenkę. 71-48. Ta piosenka tylko raz pojawi się na naszej antenie, przynajmniej w tej godzinie, a rozwiązanie konkursu za około kwadrans. Jeszcze raz przypomnę numer telefonu, gdyby ktoś się zapomniał. 71-48.

0: promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekaobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
2: Studio Radia Emaus, ponownie Lilia Łada. Najbliższe prawie 3 minuty oddaję jej mikrofon, aby zachęciła nas do słuchania serwisów informacyjnych Radia Emaus, w którym wprawdzie muzyki nie ma, ale jest cała masa bardzo ważnych informacji. Oddaję Ci głos.
3: I to informacji szalenie istotnych dla mieszkańców Poznania i całego regionu. Na przykład informacji drogowych. No przyznasz, że one są bardzo ważne dla wszystkich tych, którzy się poruszają po drogach i ulicach Poznania oraz Wielkopolski. Tematem dominującym, jak sądzę, będzie dzisiaj planowana przebudowa ulicy Dąbrowskiego. Co prawda konsultacje społeczne w tej sprawie odbyły się w roku 2023 i już wtedy wzbudziły wiele wątpliwości mieszkańców ulicy Dąbrowskiego. No ale teraz, kiedy Zarząd Dróg Miejskich przystępuje do prac, jakby protesty przybrały na sile. Dlaczego? No cóż, mieszkańcy uważają, że przebudowa ulicy Dąbrowskiego tak naprawdę nie poprawi sytuacji dość trudnej w tamtym rejonie i nie odkorkuje okolicznych ulic. Czy rzeczywiście, jak się sytuacja będzie rozwijała, jakie argumenty mają obie strony, o tym będziemy informować w naszych serwisach informacyjnych. Będziemy też mówili o tym, dlaczego ochotnicy zgłaszają się na szkolenie wojskowe, dzięki czemu Leszno będzie mogło nie bać się powodzi i także o tym, jak świętować Dzień Dziecka Utraconego, chociaż świętować oczywiście w tym kontekście nie jest najlepszym określeniem. Niemniej jednak jutro przypada to wyjątkowo poważne, nostalgiczne święto i warto się nad nim zastanowić. Będziemy oczywiście też mówili o tym, że szykują się obchody ku czci świętej Cecylii, a jak one wyglądają, oczywiście będzie o tym w naszych serwisach. Będziemy mówili o tym, że ruch na ławicy trzyma się dobrze, co jest oczywiście dobrą wiadomością dla wszystkich poznaniaków, oraz o tym, że trwa Poznański Tydzień Kobiet. Kobiety rządzą w Poznaniu, pewnie dlatego Tomek się nie odzywa. No bo skoro kobiety rządzą, no to wiadomo. Będzie również o próbie bicia rekordu przez Wielkopolską Izbę Lekarską, co jest może trochę nietypowym tematem, ale z pewnością bardzo interesującym. No i naturalnie będziemy cały czas przypominali, że dziś jest Dzień Nauczyciela i będziemy składali również życzenia wszystkim nauczycielom i tym obecnym, i tym emerytowanym, i tym, którzy dopiero zaczynają swoją drogę w tym zawodzie. Wodzie, albo na przykład studiują. Wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję Ci bardzo. Oczywiście nie za życzenia, bo ja nauczycielem nie jestem, ale za to, że tak pięknie wszystkim opowiedziałaś. Lilia Łada ponownie na antenie Radia Emaus już niebawem o 10:00.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dancing Queen, grupa ABBA, a my konkurs muzyczny mamy już rozstrzygnięty. Pani Dominika napisała, że piosenka, która zagościła na antenie Radia Emaus w porze konkursowej, to oczywiście Living on a Prayer, a wykonawcą jest grupa Bon Jovi. Pani Dominiko, ta nagroda 300-elementowa to są puzzle. Proszę odebrać je u nas w redakcji w przeciągu najbliższych 14 dni. Ja zaraz do pani wyślę wiadomość tekstową, w której zawrę dokładne dane, gdzie należy tę nagrodę odebrać. A oczywiście w redakcji Radia Emaus, ale może pani nie wiedzieć, gdzie to jest. Wszystkie dokładne dane będą właśnie w tym SMS-ie. Następny konkurs dopiero jutro o 9.15. No może 20, raczej o 9.20. Zapraszam serdecznie.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Beata Kozidrak, grupa Baim, ta sama chwila prosto z płyty Płomień z nieba. Za 10 minut minie 10:00, za uwagę dziękuję Tomek Wander, za chwilę Arek Szymański, który pozostanie z wami aż do godziny 14:30, a my usłyszymy się jutro parę minut po 10:00. Życzę miłego dnia.

0: Panorama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. To jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No proszę, jesteśmy punktualni. Punktualnie 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jutro rozpoczynają się w Poznaniu Dni Przedsiębiorczości. Na Strzeszynie zbierali archiwalne przepisy kulinarne. Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek i piątek w Poznaniu odbędzie się 16. edycja Dni Przedsiębiorczości. W programie wydarzenia przewidziano m.in. konferencję dla samorządowców poświęconą wspieraniu lokalnego biznesu oraz spotkanie na temat dobrostanu młodych przedsiębiorców. Widzimy potrzebę tego typu wydarzeń, mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
3: Im jest coraz trudniej zachować taką równowagę, stres, media społecznościowe, hejt, który się wylewa właściwie w każdym miejscu mediów, powoduje, że jesteśmy wypaleni. Też oczekiwania społeczne, na pewno też wpływ sytuacji związanej z COVID-em czy sytuacją społeczno-gospodarczą nie ułatwiają.
2: Dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania Joanna Jajuś zaznacza, że Poznań słynie z solidnej pracy.
4: Nazywany jesteśmy od lat stolicą przedsiębiorczości w Polsce i faktycznie tutaj się wyróżniamy. Nie mówię oczywiście o stolicy, stolica ma ten wskaźnik najwyższy, ale jeśli chodzi o pozostałe miasta, jesteśmy faktycznie takim miejscem wyróżniającym się. Ten duch przedsiębiorczości, pracy organicznej cały czas trwa i nie zmienia się.
2: Program wydarzenia uzupełnią warsztaty oraz projekt dla młodych osób poświęcony odpowiedzialnemu wdrażaniu sztucznej inteligencji. Dni przedsiębiorczości odbędą się w przestrzeni Plus 1 Poznań oraz Concordia Design.
1: Informacje z Poznania.
2: Kotlety z wafla, babka z majonezem czy kasza dochodząca w pościeli. To tylko niektóre z receptur gromadzonych przez Archiwum Społeczne Strzeszyna i okolic. Zbierane od mieszkańców dawne przepisy nie tylko dokumentują historię osiedla, ale czy również pokazują zasady tak zwanej kuchni pasywnej, która zyskuje na popularności przy rosnących cenach energii elektrycznej, mówi Magdalena Garczaczyk z Archiwum Społecznego Strzeszyna i okolic.
5: Kuchnia pasywna to trzeba wyjaśnić, że nowa nazwa na starą rzecz. Gotować z mniejszą ilością wykorzystania energii i mniejszej ilości wody. Najprostszą rzecz to jest gotowanie np. kaszy czy też ryżu przez 10-7 minut. Tu były robione laboratorium kuchenne z seniorkami. Wyliczaliśmy, ile ten ryż i kasza musiała być gotowana. I przykrycie po prostu pokrywką i w pościel. Czyli coś, co jakby kiedyś było robione, dostało teraz nową nazwę, pokazując konieczność oszczędzania tego prądu.
2: Archiwalne receptury będzie można poznać i spisać we własnym przepiśniku podczas otwartego warsztatu. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 17 w sali społeczności lokalnej w Szkole Podstawowej nr 99 na Strzeszynie. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci we współpracy z Kołem Gospodyń Miejskich.
1: Informacje sportowe.
2: W weekend 17 i 18 października pływalnia miejska Atlantis na osiedlu Stefana Batorego w Poznaniu obchodzi 20 urodziny. Z tej okazji poznańskie ośrodki sportu i rekreacji przygotowały dla mieszkańców promocję oraz wiele atrakcji. W sobotni wieczór będzie można m.in. obejrzeć film, a w niedzielę bawić się w wodzie w rytm największych hitów z ostatnich 20 lat. A jak zmieniała się pływalnia przez lata, będzie można sprawdzić, oglądając wystawę zdjęć w holu.
1: Informacje z kraju.
2: Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w obecności marszałków Sejmu i Senatu, bez udziału prezydenta. Po ślubowaniu Maciej Berek zapowiedział, że wraz z innymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego będzie stał na straży wartości konstytucyjnych.
6: Składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg. Po tym ślubowaniu chciałbym powiedzieć, zrobimy wszystko, żeby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziszczały się każdego dnia w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego.
2: Maciej Berek jest piątym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: 12 stopni teraz na termometrach w Poznaniu, ale odczuwalna temperatura nieco niższa, 10 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne dość wysokie i chyba takie stabilne, 1021 hektopaskali. Będzie i deszcz dzisiaj, i będzie słońce, będzie bezchmurne niebo i będą chmury deszczowe. To wszystko się dzisiaj pojawi, deszcz, dzień bardzo zróżnicowany będzie, ale zachód słońca myślę, że też będzie można oglądać, bo już od godziny 17 praktycznie bezchmurne niebo się nad nami zrobi w Poznaniu. No i 18.01, no to jest przesada już. Tak wcześnie będzie dzisiaj zachód słońca. Minutę po godzinie 18. A to jeszcze nie wszystko, co ma zachód słońca do powiedzenia w kwestii szybkiego zachodzenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: No i już mi lepiej, gdy cię widzę. Znaczy, że mgły nie ma w studiu. To jest jeden plus bardzo ważny, prawda?
1: Tak, bo codziennie zazwyczaj mamy mgłę w studiu. Oczywiście, od samego rana. Jakby słuchacze nie wiedzieli, to teraz już wiedzą.
0: No tak, taką mgłę mamy, ale to taką wewnątrz, jakoś taką w naszym organizmie.
1: Taką umysłową mgłę mamy. Zdecydowanie.
0: Mgła czasami się zdarza. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Ja się witam, bo ty już się dawno przywitałaś, moja droga.
1: No pewnie.
0: To co, muzycznie się przywitamy jeszcze.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Jaki ma być Kościół? Święty, świętością swoich wiernych, którzy bez grzechu na sumieniu tworzą elitę czystych? Czy może święty, bo założony przez Chrystusa, który uniżył samego siebie i to aż do śmierci krzyżowej, byle tylko od wiecznej śmierci ocalić grzesznika? Nie, to nie są wbrew pozorom pytania w związku z obecną sytuacją Kościoła. To jest dylemat, przed którym stanął papież Kalikst I na początku III wieku. Pokusa zamknięcia wspólnoty wiernych w swoistym getcie świętości, którego granice wyznacza miara bezgrzeszności, oj, ona była ówcześnie niezwykle pociągająca. Tak bardzo, że część gminy Rzymu wybrała swoim biskupem zwolennika wizji owego czystego świata i wprowadziła tym samym do historii Kościoła pierwszego antypapieża. Jednak papież Kalikst I koncepcji tej mocno się sprzeciwił. Właściwie dlaczego? Ano dlatego, że był żywym przykładem miłosierdzia Boga. Niewolnik, któremu powierzono pieniądze chrześcijańskiej gminy, który pieniądze te trwoni, a następnie ucieka przed karą, wdaje się w bójkę w synagodze i ostatecznie trafia do kamieniołomów jak przestępca. Czy on, obecnie biskup Rzymu, może teraz zamykać drzwi kościoła przed innymi grzesznikami, którzy tak jak on przed laty proszą o przebaczenie i żałują za uczynione zło? Otóż Kalikst I postawił w tym sporze na miłosierdzie Boga, przez co paradoksalnie zyskał świętość. Tę prawdziwą, zakorzenioną w Bogu.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dlaczego nie zagraliśmy delikatnie? No dlatego, że to była grupa Green Day, a ona dość tak mocno weszła na antenę Radia Emaus dzisiaj. No ale to może i dobrze, bo teraz będzie o wyjątkowych herosach, moim zdaniem. Nie bez powodu jest powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył, bo to jednak jest niesamowita praca, jaką wykonują nauczyciele. Nauczyciele, zawód cieszący się dużym zaufaniem społecznym, no ale też często krytykowani przez rozmaite osoby. Odpowiedzialność, jaka na nich ciąży, bezapelacyjnie. To właśnie oni wraz z rodzicami kształtują światopogląd młodego pokolenia. No i dzisiaj przypada ich święto. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli, wszystkich tych, którzy przekazują wiedzę innym ludziom, młodszym zazwyczaj pokoleniom, żeby oni tę wiedzę posiedli, żeby zrobić to w taki sposób, żeby to do nich dotarło i że może sami będą wtedy chcieli tę wiedzę rozwijać. Bardzo serdecznie pozdrawiam dzisiaj wszystkich nauczycieli. Dzień Nauczyciela dzisiaj, 14 października.

0: antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Muzyczna podróż w czasie.
2: Bardzo lubię ten punkt programu, kiedy możemy się przenieść w przeszłość świata muzyki. Co się wydarzyło 14 października w przeszłości, jeśli chodzi o ten właśnie świat? 14 października 1986 roku urodził się Miłosz Paweł Borycki, raper i producent muzyczny. Dzisiaj kończy 40 lat, podobno życie zaczyna się po 40 i zobaczymy, czym zaskoczy nas teraz Miłosz, bo pod takim pseudonimem występuje. No ale dzisiaj także swoje urodziny obchodzi Shesney Lewis, autorka, wokalistka w zespole All Saints. Kończy dzisiaj 51 lat. A więc za moment. All Saints Under the Bridge to będzie utwór grupy Red Hot Chili Peppers zaśpiewany przez grupę All Saints, no a potem Close Your Eyes w utworze w wykonaniu koncertowym i tu między innymi wspomniany Miłosz Smolik, a także Kasia Kurzawska. Zapraszam.

chce tylko słońce czuć, zanim jutro da nam deszcz. Tak śpiewał Gibbs. No i to się nijak nie ma do tego, co będzie się działo w pogodzie. Bo jeśli chodzi o deszcz, to on się może zdarzyć, ale dzisiaj. Tak mówią synoptycy, jeśli mają rację. No bo to zawsze jest tylko prognoza. To nie jest pewne. Natomiast jeśli chodzi o jutro i piątek, będą przejaśnienia, będą chmury, ale to już na pewno nie będą chmury deszczowe. Powiedziałem na pewno. No a to jednak jest prognoza. Dobrze, no ale raczej nie będzie ani padać jutro, ani w piątek. Jutro 15 stopni maksymalnie na termometrach w Poznaniu, a w piątek to nawet 17, ale pamiętajcie, że chłodne noce. Cały czas. Z czwartku na piątek 4 stopnie maksymalnie w nocy, a z piątku na sobotę 5 stopni maksymalnie w nocy. No i nad ranem, ja wczoraj o nie miałem lekko, chociaż no to niby normalne, bo nie normalne, że o nie miałem, tylko normalne, że spojrzałem na termometr, a tam 1 stopień i z kawałkiem tam, 1, coś tam. O poranku, ale to przy gruncie. No więc pewnie taka niższa temperatura, no to tak się to właśnie dzieje w tym czasie. Trouble, problem. Teraz będzie grupa Coldplay. Ale pogoda to przecież nie problem.

24. Ekumeniczne Święto Biblii trwa. Trwa już od poniedziałku, a w zasadzie od niedzieli, moi drodzy. No i dzisiaj kolejna odsłona. Dzisiaj w środę o godzinie 18:00 debata ekumeniczna. Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Profesor Kalina Wojciechowska, a także profesor Marek Kita. No i to wszystko będzie w Urzędzie Marszałkowskim przy Alei Niepodległości 34. Jeśli chcielibyście w tej debacie ekumenicznej uczestniczyć, to myślę, że warto się tam zjawić dzisiaj o godzinie 18:00, Urząd Marszałkowski, Aleja Niepodległości 34. Kolejna odsłona, jeśli chodzi o 24. Ekumeniczne Święto Biblii, dzisiaj debata ekumeniczna, jutro jeszcze także Kościół Uliczny, takie hasło, oto wszystko czynię nowe, o godzinie 18:00 przy ulicy Półwiejskiej i Strzeleckiej, przy pomniku Starego Marycha, tam będziecie mogli się spotkać z uczestnikami tego wydarzenia. No a jeśli chodzi o piątek, to piątek na przykład 19:30, modlitwa kanonami z udziałem braci z Teze. I to będzie w kościele świętego Jana Wianeya na Sołaczu.

0: Jest 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu trwają Dni Kultury Czeskiej. Strzeszyn zaprasza na spotkanie Podróże bez barier. Sąd zdecyduje, czy 66-latek z Wrocławia, który planował zamach na premiera i wicepremiera, trafi do aresztu. W Poznaniu trwają Dni Kultury Czeskiej, a tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Zbiega się z 60-leciem partnerstwa Poznania i Brna. W ramach obchodów przez najbliższe dni będzie można obejrzeć wystawy, wysłuchać wykładów i wziąć udział w spotkaniach z czeskimi autorami. Rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich Katarzyna Wojtaszak wyjaśnia, że program przygotowano tak, by zainteresować jak najszersze grono poznaniaków.
3: I dla tych, którzy naprawdę są czechofilami i chcieliby trochę wgłębić się w temat czeskiej kultury, są to spotkania, ale także dla tych, którzy właśnie gdzieś tak po drodze chcieliby zobaczyć, co dzisiaj czytają Czesi i co z literatury czeskiej i kultury czeskiej jest dostępne dla polskiego odbiorcy.
2: Dni Kultury Czeskiej rozpoczęły się w bibliotece otwarciem dwóch wystaw. Od Brukseli do brutalizmu, Brno i Morawy oraz Dziennik Werki.
1: Informacje z Poznania.
2: Jak podróżować najlepiej i najbardziej efektywnie w dodatku na emeryturze? O tym dowiedzą się uczestnicy spotkania Podróże bez barier, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci, na które zaprasza niezwykły podróżnik profesor Józef Garczarczyk. Mówi Magdalena Garczarczyk, współorganizatorka spotkania.
4: Tym razem nie młoda osoba będzie się dzieliła z seniorami umiejętnościami świata cyfrowego, tylko senior, podróżnik, lat 81, będzie opowiadał o tym, jak podróżuje po świecie, żegluje i wykorzystuje aplikacje w telefonie, ale też przygotowuje się do wypraw, czasami takich bardzo specyficznych, jak na przykład pobyt na Antarktydzie, czy też trekking w Andach. Dlatego serdecznie zapraszamy nie tylko seniorów, także osoby, które po prostu są ciekawe, jak to po 80 można podróżować po świecie.
2: Spotkanie z profesorem Garczarczykiem odbędzie się 15 października o godzinie 17 na Strzeszynie w sali społeczności lokalnej w szkole podstawowej numer 99. Jest bezpłatne dla seniorek i seniorów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Pałac Działyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu zaprasza na 301 czwartek literacki, zatytułowany Kto dziś pisze i tłumaczy sonety. Gościem będzie Bogusława Sochańska, tłumaczka literatury duńskiej, eseistka i wydawczyni, a będzie ono poświęcone Dolinie Motyli Inger Christensen. Spotkanie odbędzie się 18 października, początek o godzinie 18. Wstęp wolny.
1: Informacje z kraju.
2: Sąd zdecyduje, czy 66-latek z Wrocławia, który planował zamach na premiera i wicepremiera, trafi do aresztu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że niedoszłemu zamachowcowi postawiono 9 zarzutów, w tym dotyczące planowania zamachu na konstytucyjne organy państwa.
5: Mężczyzna też czynił ustalenia przez internet i nawoływał do nienawiści, do obalenia konstytucyjnych organów, ale także czynił przez internet ustalenia odnośnie dokonywania innych przestępstw. Między innymi obalenia rządu, zabójstwa członków Rady Ministrów.
2: Dariusz Korneluk dodał, że zatrzymany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Podczas przeszukania jego mieszkania we Wrocławiu znaleziono m.in. kusze i inne przedmioty, które mogłyby być użyte w ewentualnym zamachu.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: No proszę bardzo, czujecie? Cieplej się zrobiło. Znaczy cieplej, o 2 stopnie, jedynie. 14 stopni teraz na termometrach, ale, no właśnie, jest pewno ale i to ale ma znaczenie, bo odczuwalna temperatura o 4 stopnie niższa, czyli 10 stopni, tyle odczuwamy. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że wiatr porywisty dzisiaj dochodzący prędkością swoją nawet do 50 km na godzinę. Jest, jak mówią synoptycy, ciepło i mokro. No to ciepło, no tak, no bo to jest ciepło, to nie są jakieś mrozy. Natomiast jeśli chodzi o warunki biometeo, to ja bym je mógł przemilczeć, ale powiem wam, że biomet jest niekorzystny, bo to oczywiście minie, bo w nocy już biomet będzie korzystny, jutro podobno też ma być korzystny, no i myślę, że w piątek też, bo piątek w ogóle piękny, weekendu początek, bez chmur.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: powiedziałem słuchaczom, że piątek bez chmur. Deszczowych powinienem dodać, bo chmury będą. Ale będą też przejaśnienia w piątek. No ty wracasz nie w piątek, tylko jutro, tak?
1: No pewnie, że tak. I mam nadzieję, że też dla mnie zamówisz jakieś przejaśnienia.
0: A jutro będziesz o poranku? Wcześniej?
1: No oczywiście.
0: No to wyobraź sobie, że będę z tobą. Będę ci towarzyszył jutro od godziny 6. Cieszy cię to?
1: Bardzo.
0: Bardzo cię to cieszy. Ale Lilia Łada już dzisiaj kończy. Dziękujemy ci bardzo. Arkadiusz Szymański, ja zostaję. No i teraz Kenny Loggins z nami. Footloose. Tańczymy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Myśli świętych.
1: Błogosławiony arcybiskup Fulton Sheen. Różaniec ponagla nasze palce, usta i serca do szerokiej symfonii modlitwy i z tego powodu jest największą modlitwą, którą kiedykolwiek ułożył człowiek.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Czasami to się dzieje na naszej antenie, że zaprzyjaźnione osoby, dziennikarze, reporterzy z Radia Afera pojawiają się u nas w Radiu Emaus. I dzisiaj też tak będzie, ale będzie troszeczkę może inaczej, bo po godzinie 20 Stanisław Bresz i audycja Między Nami Mówiąc. I w tej audycji, tuż po serwisie Radia Watykańskiego o godzinie 20, audycja Między Nami Mówiąc. I w tej audycji gościem Stanisława Bresza będzie Jędrzej Wieloch, właśnie związany z Radiem Afera. A audycja będzie muzyczna. Jędrzej ani nie tworzy muzyki soul i funk, ale o tej muzyce, o soul i o funk będzie właśnie dzisiaj audycja Między Nami Mówiąc. Więc jeśli chcecie muzycznie dzisiaj przeżyć Między Nami Mówiąc, to o 20.10 posłuchajcie, co ma do zaprezentowania dzisiaj Stanisław Bresz i jego gość. Ale to dopiero wieczorem, a u nas już o 11.30 ja będę miał dla was kilka propozycji kulturalnych. Czy to będą propozycje muzyczne? Za chwilę się przekonacie. Warto wziąć coś do notowania albo przynajmniej zapamiętać. Bo będą podane daty, będą podane miejsca i będą podane godziny tego, kiedy to ma się odbyć.

marynarze. Chciałem mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać.

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść

0: Drzewieckiego w Kolumbarium na poznańskim Unikowie, a później od 12 do 18 wystawa My z niego wszyscy. Pokaz filmów choreograficznych Konrada Drzewieckiego w Polskim Teatrze Tańca, no a także Konrad znany i nieznany, wernisaż wystawy. Później jeszcze o godzinie 18 tlen w setną rocznicę urodzin Konrada Drzewieckiego performatywne odsłonięcie rzeźby Tomasza Matusiewicza, no i jeszcze wiele innych wydarzeń związanych z Konradem Drzewieckim, wyjątkowym twórcą, wyjątkowym artystą. Jubileusz stulecia jego urodzin hucznie świętowany przez Polski Teatr Tańca, ale nie tylko Polski Teatr Tańca świętuje. Warsztaty taneczne, Street Fusion, zajęcia dla dzieci i młodzieży, to też Polski Teatr Tańca. Dzisiaj od godziny 14 takie warsztaty poprowadzi Monika Musiał, uczestniczka programu Got to Dance, tylko taniec, i wprowadzi uczestników w świat takich stylów jak commercial dance, street fusion i hip-hop. No i więc jeśli ktoś chce zasięgnąć wiedzy na temat tego typu tańców, to warto swoje dzieci albo młodzież zaprowadzić na te zajęcia, bo to dla nich przeznaczony jest czas. 14. Warsztaty taneczne Street Fusion, Polski Teatr Tańca zaprasza. Ostrów Tumski i tutaj przez wieki zwiedzanie Bramy Poznania dla seniorów. Od godziny 16 seniorzy mogą zwiedzić tę wyjątkową bramę, to wyjątkowe miejsce, które przenosi nas w czasie, no i będzie przewodnik, będzie lub przewodniczka, oprowadzi, prześledzi najważniejsze wydarzenia, których świadkiem była Poznańska Wyspa Katedralna. To od godziny 16 Brama Poznania zaprasza. Trwa oczywiście 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Drugi etap się już rozpoczął. O godzinie 17 dzisiaj uczestnicy wykonają jedną sonatę na skrzypce i fortepian oraz wybrany utwór z listy A lub z listy B. Jeśli program będzie krótszy niż 45 minut, mogą zagrać wybrany przez siebie utwór na skrzypce solo lub z fortepianem. Warto o tym pamiętać, że dzisiaj kolejna część tego 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego o godzinie 17. Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza zaprasza. Spektakl Kinoteatr Apollo zaprasza na spektakl gościnny Ślub doskonały i że cię nie opuszczę aż do śmiechu. O godzinie 17 i o godzinie 20.15 możecie obejrzeć tę komedię na deskach Kinoteatru Apollo. Jeszcze jeden spektakl, na który serdecznie zapraszam, to Teatr Muzyczny Deszczowa Piosenka. Tam się naprawdę woda leje podczas tego spektaklu. Deszcz się leje, tak, tak. I to wyjątkowy musical, który jest satyrą na Hollywood lat 20. XX wieku. Teatr Muzyczny zaprasza o godzinie 19. To był serwis kulturalny.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

historia afrykańskiej dziewczyny o imieniu Abe, która nie ma pieniędzy, aby wrócić do szkoły. Dzisiaj ta historia pojawi się w audycji Spotkanie przy kawie. O godzinie 18.30 będę gościł Annę Walkowiak, prezeskę Fundacji Africa Help. I między innymi ona opowie mi o Abe, która jest podopieczną Fundacji Africa Help. I aby mogła się uczyć, no to właśnie Fundacja robi wszystko, aby pomóc nie tylko jej, ale też innym dzieciom w Afryce, chociażby w edukacji, ale Africa Help, ta fundacja, tworzy tam także miejsca, w których pozyskują czystą wodę, budują studynie dla społeczności. I dzisiaj będziemy między innymi w takim obozie Bidi Bidi, gdzie przebywa, uwaga, 300 tysięcy osób. W tym obozie dla uchodźców przebywa 300 tysięcy osób i o tym obozie dzisiaj też będziemy mówić w audycji Spotkanie przy kawie. Moim gościem będzie Anna Walkowiak, prezeska Fundacji Africa Help. Zapraszam o 18.30.

punktualnie o 12:00 modlitwa Anioł Pański na naszej antenie, a o godzinie 12:30 pojawi się tutaj Piotr Wielicki. On pojawi się wcześniej, bo on tuż po Aniele Pańskim przedstawi informacje Radia Emaus, ale o 12:30 magazyn ekonomiczny Bilans i to właśnie Piotr Wielicki jest jego autorem. Dowiecie się, w co inwestować, co warto zakopać w ogródku i podtrzymać na później. Dowiecie się, co w gospodarce słychać, jakie branże mają się świetnie, jakie mają się gorzej. Oczywiście nie wiem, czy o tym wszystkim będzie, no ale to będzie o biznesie, to będzie o tym właśnie, co dzieje się w ekonomii, co dzieje się w gospodarce. Magazyn ekonomiczny Bilans, na który zaprasza Piotr Wielicki o godzinie 12:30 na naszej antenie. I to właśnie będą tematy ekonomiczno-gospodarczo-biznesowo-walutowe. O tym zawsze w tym programie można się dowiedzieć. Moi drodzy, na razie jeszcze zagramy, bo trochę czasu nam zostało jeszcze do godziny 12 i do modlitwy Anioł Pański, więc teraz pojawi się pani, która pochodzi z Koszalina. I pewnie ją znacie dobrze, bo często pojawia się na naszej antenie. To będzie Daria Zawiałow i to będzie balada o niej, czyli nie o Darii.

0: Reklama.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Castorama.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
6: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: To już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaci na wielkopolskich terytorialsów szkolą się w Dalaszewie. Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało niespodziankę dla nauczycieli z okazji ich święta. Rozpoczyna się czas normalnego i skutecznego działania Trybunału Konstytucyjnego, deklaruje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dziś o godzinie 9 Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału w obecności marszałków Sejmu i Senatu bez udziału prezydenta. Następnie wraz z grupą sędziów udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Podczas konferencji prasowej w Sejmie Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że oznacza to nowy etap w działaniu tej instytucji.
4: Sędziowie, 8 wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego. Oczekuję, że będzie to się działo w najbliższym czasie.
3: Maciej Berek jest 5. sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta.
1: Informacje z Poznania.
3: 4,5 tony tyle odpadów zmieszanych zebrano we wrześniu na Starym Rynku, placach Wolności i Kolegiackim wraz z sąsiadującym z nim dziedzińcu Urzędu Miasta. Tereny sprzątane są ręcznie i mechanicznie nowoczesnym sprzętem komunalnym. O czystości w stolicy Wielkopolskiej dba Poznański Zakład Zagospodarowania Odpadów. Na liście zadań realizowanych przez zakład jest również czyszczenie terenów zielonych, ławek, mis i podestów fontan, a także usuwanie naklejek oraz tagów. O ponad 100 nowych żołnierzy wzbogaci się 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Nowi ochotnicy przez najbliższe 15 dni będą szkolić się w batalionie w Dolaszewie. Kandydaci na terytorialsów będą uczyć się zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, posługiwania się bronią oraz taktyki, mówi rzecznik jednostki kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska.
5: Przyszli terytorialsi muszą nastawić się na codzienny, kilkunastogodzinny trening wojskowy. Każdy dzień będzie zaczynał się pobudką o 5:30, porannym rozruchem fizycznym, śniadaniem i wreszcie wymarszem na zajęcia. Kandydaci na terytorialsów muszą stawić czoła własnym słabościom i też nauczyć się funkcjonowania i pracy w ramach sekcji lekkiej piechoty.
3: Szkolenie zakończy się egzaminem z pętli taktycznej. Podsumowaniem będzie przysięga wojskowa w Czarnkowie 24 października.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Tradycyjnie już Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało niespodziankę dla nauczycieli z okazji ich święta. Darmowe wejściówki do Bramy Poznania i Centrum Szyfrów Enigma. Zwiedzanie ekspozycji w towarzystwie przewodnika będzie możliwe 18 października o godzinie 12 oraz 21 października o 16:30. Z kolei jutro o 16:30 nauczyciele będą mogli zwiedzić z przewodnikiem także Centrum Szyfrów Enigma. Darmowe wejście do instytucji Poznańskiego Centrum Dziedzictwa będzie możliwe na podstawie legitymacji służbowej.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: To jeszcze nie jest maksimum, ale już jesteśmy bardzo blisko najwyższej temperatury dzisiaj w ciągu dnia, bo ona za godzinę na termometrach w Poznaniu się pojawi. Póki co 15 stopni pokazują termometry w Poznaniu, a za godzinę pokażą już 16 stopni. I tak będzie aż do godziny 15 z minutami, bo potem już znowu temperatura będzie spadać, aż o godzinie 18, czyli tuż przed zachodem słońca, wyniesie 13 stopni Celsjusza. Moi drodzy, dzisiaj dobra jakość powietrza i tym należy się cieszyć. Bardzo wysokie ciśnienie, takie w sam raz myślę, 1023 hektopaskale, no i wiatr też sobie mocno pozwala, bo momentami porywy wiatru sięgają dzisiaj nawet 50 km na godzinę. Jest ciepło i mokro, no ale biometr jest niestety nie taki, jakbyśmy sobie życzyli, niekorzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

Piotr Wielicki się przywitał. Powróci tutaj o 12.30, bo wtedy to magazyn ekonomiczny Bilans, jego autorstwa na naszej antenie. Arkadiusz Szymański przed mikrofonem, no a teraz zaśpiewa, a w zasadzie i zatańczy, czego wy nie widzicie. Michael Jackson, Beat It.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dobrze jest się dziś zastanowić, jakie ciężary nakładam na drugiego człowieka. Nie jest to łatwe, ponieważ często nie są to przepisy czy zasady, ale moja postawa. Być może w relacji przyjaźni oczekuję zawsze dobrego humoru i uśmiechu. Jako rodzic wymagam od dziecka idealnych ocen, okazując niezadowolenie, gdy moje oczekiwania nie są spełnione. Zdarza się, że w małżeństwie nakładam ciężar nieomylności, każdy błąd drugiej strony wielokrotnie wypominając. Jaką postawą nakładam ciężar na moich bliskich?

na naszej stronie internetowej radiomof.pl, a także w aplikacji mobilnej. Macie dostęp do chociażby wczorajszej rozmowy z Magdaleną Ignaszak z ogólnokształcącej szkoły baletowej w Poznaniu. No i to jest rozmowa na temat urodzin Konrada Drzewieckiego, rocznicy, setnej rocznicy urodzin Konrada Drzewieckiego, a te 100 lat mija właśnie dziś. Dzisiaj Konrad Drzewiecki kończyłby 100 lat, tancerz i choreograf, wyjątkowa postać. Urodził się w 1926 roku, dokładnie 100 lat temu, ale moi drodzy, jest tu pewien jeszcze klucz, jest jeszcze jedna data, która można ją połączyć, bo też wiąże się z Poznaniem. Już nie 100 lat temu, ale 769 lat temu, w 1257 roku, 14 października w Poznaniu, urodził się książę wielkopolski i krakowski, przyszły król Polski Przemysł II. Proszę bardzo, jaka zbieżność dat, też 14 października, tylko dużo, dużo wcześniej, 1257 rok i ważna postać także dla Poznania, król Polski Przemysł II urodził się wtedy, 769 lat temu w Poznaniu.

0: Autopromocja.
1: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
2: Wszystkie turbiny pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na Morzu Bałtyckim zamontowane.
3: Potrafimy budować wielkie inwestycje w przemyśle, do którym nie mieliśmy wcześniej doświadczenia.
2: Około 3,5 miliona osób ma skorzystać z planowanych zmianach w podatkach PIT.
4: Korzyści

0: Docelowo zasili 1,5 miliona gospodarstw domowych. To wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara mówi, że to wielki moment w historii polskiej energetyki.
1: Pokazuje, że potrafimy budować wielkie, po raz pierwszy w Polsce, wielkie inwestycje w przemyśle, do którym nie mieliśmy wcześniej doświadczenia. Że znaleźliśmy świetnych partnerów, z którym mogliśmy to robić i że jesteśmy gotowi do kolejnych wyzwań. Wyzwań, które stawia przed nami świat. Wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym, z koniecznością zmniejszenia użycia paliw kopalnych na świecie, szukania własnych źródeł energii.
0: Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że nikt nie zawróci Polski z drogi transformacji energetycznej.
2: Transformacja energetyczna to proces, który gwarantuje nam bezpieczeństwo. I Baltic Power jest tego najlepszym przykładem. To jest pierwsza farma wiatrowa na morzu, która, mam nadzieję, przetnie wszelkie spekulacje wokół tego procesu, który jest dzisiaj motorem napędowym dla całej polskiej gospodarki. Bo to są nowe miejsca pracy, bo to jest czysta energia, bo to jest większa niezależność naszej energetyki. Przede wszystkim jest to w końcu bezpieczeństwo i będziemy to rozwijać. Nikt nas w budowie tego bezpieczeństwa nie zatrzyma.
0: Turbiny są posadowione na fundamentach o długości do 100 metrów, a całkowita wysokość turbiny od poziomu morza do szczytu łopat przekracza 250 metrów. Około 3,5 miliona osób skorzysta na planowanych zmianach w podatkach PIT. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, który podwyższy pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki 12%. Projekt zakłada również wprowadzenie drugiego progu obejmującego dochody w przedziale od 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy ze stawką 24%. Dochody powyżej 150 tysięcy objęte zostaną stawką 32%. Doradca podatkowy Sabina Tyszko tłumaczy, kto skorzysta na nowych rozwiązaniach.
3: W praktyce dla typowego pracownika, bo głównie o tej grupie osób mówimy, korzyści zaczną się mniej więcej przy wynagrodzeniu około 11 900 zł brutto miesięcznie. Będą stopniowo rosły, a przy wynagrodzeniu około 14 800 brutto miesięcznie osiągną maksimum. Maksymalna korzyść ze zmiany samej skali to 3600 zł rocznie, czyli w uproszczeniu około 300 zł miesięcznie.
0: Reforma skali podatkowej zmniejszyłaby wpływy z podatku PIT do budżetu państwa o ponad 10 miliardów złotych. Rząd zapewnił źródło finansowania, podwyższając podatek CIT dla firm, co może mieć negatywne skutki dla biznesu, ocenia ekonomista Marek Zuber.
4: To dotyczy między innymi, bo to jest chyba najważniejszy z tych elementów, podniesienia CIT-u dla firm o obrotach powyżej 200 milionów złotych do 22%, czyli o 3 punkty procentowe. No właśnie, rząd mówi wielkie firmy, tymczasem to jest najsłabszy element tej całej układanki, bo 200 milionów złotych obrotu, przychodu, nie zysku, to nie jest wielka firma, to są w dużej mierze polskie firmy.
0: Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w Sejmowej Komisji. Żeby zmiany podatkowe mogły wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku, ustawa musi zostać ogłoszona do końca listopada.
5: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
0: Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do podwyższenia stóp procentowych, jeśli będzie taka potrzeba. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że na razie wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce. Dodał jednak, że jeśli tak się stanie, konieczna będzie reakcja.
6: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania. Upoważniła mnie do oświadczenia, że Rada jest w pełni gotowa do działania, gdyby jakiekolwiek niepokojące sygnały się pojawiły. Naszym priorytetem cały czas pozostaje średniookresowa stabilność cen, zgodnie z naszym mandatem. Będziemy więc z uwagą analizować napływające dane i prognozy, w tym szczególnie listopadową projekcję NBP, która przedstawi nam przewidywaną ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach.
0: Wzrost stóp procentowych spowodowałby podwyższenie oprocentowania kredytów i lokat. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Od grudnia pociągi na kilkunastu trasach pojadą szybciej. Stanie się to po wejściu w życie nowego, rocznego rozkładu na kolei. O szczegółach poinformował prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski. Pociągi będą mogły pojechać szybciej dzięki prowadzonym modernizacjom tras kolejowych. Jak mówi Piotr Wyborski, podróż będzie krótsza zarówno na głównych, jak i regionalnych trasach.
7: Będzie to rozkład rekordowy w 25-letniej historii PLK. To będzie rozkład, na którym zwiększymy parametry z większymi prędkości pociągu.

0: na ponad 3000 km toru. Poprzedni najlepszy rezultat to było 2700 km w rozkładzie jazdy 2014-2015. No, są to zarówno trasy magistralne, Świnoujście, Szczecin, Zielona Góra-Wrocław, Warszawa-Częstochowa, Częstochowa-Wrocław, ale także dużo linii regionalnych.
1: W prowadzeniu inwestycji pomógł Krajowy Plan Odbudowy. PKP PLK uzyskała z niego 11 miliardów złotych. Unijne pieniądze wsparły zarówno inwestycje liniowe, jak i inne związane z poprawą komfortu pasażerów.
0: Nad Odrzanka, linia Koluszki, Częstochowa, Łódź, również część inwestycji na Centralnej Magistrali Kolejowej i no one pewnie najbardziej pokazują ten efekt KPO na możliwości skrócenia czasu przejazdu. 166 lokalizacji zostało objętych systemami dynamicznej informacji pasażerskiej. Zwłaszcza tam, gdzie tych systemów do tej pory brakowało, na przykład 50 przystanków na terenie aglomeracji warszawskiej.
1: Nowy roczny rozkład jazdy zacznie obowiązywać od grudnia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontynuuje remont nawierzchni na drodze ekspresowej S11 między węzłami Poznań Północy i Poznań Tarnowo Podgórne. Obecnie trwają prace na odcinku od węzła Poznań na Pachanie do węzła Poznań Tarnowo Podgórne na jezdni w kierunku Wrocławia. Ich zakończenie planowane jest za około 2 tygodnie. W najbliższych dniach zostaną wprowadzone kolejne zmiany w organizacji ruchu, mówi Alina Cieślak z poznańskiego oddziału dyrekcji.
2: W nocy z 13 na 14 października rozpoczniemy kolejny etap robót na odcinku między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica. Ruch zostanie przełożony na wyremontowaną jezdnię w kierunku Wrocławia, a wykonawca zamknie jezdnię w kierunku Piły. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać przez około 4 tygodnie.
1: Pracownicy dyrekcji apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz uwzględnienie możliwych utrudnień podczas planowania podróży. I to wszystko w tym bilansie. Piotr Wilicki, do usłyszenia.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

spodziewam się, że Sabrina Carpenter nie raz była we Włoszech i pewnie pochodzenie włoskie być może jakieś tam ma. Nie wiem, musiałbym to sprawdzić w jej drzewie genealogicznym, bo internet daje takie możliwości, żeby sprawdzić, kto skąd pochodzi i kim byli jego przodkowie i w ogóle, no myślę, że Sabrina Carpenter śpiewając o czymś takim, co jest w ogóle, no, czymś, co może definiować Włocha, czyli espresso, no to myślę, że tutaj pewnie jakieś tam geny gdzieś tam z Włochami wspólnego ma. Moi drodzy, za chwilę będzie trochę chłodniej, bo będzie mrozu. Mrozu zaśpiewa z zespołem Sound and Grace i będzie nic do stracenia. Czy wy macie coś do stracenia? Oczywiście, że macie. Jeśli przestaniecie słuchać Radia Emaus, to nie będziecie na bieżąco chociażby z informacjami Radia Emaus, a te już o godzinie 13 na naszej antenie. Ale dobrej muzyki też nie zabraknie. Po polsku zagramy za chwilę i potem jeszcze pojawi się Gwen Stefani. Tuż po Sound and Grace i mrozu będzie Gwen Stefani i zespół No Doubt. It's My Life to będzie ten utwór. No właśnie, jakie jest wasze życie dzisiaj, 14 października? Szczęścia życzę.

No i słońce pięknie przedostaje się przez koronę naszego kasztanowca za oknem wprost do studia Radia Emaus. Zrobiło się tu bardzo słonecznie, a za chwilę zrobi się jeszcze informacyjnie, bo za 7 minut na naszej antenie Piotr Wielicki i informacje Radia Emaus, ale zanim on, to jeszcze będzie Rock'n'Bone Man, zaśpiewa bardzo męskim głosem, bo jego barwa głosu jest wręcz niesamowita, stąd tworzy jego wyjątkowość tego wokalisty. To będzie utwór Human, a potem jeszcze myślę, że zdąży zaśpiewać co nieco Edyta Bartosiewicz, utwór Szał, też na naszej antenie. Więc może nie przedłużajmy.

0: Reklama. Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
0: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Sąd zdecyduje dziś, czy mężczyzna planujący zamach na premiera i wicepremiera trafi do aresztu. Jutro rusza przebudowa północnej strony ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu. Zbliża się gala nagrody imienia kardynała Augusta Chlonda. Sąd decyduje, czy 66-latek z Wrocławia, który planował zamach na premiera i wicepremiera, trafi do aresztu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że niedoszłemu zamachowcowi postawiono 9 zarzutów, w tym dotyczące planowania zamachu na konstytucyjne organy.
3: Mężczyzna też czynił ustalenia przez internet i nawoływał do nienawiści, do obalenia konstytucyjnych organów, ale także czynił przez internet ustalenia odnośnie dokonywania innych przestępstw. Między innymi obalenia rządu, zabójstwa członków Rady Ministrów.
2: Dariusz Korneluk dodał, że zatrzymany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Podczas przeszukania jego mieszkania we Wrocławiu znaleziono m.in. kusze i inne przedmioty, które mogłyby być użyte w ewentualnym zamachu.
1: Informacje z Poznania.
2: Jutro rozpocznie się przebudowa północnej strony ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu na odcinku od ulicy Janickiego do Żeromskiego. Prace obejmą chodnik, miejsca postojowe oraz część jezdni. Pojawi się tam m.in. zieleń i wydzielona droga dla rowerów. Przebudowa zaplanowana jest do końca roku. Na termin jej zakończenia mogą mieć wpływ warunki atmosferyczne. A dziś swoje święto obchodzi ponad 700 tysięcy nauczycieli z całego kraju. 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, ustanowiony na pamiątkę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Niespodziankę dla nauczycieli, jak co roku, przygotowały Brama Poznania i Centrum Szyfrów Enigma. Tomasz Ostach z Poznańskiego Centrum Dziedzictwa zapowiada, że po okazaniu legitymacji służbowej nauczyciele mogą odebrać bezpłatne wejściówki do obu instytucji.
4: To jest okazja, żeby ciekawie spędzić czas w Towarzystwie Historii, śledząc historię Królewskiej Wyspy w Poznaniu, Bramie Poznania, na multimedialnej ekspozycji, gdzie prezentujemy ponad 1000 lat historii tej najstarszej części Poznania, czyli od średniowiecznego grodu po czasy współczesne.
2: Z bezpłatnego zwiedzania można skorzystać do końca tygodnia. W wybrane dni przygotowano również darmowe oprowadzanie z przewodnikiem. W tym przypadku obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Sobotę 24 października o godzinie 18 w Auli Nowa Akademii Muzycznej w Poznaniu odbędzie się pierwsza gala nagrody imienia kardynała Augusta Chlonda. Wręczone zostaną nagrody w trzech kategoriach: religijnej, społecznej i charytatywnej. Wydarzenie poprzedzi msza święta w archikatedrze i sesja naukowa. Mszy z okazji stulecia prymasostwa Augusta Chlonda, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, będzie przewodniczył arcybiskup Zbigniew Zieliński.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Miało się zrobić cieplej i zrobiło się nieco cieplej. 16 stopni już na termometrach w Poznaniu. Odczuwalna temperatura, przypominam, niższa o 2 stopnie z uwagi na porywisty wiatr, który sięga dzisiaj swoimi porywami nawet 50 km na godzinę. Zachmurzenie to, no nie wiem jak to kto wylicza, ale faktycznie wyliczone co do 1%. 46% nieba w chmurach, reszta wolna od chmur. No i muszę wam powiedzieć, że za naszym radiowym oknem wydaje mi się, że więcej błękit przeważa niż chmury. A jeśli chodzi o jakość powietrza, ona jest dobra dzisiaj w stolicy Wielkopolski, także spokojnie możemy oddychać pełną piersią. Minutę po godzinie 18, wtedy słońce schowa się za horyzontem, więc do tego czasu mamy jeszcze sporo przestrzeni, żeby chociażby wyjść na spacer na przykład.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Są takie piosenki, które już od pierwszego taktu od razu wywołują uśmiech na twarzy i powodują, że człowiek czuje się lepiej. I myślę, że to jest taka piosenka. Cyndi Lauper o tym, że dziewczyny lubią czuć się radośnie, lubią się bawić. 5 minut po godzinie 13. Arkadiusz Szymański, dzień dobry.

0: Muzyka w Radiu Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.
2: Wpadam w pułapkę drobiazgowości, skupiając się na zasadach i zapominając o tym, co najważniejsze, o sprawiedliwości oraz miłości. Łatwo mi wymagać idealnego zachowania od bliskich, samemu nie trudząc się, by pomóc im nieść codzienne ciężary. Chcę przestać szukać poklasku czy pierwszych miejsc. Moim zadaniem jest wspierać, a nie pouczać. Pomyśl, komu mogę dzisiaj ulżyć w codziennym ciężarze, zamiast oczekiwać od niego idealnego zachowania.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk? Czy suknie zapomną o zapachu mojego ciała? A ludzie? To fragment twórczości wielkiej poetki Haliny Poświatowskiej. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie cieszy fakt, że powstaje biografia fabularna o Halinie Poświatowskiej. Powstało już kilka produkcji filmowych i dokumentalnych, ale ten najnowszy projekt, który w październiku tego roku został ogłoszony, jest pierwszą pełnometrażową biografią Haliny Poświatowskiej, która jest tworzona w ścisłej współpracy z rodziną poetki. No i to jest zdecydowanie wyróżnia te wcześniejsze produkcje. Więc jeśli ktoś z Was lubi poezję, a na przykład szczególnie poezję Haliny Poświatowskiej, to myślę, że też z utęsknieniem czekacie na tę ekranizację biografii fabularnej tej wyjątkowej osoby, jaką była Halina Poświatowska, przedwcześnie zmarła. Poetka niesamowicie pisząca, przejmująco wręcz w sercu, przeszywające serce te jej teksty, bardzo wzruszające niektóre. No myślę, że to będzie przyjemność pójść na tę biografię fabularną, która już lada moment się pojawi.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Nim

0: Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Po reklamie.
4: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Nie przyda się, a oni i tak zaśpiewają. Rihanna i Jay-Z o parasolu teraz. Umbrella.

0: czy wy wiecie, że ten utwór, który przed chwilą wybrzmiał, ma 19 lat? Sean Carter napisał muzykę do tego utworu i napisał także słowa, ale nie tylko on sam napisał słowa, bo i Cock Harrell, i Terrius Nash, i Christopher Stewart także tekst do tej piosenki tworzyli. Rihanna i Jay-Z przed chwilą na naszej antenie. No i to był utwór, który na pewno nieraz gościł u was w domach, nieraz na naszej antenie się pojawiał. No i znalazł się na 412 miejscu listy 500 utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone. No to już jest nie lada wyróżnienie, bo jeśli bierzemy pod uwagę wszystkie utwory wszechczasów, które się pojawiły na świecie i to jest 412 miejsce, no to przyznacie sami, że dość ważna pozycja, jeśli chodzi o miejsce na takiej liście jak magazyn wszechczasów Rolling Stone i on tę listę rankingową tworzy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

A ten utwór to Purple Rain, śpiewany przez Prince'a. I ta piosenka, moi drodzy, ona pochodzi z 1984 roku, chociaż tak naprawdę pierwsze wykonanie było 3 sierpnia 1983 roku podczas koncertu w klubie First Avenue w Minneapolis. No i ta piosenka, która przed momentem zabrzmiała, no to, moi drodzy, ona się znajduje na 143. miejscu tej listy 500 utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone, a więc w pierwszej 150, można by powiedzieć, jeśli już tak zawęzić te ramy, więc dużo wyżej niż ten utwór, który poprzednio wam rekomendowałem, mówiąc o Umbrelli, Rihanny i Jay-Z, ale jednak też ważny utwór jak najbardziej. O godzinie 14 na naszej antenie informacje Radia Emaus i Piotr Wielicki, a już za chwilę Adele i Set Fire to the Rain.

Nadszedł czas pożegnania, moi drodzy. Żegnam się z wami, Arkadiusz Szymański. Do usłyszenia, do jutra. No nie, co ja mówię. Przecież jeszcze informacje Radia Emaus. Ale pojawię się tutaj jutro o godzinie 6 rano. No i będę z wami jutro w czasie poranka. Także jutro poranek razem z Lilią Ładą, ale dzisiaj jeszcze tutaj zostaję oczywiście do 14.30.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
7: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: 29-latka z Poznania usłyszała zarzuty prowadzenia samochodu bez uprawnień i udziału w nielegalnym wyścigu. Poznański zespół żłobków zaprasza rodziców na bezpłatny webinar Logopedyczne ABC. W Rawiczu, Lesznie, Poznaniu i Szamotułach odbędą się tegoroczne obchody ku czci świętej Cecylii. 29-latka, która niedzielnej nocy samochodem uszkodziła przystanek na ulicy Matejki w Poznaniu, ścigała się z innym kierowcą. Takie są najnowsze ustalenia policji. Kobieta rozbiła wiatę przystankową i uciekła z miejsca zdarzenia. Okazało się, że miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Usłyszała zarzuty prowadzenia samochodu bez uprawnień i udziału w nielegalnym wyścigu. Udało się też zatrzymać drugiego sprawcę, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
3: Policjanci ustalili także tożsamość kierującego BMW, który jechał równolegle obok Audi. Usłyszał on również zarzut udziału w nielegalnym wyścigu. Ponadto jego trasę przejazdu również zostanie przeanalizowana przez policjantów pod kątem ewentualnych naruszeń prawa o ruchu drogowym.
2: 29-latka przyznała się do zarzucanych jej czynów. Grozi jej do 5 lat więzienia i przepadek auta lub jego równowartości. Kierowca drugiego auta nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Jak wspierać rozwój mowy dziecka? Co robić, gdy maluch mało mówi, niechętnie je lub gryzie? Kiedy warto skonsultować się ze specjalistą? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań czekają na rodziców, którzy wezmą udział w bezpłatnym webinarze organizowanym przez Poznański Zespół Żłobków. Spotkanie Logopedyczne ABC odbędzie się 27 października od 17.30 do 19.00. Poprowadzi je logopeda i pedagog Marta Pukrzyńska. Udział w webinarze jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. Obchody ku czci świętej Cecylii, patronki muzyków kościelnych, odbędą się w tym roku aż w 4 miejscach w Wielkopolsce: Rawiczu, Lesznie, Poznaniu i Szamotułach. Liturgiczne zespoły muzyczne, które chcą się zaprezentować na wydarzeniu, mogą się zgłaszać już teraz, mówi ksiądz Szymon Bając z poznańskiego chóru katedralnego.
4: Do uczestnictwa zaproszone są wszystkie zespoły, chóry, które posługują w kościołach, i jeśli chodzi o zgłaszanie chęci uczestnictwa w takim wydarzeniu, to najprościej jest wejść na stronę Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej akmk.archpoznan.pl. Na tej stronie w zakładce Zapraszamy jest komunikat o tych obchodach. I kiedy wejdziemy na tę stronę, jest szczegółowy plan, gdzie, którego dnia odbywają się te archidiecezjalne obchody.
2: Pierwsze obchody rozpoczną się 15 listopada w Rawiczu. Chęć udziału można zgłaszać maksymalnie na tydzień przed świętowaniem w danej parafii.
1: Informacje z Watykanu.
2: Operacja papieża Leona XIV polegająca na wycięciu guzka płuca trwała 90 minut. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca. Zapewnia to papieżowi normalne życie. Dalsze leczenie uzależnione będzie od rezultatu badań histopatologicznych komórek pobranych z wyciętych węzłów chłonnych. Wynik będzie gotowy za 2 tygodnie. Wykryty u papieża gruczołako rak jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych płuc o średniej agresywności.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Spoglądam na wyniki Biometeo, a w zasadzie prognozę Biometeo. No i myślałem, że coś się zmieni, że się prognoza zreflektuje i że będzie biomet korzystny, ale niestety cały czas warunki Biometeo niesprzyjające nam. Ale czy to w ogóle ma znaczenie? Musimy jakoś to opanować i musimy się wziąć w garść, jak niektórzy mówią. To jest podobno najgorsza porada. Weź się w garść. Ale jeśli chodzi o biometr, to myślę, że tutaj warto sobie zafundować jakieś pozytywne aktywności, jakiś ruch na świeżym powietrzu, a powietrze faktycznie świeże, bo jakość powietrza w stolicy Wielkopolski dobra, więc może warto zasięgnąć trochę luksów, wyjść na zewnątrz, pooddychać świeżym powietrzem, jakaś mała rekreacja i na pewno będzie lepiej. Ciśnienie 1024 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

No i właśnie w tym momencie dotarła do mnie informacja synoptyczna, że w piątek nie będzie zachmurzenia umiarkowanego w Poznaniu, tylko będzie zachmurzenie małe albo prawie bezchmurne niebo. Więc 16 października, który jeszcze przed nami, bo póki co dzisiaj 14 października, będzie bardzo pogodnym dniem i wprowadzeniem w weekend. Arkadiusz Szymański, ja jeszcze przez 30 minut z wami, drodzy słuchacze Radia Emaus. Potem pojawi się tutaj Kuba Antkowiak. I teraz utwór, do którego spokojnie można potańczyć. Wake Me Up Before You Go Go i to będzie grupa UM. Zapraszam serdecznie.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Rafał pisze, że od dłuższego już czasu prześladuje go historia o Belgii Ciołek. I słyszał teorię pochodzenia słowa Ciołek. Obelga ta pochodziłaby jakoby od herbu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kiedy król został znienawidzony, słowo Ciołek stało się obelgą. Ale z ciebie Ciołek. Nie jest to zupełnie tak. Słowo Ciołek oznaczało młodego samca krowy. Kiedyś to był cielec, ale w Małopolsce mówiło się Ciołek i ten Ciołek nie był wcale obelgą. To znaczy, mógł być metaforycznie oczywiście używany negatywnie, tak jak przecież negatywnie używamy rzeczowników nazywających inne zwierzęta, jak baran, osioł, wół czy cielak chociażby. To są wszystko takie określenia, których używamy wtedy, kiedy chcemy coś niemiłego powiedzieć swoim bliźnim albo niedobrego coś o kimś. Cielak taki, czy też ciołek, to jest ktoś niezgrabny, czasem tłusty taki, czy nieporadny, ociężały, a przez to, czy przy tym, trochę głupi. I tak się właśnie mówiło, ciołek. To, że mieści się on w herbie, jest raczej trochę inną drogą. Zanim słowo ciołek stało się obelgą, właściwie obelga to trochę za mocne słowo, pejoratywnym określeniem, głowa młodej krowy, czy też młodego byczka pojawiła się w herbie. I nie należy tego wiązać, tego określenia jako określenia pejoratywnego z królem Stanisławem Augustem, który dla niektórych był jednym z inteligentniejszych zresztą władców.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

14:24 na zegarze i za parę minut pojawi się tutaj Kuba Antkowiak. On będzie dzisiaj z wami na dobre popołudnie, ale ja tutaj się jeszcze dzisiaj pojawię w ramach spotkania przy kawie. To o 18:30 spotkanie przy kawie i Anna Walkowiak, prezeska Fundacji Africa Help, będzie tutaj w studiu i będzie opowiadała o historii AB, między innymi o tym. Ale to dopiero o 18:30. Także zachęcam, żebyście wtedy byli blisko radioodbiorników. Za teraz dziękuję i jeśli chodzi o poranek, tak, będę jutro też rano tutaj, punktualnie o 6:00. Przywitam się z wami ja i Lilia Łada. Będziemy z wami jutro o poranku. A za chwilę Kuba Antkowiak i on będzie z wami dzisiaj. Dalej. Wreszcie dnia.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 14.30 na naszych radiowych zegarach. Kłania się popołudniówka. Dzień dobry.
1: Audycja sponsorowana.
2: Tematem naszej rozmowy są dopłaty do paliwa i nawozów, a rozmówca to pan Janusz Schulz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Kto może skorzystać z pomocy, czyli jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?
3: Szanowni państwo, mówimy o nadzwyczajnym wsparciu finansowym dla rolników, którzy ponieśli koszty związane z kryzysem na Bliskim Wschodzie w roku 2026. Mówimy tutaj o dofinansowaniu do zakupu nawozów i oleju napędowego i okresem referencyjnym tutaj na te zakupy i faktury, które będą kwalifikowane, to jest okres od 1 marca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku. Zarówno przy nawozach mineralnych, jak i oleju napędowym należy złożyć dodatkowo oświadczenie o poniesionych stratach gospodarczych wynikających z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Należy dołączyć również zgodę na wymianę korespondencji elektroniczną i oczywiście trzeba dołączyć w formie elektronicznej faktury, które będą mówiły o ilości zakupionych nawozów i oleju napędowego.
2: Ile rolnik może otrzymać i od czego to zależy?
3: Wiemy, że maksymalna

0: cała ta kwota dopłaty do oleju napędowego będzie jeszcze zweryfikowana o ilość oleju napędowego, który znajduje się na zwrocie podatku akcyzowego.
1: Do kiedy trwa przyjmowanie wniosków i jak są przyjmowane?
0: Wnioski przyjmujemy od 1 października do 23 października wyłącznie w formie elektronicznej przez portal rolnika.
1: Może warto powiedzieć jeszcze o czymś, co na tym etapie może ułatwić ubiegającym się o wsparcie składanie dokumentów.
0: Przede wszystkim miejmy przygotowane kopie faktur, miejmy przygotowane kopie decyzji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego. Te dokumenty trzeba dołączyć do wniosku w formie elektronicznej i tak naprawdę nie mamy tutaj więcej wymagań.
2: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3: Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Osiemnaście minut zostało do godziny 15:00. Za nami na naszej antenie Myslowid, a także Avril Lavigne. Ja się witam z wami już tak bardziej oficjalnie, Kuba Antkowiak kłania się na popołudniówce. Razem ze mną do godziny 19:00 Piotr Wielicki. A ja przypominam, że możecie się z nami skontaktować na przykład w sprawach drogowych, ale i nie tylko. Powtarzam, 601-077-033 to jest nasz numer kontaktowy do radia Emaus. Również możecie nas łapać w mediach społecznościowych, no bo jesteśmy na Facebooku, jesteśmy również na Instagramie, więc tam również możecie wysyłać wiadomości. Dawajcie nam znać, jeżeli coś się dzieje, no od razu śmiało pomyślcie o radiu Emaus. A my gramy dalej, tym razem pogramy po polsku i to będzie taka młoda Polska. Zresztą często przy okazji na przykład tego artysty używam tego określenia młoda Polska. Oskar Cyms i Bez końca.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 15 i za nami na naszej antenie Oskar Cyms bez końca, a także Ania Dąbrowska i tego chciałam. Przed nami punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. No a teraz co prawda nie pogramy po polsku, ale pogramy zagranicznie, chociaż przedział czasowy będzie podobny, no bo tego chciałam, to jest bodajże rok 2004, a Where is the Love od The Black Eyed Peas to wydaje mi się, że rok 2003. W każdym razie te okolice, cały czas gramy lata 2000 w Radiu Emaus. W tym momencie godzina 15, najnowsze informacje.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Jutro Dzień Dziecka Utraconego, msza święta w kościele na poznańskiej Starołęce. USG piersi, mammografia i konsultacje. Już za 3 dni babska sobota w Posum. O ponad 100 nowych żołnierzy wzbogacą się wielkopolscy terytorialsi. Jutro będziemy obchodzić Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu wspomina się najmłodsze dzieci, które zmarły zarówno przed, jak i po urodzeniu. Wydarzenie ma pomóc mierzyć się z żałobą. Pedagog specjalna i psychotraumatolog z poradni Carissima Anna Gadecka przypomina, jak można pomóc osobom doświadczającym takich trudności.
2: Nie wspierać słowami, które tak naprawdę nas dociążają i dociskają, bo wszystkie te właśnie słowa, jesteś młoda, urodzisz kolejne, nie przejmuj się, będziesz miała albo masz jeszcze w domu dzieci. To są słowa mury, które niestety szalenie dociążają i sprawiają, że ten ból w sercu zamyka się i staje się taki niewypowiedziany. Na pewno warto jest troszeczkę obłaskawić ten temat w opinii publicznej, że są te sytuacje, że kobiety nadal ronią swoje dzieci.
1: Z okazji Dnia Dziecka Utraconego jutro o 19:30 w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego na poznańskiej Starołęce zostanie odprawiona msza święta. Dzień Dziecka Utraconego jest obchodzony w Polsce od 2004 roku.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: USG piersi, mammografia, konsultacje fizjoterapeutyczne czy trychologiczne. To tylko niektóre z wielu badań, które już w sobotę czekać będą na poznanianki podczas babskiej soboty w Posum. W tym czasie będzie można skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych badań profilaktycznych, konsultacji i specjalistycznych porad. Wydarzenie jest częścią tegorocznych obchodów Poznańskiego Tygodnia Kobiet, ale organizatorzy pamiętają też o mężczyznach. W programie znalazły się badania i konsultacje skierowane wyłącznie do nich. Babska sobota rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa do 14:30. Uruchomiono aplikację Pragmatic, która ma pomóc naukowcom zbierać dane o kleszczach. Platforma jest dostępna w 22 językach, w tym w języku polskim. Zebrane informacje mają służyć do wprowadzenia zaleceń profilaktycznych, tłumaczy dr inżynier Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Umieszczone na mapie, którą też można zobaczyć w aplikacji. Do tego są zbierane w jednym miejscu na Węgrzech i tam za kilka lat będziemy na ich podstawie robić różne inne rzeczy. Między innymi będziemy się starali wypracować algorytm, który pomoże nam prognozować występowanie chorób odkleszczowych w całej Europie. Aplikacja ma też na celu monitoring gatunków, które migrują z Afryki i Europy Południowej w stronę północy, także do naszego kraju.
1: Aplikacja jest efektem współpracy naukowców z całej Europy. Ma ona działać co najmniej do końca 2029 roku.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: O ponad 100 nowych żołnierzy wzbogaci się 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Nowi ochotnicy przez najbliższe 15 dni będą szkolić się w batalionie w Dolaszewie. Kandydaci na terytorialsów będą uczyć zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, posługiwania się bronią oraz taktyki. Szkolenie zakończy się egzaminem z pętli taktycznej. Podsumowaniem będzie przysięga wojskowa w Czarnkowie 24 października.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 16 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie to 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

5 minut po godzinie 15, kłania się popołudniówka. Kuba Antkowiak i Piotr Wielicki. Jesteśmy z wami do 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jaki ma być Kościół? Święty, świętością swoich wiernych, którzy bez grzechu na sumieniu tworzą elitę czystych? Czy może święty, bo założony przez Chrystusa, który uniżył samego siebie i to aż do śmierci krzyżowej, byle tylko od wiecznej śmierci ocalić grzesznika? Nie, to nie są wbrew pozorom pytania w związku z obecną sytuacją Kościoła. To jest dylemat, przed którym stanął papież Kalikst I na początku III wieku. Pokusa zamknięcia wspólnoty wiernych w swoistym getcie świętości, którego granice wyznacza miara bezgrzeszności, oj, ona była ówcześnie niezwykle pociągająca. Tak bardzo, że część gminy Rzymu wybrała swoim biskupem zwolennika wizji owego czystego świata i wprowadziła tym samym do historii Kościoła pierwszego antypapieża. Jednak papież Kalikst I koncepcji tej mocno się sprzeciwił. Właściwie dlaczego? Ano dlatego, że był żywym przykładem miłosierdzia Boga. Niewolnik, któremu powierzono pieniądze chrześcijańskiej gminy, który pieniądze te trwoni, a następnie ucieka przed karą, wdaje się w bójkę w synagodze i ostatecznie trafia do kamieniołomów jak przestępca. Czy on, obecnie biskup Rzymu, może teraz zamykać drzwi kościoła przed innymi grzesznikami, którzy tak jak on przed laty proszą o przebaczenie i żałują za uczynione zło? Otóż Kalikst I postawił w tym sporze na miłosierdzie Boga, przez co paradoksalnie zyskał świętość, tę prawdziwą, zakorzenioną w Bogu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Dobré rádio.
1: Minut po godzinie 15:00. Za nami na naszej antenie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, za nami także duet Wiktor Waligura i Dryskal, Cztery Pory Roku. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy środę, 14 października. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Alan, Dominik, a także Małgorzata. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta mamy dwa. Jedno całkowicie normalne, bo Światowy Dzień Normalizacji, ale z drugiej strony mamy Światowy Dzień Nauczyciela. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, którzy słuchają Radia Emaus. Przysłowie na dziś brzmi następująco: gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Tadeusza Gicki. Należy odróżniać ludzi zdolnych od ludzi zdolnych do wszystkiego. Bardzo ciekawe zdanie na środę 14 października. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie Shawn Mendes.

0: Po ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do

0: jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie. Autopromocja.
1: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Osiemnaście minut zostało do godziny 16:00. Za nami na naszej antenie grupa Kunks, później Katy Perry, a przed chwilą pojawił się zespół U2. Przypominam, że możecie się kontaktować z nami na przykład w sprawach drogowych, jeżeli na przykład coś się wydarzyło na mieście, jeżeli chodzi o utrudnienia, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach, dawajcie nam znać. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033. Również jesteśmy w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam również możecie nam wysyłać wiadomości i my te informacje przekażemy od razu na antenie. A my gramy dalej, tym razem już nie Irlandia, ale Polska i lata 90. Przed wami Edyta Górniak i Dotyk.

0: Radio Emaus.
1: 9 minut zostało do godziny 16. Za nami na naszej antenie Edyta Górniak, a także ZAZ, a przed nami punktualnie o godzinie 16 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Madonna.

0: Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Castorama!
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Rusza przebudowa północnej strony ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu. Sanktuarium w Licheniu zaprasza wiernych na różaniec Widencji Pokoju. Park i zbiornik na Leszczyńskim Gronowie zmienią oblicze. Rozpoczęła się przebudowa odcinka ulicy Dąbrowskiego na poznańskich Jeżycach. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: Chodzi dokładniej o odcinek od ulicy Janickiego do ulicy Żeromskiego. Prace obejmą północną stronę ulicy, chodnik, części jezdni i miejsca postojowe. Co się zmieni? Między innymi prawy pas ruchu przeznaczony do jazdy na wprost i w prawo. Będzie on wydłużony o około 70 metrów. Dodatkowo nowy ciąg pieszy o szerokości 2 metrów będzie wykonany z płyt betonowych. Jednokierunkowa droga dla rowerów powstanie między chodnikiem a miejscami do parkowania. Zostanie ona połączona z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie skrzyżowania z ulicą Żeromskiego. W czasie prowadzonych prac nie będzie możliwości parkowania na ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Janickiego do Żeromskiego, a jezdnia będzie zwężona. Jednocześnie przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy na ulicy Janickiego. Wjazd i wyjazd w ulicy Dąbrowskiego zostanie zamknięty dla ruchu, a objazdy wyznaczono od strony ulicy Świętego Wawrzyńca. Przebudowa planowana jest do końca roku. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Wierni z Wielkopolski będą modlić się w intencji pokoju. W obliczu trwających konfliktów, podziałów społecznych i agresji wśród młodzieży szkolnej, sanktuarium w Licheniu zapowiada wspólną modlitwę różańcową. Zaproszeni do niej są przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z naszego województwa. Kustosz sanktuarium ksiądz Sławomir Chomącik podkreśla, że modlitwa jest wyrazem sprzeciwu wobec przemocy.
3: Oczywiście na wiele z tych zjawisk nie mamy większego wpływu, gdyż mają one charakter globalny, dotyczą większych grup, których nasz głos może nie być słyszalny. Jednak nie możemy pozostawać obojętni na to, co dzieje się w naszych szkołach, miejscach i przestrzeniach naszego codziennego życia, co bezpośrednio lub pośrednio jednak nas dotyka.
1: Nabożeństwo odbędzie się w najbliższą niedzielę. Poprzedzi je msza święta o godzinie 12 w Licheńskiej Bazylice. Mieszkańcy Leszczyńskiego Gronowa zyskają nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Zapowiedział to podczas poniedziałkowego spotkania z mieszkańcami prezydent miasta Grzegorz Rusiecki. Park i zbiornik wodny przy ulicy Gronowskiej przejdą gruntowną przemianę. O metamorfozie mówi Michał Wiśniewski z Leszczyńskiego Magistratu.
4: Dziś to miejsce raczej szpeci dzielnicę Gronowo, a będzie miejscem rekreacji i odpoczynku. Powstaną tam kaskadowe nasadzenia, natomiast nie rezygnujemy z funkcji retencyjnej tego zbiornika. To szczególnie ważne, bo dzielnica Gronowo podczas nawalnych opadów deszczu miewa problemy z odprowadzaniem wody.
1: Koszt modernizacji parku i zbiornika wynosi niecałe 5 milionów złotych. Prezydent Leszna poinformował też, że na ostatniej prostej jest łącznik drogowy między rondem Antoniny a ulicą Gronowską. Będzie on gotowy najpóźniej w czerwcu przyszłego roku.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: To święto 700 tysięcy osób, które każdego dnia przekazują swoją wiedzę młodym. Dzisiaj w całym kraju obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. A każdy uczeń ma swojego ulubionego belfra.
5: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
6: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że na lekcjach nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pukałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i dała chusteczkę, żebym wydmuchała nos.
1: Według danych GUS przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
7: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 15 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 16, kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Piotr Wielicki, jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry. Ja się

0: thing. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Dog Child. Big Rocker.

0: Ciao.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych.
2: Błogosławiony arcybiskup Fulton Sheen. Różaniec ponagla nasze palce, usta i serca do szerokiej symfonii modlitwy i z tego powodu jest największą modlitwą, którą kiedykolwiek ułożył człowiek.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 20 minut po godzinie 16. Za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych, a za nami Zalia i jej tegoroczny singiel Tylko Kochaj Mnie. Muzyka muzyką. Oczywiście ona jest bardzo ważna w radiu, ale również ważna w radiu jest kultura. No i zapraszam Was na godzinę 16.30, czyli już właściwie za chwilkę, za momencik na drugi, jednocześnie ostatni na dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na przykład na dzisiejsze popołudnie albo na dzisiejszy wieczór, no to myślę, że liczę na to, że któreś z wydarzeń skutecznie Wam te plany wypełni. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie Kuba i Kuba, a trzeci Kuba, czyli ja, zapowiadam utwór Stygnie Lato.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 16.30 na naszych radiowych zegarach, czas na ostatni już na dziś serwis kulturalny, który zaczynamy od zaproszenia na Dzień Gier Planszowych w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza. Sam Dzień Gier Planszowych zaczyna się już za chwilkę, już za momencik, bo o godzinie 17.00. Samo wydarzenie będzie dobrą okazją do wspólnej zabawy z edukacyjną grą planszową W pustyni i w puszczy, inspirowaną powieścią Henryka Sienkiewicza. Wraz ze Stasiem Inel uczestnicy wyruszą w 12 niezwykłych przygód przedstawiających losy i zmagania dwójki dzieci podczas podróży przez Afrykę. Dzień Gier Planszowych w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza. Dziś o godzinie 17.00. Miejsce to oczywiście Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza. Teraz zapraszam Was na spektakl gościnny. Ten spektakl nosi nazwę Ślub doskonały i że Cię nie opuszczę aż do śmiechu. Sam spektakl zaczyna się o 17.00, ale również dzisiaj jest druga opcja zobaczenia tego wydarzenia, no bo również możecie go zobaczyć o 20.15. Miejsce jest niezmienne. Jest to Kino Teatr Apollo. W dniu ślubu przed oczyma bohaterów stają egzystencjalne pytania. Małżeństwo z rozsądku i pod społeczną presją. Czy może pełna szczęścia i radości, wolność otulinie prawdziwej miłości? Przekonajcie się o tym spektaklu. Zobaczcie ten spektakl. Jest to wydarzenie Ślub doskonały i że Cię nie opuszczę aż do śmiechu. 17, ale także 20.15 do zobaczenia w Kino Teatrze Apollo. No i na koniec również spektakl. Ja o nim wspominałem już wczoraj. Deszczowa piosenka. Do zobaczenia dziś o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym. Spektakl oparty jest na scenariuszu filmu z 1952 roku o tym samym tytule, który został okrzyknięty najlepszym musicalem wszechczasów. Jego autorami są Betty Comden, a także Adolph Green. A widzowie pokochali go przede wszystkim za kultowe piosenki, takie jak na przykład Good Morning czy Singing in the Rain. Spektakl Deszczowa piosenka, godzina 19 w Teatrze Muzycznym dziś. Zapraszamy Was bardzo gorąco na to wydarzenie, jak i na pozostałe wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego. Kolejne serwisy kulturalne już jutro. Również Was na nie zapraszamy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Już prawie 14 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaprosiłem Was na parę wydarzeń, które odbywają się dziś w stolicy Wielkopolski. Mam nadzieję, że któreś z tych wydarzeń wypełniło Wam brak planów na środę. A muzycznie posłuchaliśmy, pojawił się Somber, My Body Isn't Ready, później grupa Savage Garden i Truly Madly Deeply, a przed chwilą Budka Suflera i Takie Tango, więc można by powiedzieć, że spora część lat 90. muzycznie pojawiła się przed chwilą na naszej antenie, a przed nami punktualnie o godzinie 17 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie, tym razem lata 80. Phil Collins i Can't Stop Loving You.

0: Oczywiście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Ponad 4 tony śmieci zebrano w centrum Poznania. Wielkopolscy lekarze chcą pobić rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kolejusz zagra jutro u siebie z Bayerem Leverkusen. 4,5 tony śmieci zebrano we wrześniu z terenów w centrum Poznania. To zarówno odpady wyrzucane przez mieszkańców i turystów do ulicznych koszy, jak i te pozostawione na ulicach i chodnikach. O czystość na Starym Rynku oraz Placach Wolności i Kolegiackim regularnie dbają pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Michalina Magdzia z zakładu wyjaśnia, że sprzątanie obejmuje nie tylko zbieranie śmieci, ale również czyszczenie nawierzchni.
2: Mechanicznie zamiatamy codziennie obszary Starego Rynku i Placu Kielogiackiego. 2 razy w tygodniu teren Placu Wolności, natomiast 3 razy w tygodniu dziedzińce Urzędu Miasta Poznania. Doczyszczanie ręczne wykonujemy za pomocą elektrycznych odkurzaczy komunalnych. Jest to realizowane codziennie we wszystkich lokalizacjach.
1: Pracownicy dbają również o tereny zielone, ławki i fontanny. Usuwają pojawiające się w przestrzeni miejskiej naklejki.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Wielkopolscy lekarze znów będą próbowali pobić rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Akcja organizowana jest co roku z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, który przypada w piątek. Uczestnicy będą prowadzić resuscytację na fantomach. Jak tłumaczy Bartosz Łojewski z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, celem wydarzenia jest nie tylko pobicie rekordu, ale także przypomnienie, że w przypadku zatrzymania krążenia szybka reakcja świadka może uratować życie.
3: W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczą się pierwsze minuty. Zanim na miejsce dotrze zespół ratownictwa medycznego, to właśnie osoba, która jest obok, może rozpocząć uciskanie klatki piersiowej i zwiększyć szansę poszkodowanego na przeżycie. Ważne jest też to, żeby po prostu nie bać się zadzwonić pod numer 112 lub 999.
1: Inicjatywa ma zasięg ogólnopolski. W ubiegłym roku wzięło w niej udział ponad 170 tysięcy osób z blisko 1,5 tysiąca instytucji. Poznańskie wydarzenie rozpocznie się po godzinie 11 od prelekcji ratowników medycznych. Obchody ku czci świętej Cecylii, patronki muzyków kościelnych, odbędą się w tym roku aż w 4 miejscach w Wielkopolsce: Rawiczu, Lesznie, Poznaniu i Szamotułach. Liturgiczne zespoły muzyczne, które chcą się zaprezentować na wydarzeniu, mogą zgłaszać się już teraz. Pierwsze obchody rozpoczną się 15 listopada w Rawiczu. Chęć udziału można zgłaszać maksymalnie na tydzień przed świętowaniem w danej parafii.
0: Informacje sportowe.
1: 2 remisy i 3 porażki. Tak wygląda obecny bilans Lecha Poznań z niemieckimi drużynami w europejskich pucharach. Jutro będzie okazja, by go poprawić. Kolejusz zagra u siebie z Bayerem Leverkusen w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Obecnie drużyna zajmuje 4. miejsce w niemieckiej Bundeslidze oraz uczestniczyła w poprzedniej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Musimy grać uważnie, by nie zostać skarceni przez rywala, mówi trener Lecha Nils Frideriksen.
4: Naturalnie podejdziemy do tego meczu z zamiarem wygrania go, tak jak to czynimy zawsze. Wiemy o tym, że Bayer to jest jedna z najlepszych drużyn w Niemczech obecnie i nie bez przyczyny zakwalifikowała się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie. Teraz gra poziom niżej, aczkolwiek muszę podkreślić, my też oczywiście mamy odpowiednią ilość jakości w drużynie, żeby móc zaprezentować swoją filozofię gry. Chcemy to robić, ale zdajemy też sobie sprawę z tego, że musimy wystrzegać się błędów, które na tym poziomie będą po prostu przez rywali karane.
1: 10. domowe spotkanie mistrza Polski w sezonie 2026-27 obejrzy z trybun około 40 tysięcy widzów. Początek spotkania w Poznaniu o godzinie 19.45.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, na termometrach 14 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

Już prawie 6 minut po godzinie 17. Kłania się popołudniówka w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. Jesteśmy z wami do 19. Dzień dobry. Yeah.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dobrze jest się dziś zastanowić, jakie ciężary nakładam na drugiego człowieka. Nie jest to łatwe, ponieważ często nie są to przepisy czy zasady, ale moja postawa. Być może w relacji przyjaźni oczekuję zawsze dobrego humoru i uśmiechu. Jako rodzic wymagam od dziecka idealnych ocen, okazując niezadowolenie, gdy moje oczekiwania nie są spełnione. Zdarza się, że w małżeństwie nakładam ciężar nieomylności, każdy błąd drugiej strony wielokrotnie wypominając. Jaką postawą nakładam ciężar na moich bliskich?
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 17:00. Za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus. Za nami także Luke Combs i Fast Car. Oryginalnie ten utwór wykonywała w latach 80. Tracy Chapman. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl, bo tam w zakładce Gość Dnia możecie posłuchać po raz kolejny, albo może i po raz pierwszy, naszych porannych rozmów. W poniedziałek rozmawialiśmy z Dorotą Knychałą-Gazdą, a także Magdaleną Garczarczyk ze Stowarzyszenia Strzeszyn dla Dzieci. Tematem był kotlet z wafla, czyli dawne przepisy kulinarne ze Strzeszyna. Wczoraj gościliśmy Magdalenę Ignaszak z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Tematem rozmowy były obchody setnej rocznicy urodzin Konrada Drzewieckiego, a dzisiaj gościliśmy Sylwię Ufnalską, inicjatorkę tworzenia lokalnych dróg świętego Franciszka. Tematem rozmowy były drogi świętego Franciszka i zielone pielgrzymowanie. Pierwsza lokalna droga świętego Franciszka powstała w Poznaniu na Starym Rynku, a za nią poszły kolejne, tak samo jak spacery przyrodnicze i warsztaty uczące szacunku do natury. Jak zrodziła się ta idea, o tym właśnie opowiadał nasz poranny gość, czyli Sylwia Ufnalska, inicjatorka tworzenia lokalnych dróg świętego Franciszka. Ta 8-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobranie Was bardzo gorąco zachęcam. A my co, gramy dalej, tym razem pogramy po polsku, no i będzie duet Daria Zawiałow i Artur Rojek, Dziwna. No to co, gramy?

0: Autopromocja.
1: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut zostało do godziny 18:00. Za nami na naszej antenie Dawid Podsiadło, Kim Carnes, a także Republika. A ja przypominam, że możecie się z nami kontaktować w sprawach drogowych, ale i nie tylko. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033 to jest nasz numer kontaktowy do Radia Emaus. Również zapraszamy Was do kontaktu z nami przez nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, tam jesteśmy. No i przede wszystkim również możecie tymi kanałami do nas wysyłać różne informacje, bo na przykład możecie nas poinformować o różnych korkach w Poznaniu. Wiemy doskonale, że godziny szczytu trwają w najlepsze, chociaż w sumie 17:41 to się w sumie powoli kończą, ale również są spore remonty w Poznaniu, więc myślę, że dobrze jest o nich wiedzieć i warto jest jakoś je po prostu omijać. Dawajcie nam znać, a teraz ja wam daję znać, że gramy w Sanach w projekcie Enklawa itp. itd.

0: Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 18 za nami na naszej antenie Sanach, a także Leona Lewis. To muzycznie usłyszeliście przed chwilą na naszej antenie, a przed nami punktualnie o godzinie 18 podsumowanie dnia, za które jest odpowiedzialny Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. Godzina 18 podsumowanie dnia, a teraz na naszej antenie nieodżałowana Tina Turner i I Don't Wanna Fight.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Autoglass naprawia, autoglass wymienia.
3: Tu Beata z Autoglass. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglass.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus.
1: Dziś swoje święto obchodzi ponad 700 tysięcy nauczycieli z całego kraju. 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela, a każdy uczeń ma swojego ulubionego belfra.
2: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
3: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że daje lekcjach. Nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pokochałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i to była chusteczka, żebym wydmuchała nos.
1: Niespodziankę dla nauczycieli z okazji ich święta przygotowały Brama Poznania i Centrum Szyfrów Enigma. Tomasz Ostach z Poznańskiego Centrum Dziedzictwa zapowiada, że po okazaniu legitymacji służbowej nauczyciele mogą odebrać bezpłatne wejściówki do obu instytucji.
4: To jest okazja, żeby ciekawie spędzić czas w Towarzystwie Historii, śledząc historię Królewskiej Wyspy w Poznaniu, Bramie Poznania, na multimedialnej ekspozycji, gdzie prezentujemy ponad 1000 lat historii tej najstarszej części Poznania, czyli od średniowiecznego grodu po czasy współczesne.
1: Z bezpłatnego zwiedzania można skorzystać do końca tygodnia. W wybrane dni przygotowano również darmowe oprowadzanie z przewodnikiem. W tym przypadku obowiązują wcześniejsze zapisy. Rozpoczęła się przebudowa odcinka ulicy Dąbrowskiego na poznańskich Jeżycach. O szczegółach nasz reporter Mateusz Markiewicz.
5: Chodzi dokładniej o odcinek od ulicy Janickiego do ulicy Żeromskiego. Prace obejmą północną stronę ulicy, chodnik, części jezdni i miejsca postojowe. Co się zmieni? Między innymi prawy pas ruchu przeznaczony do jazdy na wprost i w prawo. Będzie on wydłużony o około 70 metrów. Dodatkowo nowy ciąg pieszy o szerokości 2 metrów będzie wykonany z płyt betonowych. Jednokierunkowa droga dla rowerów powstanie między chodnikiem a miejscami do parkowania. Zostanie ona połączona z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie skrzyżowania z ulicą Żeromskiego. W czasie prowadzonych prac nie będzie możliwości parkowania na ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Janickiego do Żeromskiego, a jezdnia będzie zwężona. Jednocześnie przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy na ulicy Janickiego. Wjazd i wyjazd w ulicy Dąbrowskiego zostanie zamknięty dla ruchu, a objazdy wyznaczono od strony ulicy Świętego Wawrzyńca. Przebudowa planowana jest do końca roku. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: O ponad 100 nowych żołnierzy wzbogaci się 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Nowi ochotnicy przez najbliższe 15 dni będą szkolić się w batalionie w Dolaszewie. Kandydaci na terytorialsów będą uczyć się zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, posługiwania się bronią oraz taktyki, mówi rzecznik jednostki kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska.
6: Przyszli terytorialsi muszą nastawić się na codzienny, kilkunastogodzinny trening wojskowy. Każdy dzień będzie zaczynał się pobudką o 5:30, porannym rozruchem fizycznym, śniadaniem i wreszcie wymarszem na zajęcia. Kandydaci na terytorialsów muszą stawić czoła własnym słabościom i też nauczyć się funkcjonowania i pracy w ramach sekcji lekkiej piechoty.
1: Szkolenie zakończy się egzaminem z pętli taktycznej. Podsumowaniem będzie przysięga wojskowa w Czarnkowie 24 października. Obchody ku czci świętej Cecylii, patronki muzyków kościelnych, odbędą się w tym roku aż w 4 miejscach w Wielkopolsce – Rawiczu, Lesznie, Poznaniu i Szamotułach. Liturgiczne zespoły muzyczne, które chcą się zaprezentować na wydarzeniu, mogą zgłaszać się już teraz, mówi ksiądz Szymon Bajon z poznańskiego chóru katedralnego.
7: Do uczestnictwa zaproszone są wszystkie zespoły, chóry, które posługują w kościołach i jeśli chodzi o zgłaszanie chęci uczestnictwa w takim wydarzeniu, to najprościej jest wejść na stronę Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej akmk.archpoznan.pl. Na tej stronie w zakładce zapraszamy jest komunikat o tych obchodach. I kiedy wejdziemy na tę stronę, jest szczegółowy plan, gdzie którego dnia odbywają się te archidiecezjalne obchody.
1: Obchody rozpoczną się 15 listopada w Rawiczu. Chęć udziału można zgłaszać maksymalnie na tydzień przed świętowaniem w danej parafii. Mieszkańcy leszczyńskiego Gronowa zyskają nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Zapowiedział to podczas poniedziałkowego spotkania z mieszkańcami prezydent miasta Grzegorz Rusiecki. Park i zbiornik wodny przy ulicy Gronowskiej przejdą gruntowną przemianę. O metamorfozie mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.
8: Dziś to miejsce raczej szpeci dzielnicę Gronowo, a będzie miejscem rekreacji i odpoczynku. Powstaną tam kaskadowe nasadzenia, natomiast nie rezygnujemy z funkcji retencyjnej tego zbiornika. To szczególnie ważne, bo dzielnica Gronowo podczas nawalnych opadów deszczu miewa problemy z odprowadzaniem wody.
1: Koszt modernizacji parku i zbiornika wynosi niecałe 5 milionów złotych. Prezydent Leszna poinformował też, że na ostatniej prostej jest łącznik drogowy między rondem Antoniny a ulicą Gronowską. Będzie on gotowy najpóźniej w czerwcu przyszłego roku. Wierni z Wielkopolski będą modlić się w intencji pokoju. W obliczu trwających konfliktów, podziałów społecznych i agresji wśród młodzieży szkolnej sanktuarium w Licheniu zapowiada wspólną modlitwę różańcową. Zaproszeni do niej są przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z naszego województwa. Kustosz sanktuarium, ksiądz Sławomir Chomącik, podkreśla, że modlitwa jest wyrazem sprzeciwu wobec przemocy.
9: Oczywiście na wiele z tych zjawisk nie mamy większego wpływu, gdyż mają one charakter globalny. Dotyczą większych grup, w których nasz głos może nie być słyszalny. Jednak nie możemy pozostawać obojętni na to, co dzieje się w naszych szkołach, miejscach i przestrzeniach naszego codziennego życia, co bezpośrednio lub pośrednio jednak nas dotyka.
1: Nabożeństwo odbędzie się w najbliższą niedzielę, poprzedzi je msza święta o godzinie 12 w Licheńskiej Bazylice.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

8 minut po godzinie 18 kłania się cały czas popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Piotr Wielicki, jesteśmy z wami do godziny 19. No i słońce już powoli zachodzi. O 18.01 rozpoczęło się zachodzenie słońca. Jak zwał, tak zwał. No nie mogę już powiedzieć dzień dobry, więc no muszę powiedzieć dobry wieczór. A zatem dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobré rádio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Rafał pisze, że od dłuższego już czasu prześladuje go historia o Belgii Ciołek. I słyszał teorię pochodzenia słowa ciołek. Obelga ta pochodziłaby jakoby od herbu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kiedy król został znienawidzony, słowo ciołek stało się obelgą. Ale z ciebie ciołek. Nie jest to zupełnie tak. Słowo ciołek oznaczało młodego samca krowy. Kiedyś to był cielec, ale w Małopolsce mówiło się ciołek i ten ciołek nie był wcale obelgą. To znaczy, mógł być metaforycznie oczywiście używany negatywnie, tak jak przecież negatywnie używamy rzeczowników nazywających inne zwierzęta, jak baran, osioł, wół czy cielak chociażby. To są wszystko takie określenia, których używamy wtedy, kiedy chcemy coś niemiłego powiedzieć swoim bliźnim albo niedobrego coś o kimś. Cielak taki, czy też ciołek, to jest ktoś niezgrabny, czasem tłusty taki, czy nieporadny, ociężały, a przez to, czy przy tym, trochę głupi. I tak się właśnie mówiło, ciołek. To, że mieści się on w herbie, jest raczej trochę inną drogą. Zanim słowo ciołek stało się obelgą, właściwie obelga to trochę za mocne słowo, pejoratywnym określeniem, głowa młodej krowy, czy też młodego byczka pojawiła się w herbie. I nie należy tego wiązać, tego określenia, jako określenia pejoratywnego z królem Stanisławem Augustem, który dla niektórych był w jednym z inteligentniejszych zresztą władców.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

23 minuty po godzinie 18. Za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, a za nami także Sansa, która zadała mi pytanie, zadała wam, drodzy słuchacze, pytanie, czy będziemy się pamiętać. Kto wie, a myślę, że o tej artystce jak najbardziej nie zapomnimy, bo działa od wielu lat. I również, jeżeli chodzi o środową ramówkę popołudniową, nie zapominamy o audycji Spotkanie przy kawie, która już za moment rozpocznie się na naszej antenie. Zapraszam w imieniu autora tego programu, czyli Arka Szymańskiego, którego gościem dzisiaj będzie prezeska Fundacji Afrika Help Anna Walkowiak. Zapraszam was do wysłuchania tej rozmowy. 18.30 Spotkanie przy kawie, ale teraz na naszej antenie Jasiek Piwowarczyk i halo, halo, halo Houston.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Po reklamie.
7: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: spotkania przy kawie.
1: AB ma 15 lat. Zamiast iść do szkoły, pracuje w polu, żeby pomóc swojej rodzinie. Marzy o tym, żeby zostać lekarką, ukończyła szkołę podstawową, ale jej rodziny nie stać na dalszą naukę i posiłki potrzebne podczas nauki. Nie brakuje jej zdolności, nie brakuje jej chęci do nauki, brakuje pieniędzy, żeby mogła wrócić do szkoły. No i okazuje się, że są takie osoby, jak wolontariusze Fundacji Africa Help, którzy pomagają takim osobom właśnie jak AB. Ze mną w studiu dzisiaj prezeska Fundacji Africa Help, Anna Walkowiak. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jak to jest z tą historią AB? To taki przykład, jeden z wielu.
2: Tak, to jest przykład jeden z wielu. My mamy pod opieką już 25 dzieci z tego obozu. Jest to obóz, przypomnę tylko, że jest to obóz Sudanu, dla uchodźców Sudanu Południowego, który liczy 300 tysięcy osób.
1: I 300 tysięcy osób, drodzy Państwo, to nie jest 30 osób, 300 osób, 30 tysięcy, tylko 300 tysięcy osób, więc to jest wręcz niewyobrażalna liczba ludzi.
2: Tak, i tam ten obóz powstał w 2016 roku. Wtedy był on dofinansowywany przez i założony zresztą przez ONZ we współpracy z rządem Ugandy, ale od 2022 roku powoli ta pomoc została wycofana. Po wybuchu wojny na Ukrainie już o połowę obcięto racje żywnościowe ludności w tym obozie, a w tym roku całkowicie wycofano się ze wsparcia. No i też wiele ludzi zostało bez pracy, nie mogąc utrzymać swoich rodzin, a już nie wspominając o szkole, nauczyciele, którzy stracili pracę, też musieli wyjechać, no bo też muszą z czegoś żyć.
1: No tak, ale mówisz o tym, że to jest 300 tysięcy osób. Ja się tego będę tutaj chwytał.
2: Tak. Mm-hmm.
1: 300 tysięcy osób, jeśli sytuacja geopolityczna na świecie się zmienia, tak jak powiedziałaś, wojna w Ukrainie i przekierowywanie środków na pomoc w tamtym rejonie, to nie jest na takiej zasadzie, że zapomina się o tych osobach, które wcześniej były wspomagane. Czy trochę tak to wygląda?
2: No trochę tak to wygląda, no bo jeżeli pracownicy ONZ-u wyjeżdżają, ludzie zatrudnieni tam nie mają już tego zatrudnienia, no to oni zostają bez w zasadzie pomocy. Są na łasce rządu Ugandy, który zachować się może różnie. Na razie nic nie robi, także jak będą, ci ludzie tam mieszkają na tych terenach, ale nie zapominajmy, że są to też tereny, które zostały odebrane Ugandyjczykom właśnie pod ten obóz, żeby też rozwinąć region północnej Ugandy. Więc do tych terenów tak naprawdę roszczenia i prawa mają także sami Ugandyjczycy. Nie wiadomo, jak to się za chwilę może rozwinąć.
1: Czy jest to pewien konflikt, jeśli chodzi o terytorium?
2: Tak, jest to pewien konflikt i to się może rozwinąć. No, na razie nie ma jakichś drastycznych sytuacji, takie jak miały miejsce w 2016 i 2017 roku, kiedy tworzono ten obóz. Dochodziło naprawdę do tragicznych sytuacji wtedy, bo Ugandyjczycy się na to nie godzili i też troszkę napiętnowali tą ludność obozu, a wtedy było dużo więcej jeszcze tych osób. Także w tej chwili nie dochodzi do takiej sytuacji. Natomiast ci ludzie są cały czas w niepewności, żyją. A druga sprawa, że 80% ludności to są młodzi ludzie. To są ludzie do 18 roku życia i tak naprawdę oni tam wegetują, oni nie mają możliwości zarobkowania żadnej. I tak naprawdę jedyną ich szansą jest edukacja. Ale tą edukację już w tej chwili trzeba też zorganizować, no bo te dzieci, które ja wcześniej miałam pod opieką, są w szkole prywatnej w ugandyjskiej, w szkole katolickiej i tam opłacane jest im czesne internat. Natomiast te dzieci, które teraz mamy nowy program na kolejne, to są już w strefie Ariwa. One nie będą w internacie, tylko będą na terenie obozu.
1: Strefa Ariwa, czyli na terenie Bidibidi, tak?
2: Tak, na terenie Bidibidi, jedna ze stref obozowych, bo tam jest podział na 5 stref. I tam naszym partnerem jest ojciec werbista Wojtek Pawłowski. I on tam nam pomaga. Oni też razem z katechistami, z osobami, które tam są cały czas i pomagają też, typuje dzieci po szkole podstawowej. No i te dzieci, które chcą iść do szkoły, a większość właściwie chce, no ale też wiadomo, że jest tutaj pewne kryterium, jeżeli chodzi o wyniki w nauce, no to one do tej szkoły pójdą, przyjmujemy te dzieci i zamierzamy opłacać im właśnie czesne.
1: Mówisz, że, przepraszam, ja ci wejdę w słowo, typuje dzieci, czyli to jest takie danie szansy takiemu dziecku.

0: niósł i nie wrócił już w ogóle. No i wtedy oni zostają
1: sami sobie
0: i jedynie co, to się łączy oczywiście też z coraz większym problemem głodu w tym obozie, który zaczyna już się pojawiać dosyć ostro. Bo już nawet jak ja byłam w lutym w Ugandzie, to widziałam bardzo duże problemy.
1: Czyli perspektywa kształcenia się to jest też perspektywa dalszego rozwoju nie tylko edukacyjnego, ale też rozwoju takiego życiowego, że w ogóle można coś ze swoim życiem zrobić, jeśli ktoś pójdzie dalej się uczyć, prawda?
0: Tak, no oczywiście, dlatego, że po skończeniu szkoły średniej oni tak naprawdę mają możliwość przyuczenia się jakiegokolwiek zawodu, czy to jest zawód bardziej rzemieślniczy, czy to jest zawód techniczny, czy też mogą iść dalej na studia, no to mają już ogromną szansę na to, że po prostu dostaną pracę niekoniecznie muszą dostać ją w Sudanie Południowym czy Ugandzie, mogą jechać do Kenii, mogą jechać do Tanzanii. W tych wszystkich krajach potrzebni są specjaliści, osoby wykształcone, które potrafią coś w jakiejś konkretnej dziedzinie. My nie musimy tutaj mówić od razu o bardzo wysokich, zaawansowanych, tak jak tu Abe chce zostać lekarką. Pamiętajmy też, że te dzieci mają jakieś określone takie spojrzenie na rodzaje zawodów. Oni się najczęściej tam spotykali z nauczycielami, z ojcami, którzy są księżmi, czyli z duchownymi osobami i załóżmy jeszcze i z nauczycielami, tak? Czyli nauczyciele, lekarze i osoby duchowne. Ciężko jest im sobie wyobrazić inne zawody, a ta edukacja umożliwia im właśnie znalezienie, wyszukanie tych zawodów. Szersza rozpoznanie, jakie to są zawody w ogóle, jakie można, szerszą perspektywę, dokładnie. Co oni mogą robić. I to jest też bardzo, bardzo fajne i rozwijające, bo to jest bardzo mądra, inteligentna młodzież, tylko po prostu trzeba im dać szansę.
1: Mhm. Na jakim etapie teraz jesteście, jeśli chodzi o pomoc tym osobom młodym z Bilibili?
0: W tej chwili mamy już osoby, które będą się uczyć, które
1: jaka to jest
0: są
1: grupa?
0: Chętne.
1: Jaka to jest grupa cały czas ludzi?
0: To jest około 40 osób. Są one już wstępnie wytypowane. Jeszcze mamy czas, dlatego że tam rok szkolny zaczyna się w lutym. Także mamy jeszcze czas, żeby tutaj poprosić darczyńców o pomoc, o zainteresowanie się tym problemem, zwrócenie do fundacji, żeby wesprzeć te dzieci. I wtedy w lutym startowałyby już do szkoły, do pierwszej klasy.
1: Mhm. Jak wygląda ta cała procedura? Jak to obecnie...
0: To znaczy tak, no ojciec Wojtek razem z osobami, które właśnie mu tam pomagają, miejscowymi osobami, Sudańczykami, nie miejscowymi, tylko Sudańczykami, no ale mówię miejscowi, bo oni już tam wiele lat mieszkają. No po prostu ze szkoły podstawowej wyniki w nauce biorą we współpracy z nauczycielami, oczywiście, bo to też ze współpracy z nauczycielami z danej szkoły.
1: Dzieci o tym wiedzą, że jeśli będą się dobrze uczyły, to mogą zostać zauważone przez takie osoby, takich duchownych.
0: Tak, tak.
1: Jak ojciec Wojtek, który go wyciągnie z tego tak. Bidi do lepszego świata, mówię tak w dużym uproszczeniu.
0: Też jest tak. Jest też tak, że one same przychodzą i wtedy prosi ojciec Wojtek o właśnie ich wyniki w nauce, żeby przynieśli swoje świadectwa. Rozmawia z rodzicami.
1: No to jest niesamowita motywacja dla takiego dziecka. Jeśli wie, że będzie się dobrze uczyło, że będzie się starało zdobywać coraz lepsze wyniki w nauce,
0: tak,
1: to ma jakąś lepszą perspektywę dla siebie.
0: Druga sprawa jest też oczywiście badanie stanu rodzinnego, tak? Czyli co się dzieje w rodzinie, czy jest tylko mama, ile jest dzieci, jak bardzo, jakie są potrzeby też tej całej rodziny. Jest to nierozerwalne powiązane też z jedzeniem, z żywnością, dlatego że my tym dzieciom chcemy zagwarantować jeden posiłek dziennie w szkole. Mhm. Dlatego, że coraz większy problem jest ze zdobyciem żywności tam po prostu. Dzieci są niedożywione.
1: Okazuje się, że często to jest jeden jedyny posiłek w ciągu dnia dla takiego dziecka, prawda?
0: Tak, to jest jeden jedyny posiłek, często składający się na przykład, nie wiem, z banana, trochę ryżu lub z jakiegoś tam takiego a la pączka, czyli z jakiegoś tam placuszka zrobionego z mąki, z kasawy, bo to jest też specyficzne tam takie warzywo, które jest ścierane na mąkę. I czasami z liści samych, które muszą być gotowane, bo jeżeli nie są gotowane, no to są trujące. Ale no raczej będziemy tutaj pewnie celować w ten ryż i banan. Może się uda zrobić jakiś właśnie też taki typu pączek, coś takiego, żeby mogły się po prostu najeść te dzieci, bo one w domu już tego nie dostaną. Po prostu nie będą miały takiej możliwości.
1: Czyli no właśnie, ten jeden jedyny posiłek w ciągu dnia, taki pełnowartościowy, okazuje się, że dziecko może zjeść w szkole dzięki waszej pomocy, tak naprawdę.
0: Tak. Znaczy dzięki pomocy naszemu pośrednictwu, ale pomocy darczyńców, bo to oni zmieniają właśnie świat tych ludzi i to darczyńcy są głównym elementem, no bo jak oni zdecydują się na pomoc, no to wtedy dziecko dostanie tą pomoc i może do tej szkoły chodzić i zjeść ten posiłek.
1: Mhm, czyli taka świadomość tego, kto przekazuje środki na taką pomoc, no myślę, że...
0: A my to tylko organizujemy, przekazujemy, jesteśmy takimi pośrednikami, takim listonoszem.
1: Mhm. Anna Walkowiak, prezeska Fundacji Afrika Help, mówi, że tylko to organizują, a tak naprawdę to jest olbrzymi krok dla pomocy tamtej części świata, bo jednak no nie ukrywajmy, że Afryka, szczególnie to miejsce, o którym teraz mówimy, czyli Sudan Południowy, no to jest bardzo miejsce, w którym jest mnóstwo

0: mnóstwo ludzi potrzebujących takiej pomocy od zaraz, od teraz, od już. Brak czystej wody, brak dostępu do produktów żywnościowych. To jest tam na porządku dziennym, prawda?
1: Tak, tak. W tej chwili budujemy dwie studnie, ale już w Sudanie Południowym. Czyli tam, gdzie jest też drugi ojciec werbista, z którym współpracujemy, i tam też mamy projekty na budowę studni.
0: No bo studnie to też olbrzymia część waszej pracy tam, tak, w Afryce,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, bo to już jest, tutaj jest edukacja w obozie, a tam to już jest jednak woda, te podstawowe potrzeby, zaspokojenie podstawowych potrzeb, no czyli czystej wody, no bo jak nie będzie czystej wody, no to będą się mnożyć epidemie i choroby, nie? Także to jest istotne. No i budowanie systemów sanitarnych, sanitariatów połączonych z tymi studniami. Dziś najważniejsze, co chciałam powiedzieć, to to, że wdrażamy program pomocy tej młodzieży. To jest teraz najważniejszy element, dlatego że to są poszczególne osoby, jednostki, które potrzebują pomocy i które liczą na tą pomoc.
0: Konkretni ludzie,
1: którzy na tą pomoc liczą. Oczywiście, no, studnie są też ważne, ale teraz my jesteśmy w trakcie budowy, więc pewnie dopiero w grudniu będziemy się bardziej interesować kolejną studnią. Natomiast w tej chwili najważniejsze są te dzieci i chcę im zapewnić takie finansowanie, że będą miały przynajmniej na rok zapewnioną szkołę i potem za rok znowu będę pewnie kontynuować prośby o wsparcie.
0: Jak wygląda później dalsze życie takich ludzi? Masz kontakt też z tymi podopiecznymi, którzy już są dorosłymi ludźmi tak naprawdę. Już nie potrzebują takiej pomocy, jak potrzebuje tego młodzież, dzieci, tylko są już na dalszym etapie swojego życia. Widzisz ten efekt pracy wolontariuszy? Jak to wygląda? Jaka jest ta informacja zwrotna, która raduje serce tak naprawdę?
1: Widzę, dlatego że my też wykształciliśmy w Tanzanii lekarza i pielęgniarkę. To były też młode osoby z wioski masajskiej, w której wybudowaliśmy przychodnię. I dziewczyna, która skończyła szkołę pielęgniarską, w tej chwili jest pielęgniarką, całkiem dobrze zarabia. Była na stażu przez rok w ośrodku, takim większym ośrodku zdrowia w Tanzanii. Teraz będzie wracała do naszej przychodni i tam będzie kontynuowała swoją pracę, żeby pomóc już na miejscu, tam gdzie całe życie mieszkała. Kiruti też skończył medycynę, także jest już po prostu lekarzem, pełnoprawnym lekarzem. Też czeka, aż pomożemy zbudować tam jeszcze też health center, czyli taki mały szpitalik powiatowy jakby, bo też chciałby bardzo pomagać tej społeczności tam, gdzie mieszka. No ale to jeszcze troszkę do tego pewnie, jeszcze trochę czasu minie, zanim to zrobimy. Natomiast jest samodzielne, tak samo Marsjana, są samodzielni. Mogą pomagać swojej rodzinie, także nie potrzebują już sami pomocy, ale wręcz przeciwnie. Są w stanie pomóc swojej społeczności, swojej rodzinie. To jest naprawdę coś niesamowitego. A w Ugandzie, to nasze najstarsze roczniki będą kończyły niedługo i, znaczy w przyszłym roku będą kończyły, ale kilka osób jest tak zdolnych, mają najlepsze wyniki w szkole i chcą iść też na studia. Także w lutym, jak pojadę, to dopytam dokładnie, na jakie studnia i będziemy myśleć tutaj, jak dalej ich wesprzeć, żeby też mogli kontynuować tą edukację.
0: Te owoce widzisz i ty owoce widzisz po pewnym czasie, gdy teraz z perspektywy, na tej linii czasu, jak to widzisz wszystko, to się okazuje, że to w swoim czasie owocuje i to tak owocuje, że aż chce się to dalej robić.
1: Tak, oczywiście, że to owocuje i to naprawdę jest wspaniałe, tylko trzeba poczekać bo wiadomo, że to nigdy nie jest nic od razu, tak? Mhm. Tutaj ten efekt jest długofalowy, dlatego że czekamy, aż oni skończą tą szkołę, usamodzielnią się i potem pomagają naprawdę rzeszą ludzi. To jest niesamowite, że oni potem zostają edukatorami, zostają lekarzami, pielęgniarkami, zostają różne specjalności, które sobie wyrabiają.
0: Taki wykwalifikowany człowiek może pomagać w danej społeczności. Jest tam kimś wyjątkowym, patrząc na całą resztę tych mieszkających tam, bo nie każdy ma taką szansę, żeby się wykształcić, prawda?
1: Oczywiście, a ci ludzie są naprawdę w najgorszej sytuacji. Sudańczycy są w najgorszej sytuacji. I Sudańczycy z Sudanu i Sudanu Południowego. No jeszcze pewnie kilka krajów by się też w Afryce w to zaliczało, ale tam jest bez przerwy wojna, konflikt zbrojny. Tam po prostu nie pozwalają ludziom się rozwijać przez ciągłe poczucie takiej tymczasowości i zagrożenia i ciągły jest ten tryb przetrwania. Mhm. Więc dla nich taka stabilizacja, edukacja i możliwość rozwoju w ogóle dla Afryki, to po prostu jest coś najważniejszego, co ja dostrzegam, że jest w tej chwili potrzebne.
0: No i myślę, że ta nasza rozmowa dzisiaj, tutaj my przy kawie sobie spokojnie siedzimy w kraju, gdzie nie mamy tego typu problemów, ale myślę, że takie rozmowy jak ta dzisiaj tutaj z prezeską Fundacji Africa Help, Anną Walkowiak, może sugerować, może też myślę, inspirować do tego, żeby może samemu zaangażować się w jakąś taką pomoc. Może tam właśnie, może w Afryce, może w stosunku do jakiegoś konkretnego dziecka, któremu można zmienić jego przyszłość, bo do tej pory może żadnych perspektyw na swój rozwój naukowy, na swój rozwój szkolny, na swój też rozwój jakiś zawodowy, zdrowy, nie ma szans. Możemy zmieniać ich życie, prawda?
1: Tak, to prawda. Serdecznie zapraszam do współpracy na Kramarską. Do nas Kramarska 32, do Afrykańskiego Domu Mody. Od czwartku do soboty zawsze możemy porozmawiać i przybliżyć też nasze tutaj programy.
0: Zapraszała Anna Walkowiak, prezeska Fundacji Afryka Help. Arkadiusz Szymański, to było spotkanie przy kawie. Bardzo Ci, Aniu, dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 9 minut zostało do godziny 19. Za nami na naszej antenie audycja Spotkanie przy kawie. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Arka Szymańskiego. A z nami muzycznie Smolasty Doda, Filip Leon i Wiktor, a także Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. No i cóż, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszą popołudniówkę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Jutro słyszymy się tak samo jak dzisiaj. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za tę całą środę i słyszymy się jutro. Na sam koniec Joe Cocker i Summer in the City. Trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Ponad 4 tony śmieci zebrano w centrum Poznania. Wielkopolscy lekarze chcą pobić rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kolejusz zagra jutro u siebie z Bayerem Leverkusen. 4,5 tony śmieci zebrano we wrześniu z terenów w centrum Poznania. To zarówno odpady wyrzucane przez mieszkańców i turystów do ulicznych koszy, jak i te pozostawione na ulicach i chodnikach. O czystość na Starym Rynku oraz Placach Wolności i Kolegiackim regularnie dbają pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Michalina Magdzia z zakładu wyjaśnia, że sprzątanie obejmuje nie tylko zbieranie śmieci, ale również czyszczenie nawierzchni.
2: Mechanicznie zamiatamy codziennie obszary Starego Rynku i Placu Kielogiackiego, 2 razy w tygodniu teren Placu Wolności, natomiast 3 razy w tygodniu dziedzińce Urzędu Miasta Poznania. Doczyszczanie ręczne wykonujemy za pomocą elektrycznych odkurzaczy komunalnych. Jest to realizowane codziennie we wszystkich lokalizacjach.
1: Pracownicy dbają również o tereny zielone, ławki i fontanny. Usuwają pojawiające się w przestrzeni miejskiej naklejki.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Wielkopolscy lekarze znów będą próbowali pobić rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Akcja organizowana jest co roku z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, który przypada w piątek. Uczestnicy będą prowadzić resuscytację na fantomach. Jak tłumaczy Bartosz Łojewski z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, celem wydarzenia jest nie tylko pobicie rekordu, ale także przypomnienie, że w przypadku zatrzymania krążenia szybka reakcja świadka może uratować życie.
3: W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczą się pierwsze minuty. Zanim na miejsce dotrze zespół ratownictwa medycznego, to właśnie osoba, która jest obok, może rozpocząć uciskanie klatki piersiowej i zwiększyć szansę poszkodowanego na przeżycie. Ważne jest też to, żeby po prostu nie bać się zadzwonić pod numer 112 lub 999.
1: Inicjatywa ma zasięg ogólnopolski. W ubiegłym roku wzięło w niej udział ponad 170 tysięcy osób z blisko 1500 instytucji. Poznańskie wydarzenie rozpocznie się po godzinie 11 od prelekcji ratowników medycznych. Obchody ku czci świętej Cecylii, patronki muzyków kościelnych, odbędą się w tym roku aż w 4 miejscach w Wielkopolsce: Rawiczu, Lesznie, Poznaniu i Szamotułach. Liturgiczne zespoły muzyczne, które chcą się zaprezentować na wydarzeniu, mogą zgłaszać się już teraz. Pierwsze obchody rozpoczną się 15 listopada w Rawiczu. Chęć udziału można zgłaszać maksymalnie na tydzień przed świętowaniem w danej parafii.
0: Informacje sportowe.
1: 2 remisy i 3 porażki. Tak wygląda obecny bilans Lecha Poznań z niemieckimi drużynami w europejskich pucharach. Jutro będzie okazja, by go poprawić. Kolejusz zagra u siebie z Bayerem Leverkusen w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Obecnie drużyna zajmuje 4. miejsce w niemieckiej Bundeslidze oraz uczestniczyła w poprzedniej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Musimy grać uważnie, by nie zostać skarceni przez rywala, mówi trener Lecha Nils Frideriksen.
4: Naturalnie podejdziemy do tego meczu z zamiarem wygrania go tak, jak to czynimy zawsze. Wiemy o tym, że Bayer to jest jedna z najlepszych drużyn w Niemczech obecnie i nie bez przyczyny zakwalifikowała się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie. Teraz gra poziom niżej, aczkolwiek muszę podkreślić, my też oczywiście mamy odpowiednią ilość i jakość w drużynie, żeby móc zaprezentować swoją filozofię gry. Chcemy to robić, ale zdajemy też sobie sprawę z tego, że musimy wystrzegać się błędów, które na tym poziomie będą po prostu przez rywali karane.
1: 10. domowe spotkanie mistrza Polski w sezonie 2026-27 obejrzy z trybun około 40 tysięcy widzów. Początek spotkania w Poznaniu o godzinie 19.45.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.
2: Wpadam w pułapkę drobiazgowości, skupiając się na zasadach i zapominając o tym, co najważniejsze, o sprawiedliwości oraz miłości. Łatwo mi wymagać idealnego zachowania od bliskich, samemu nie trudząc się, by pomóc im nieść codzienne ciężary. Chcę przestać szukać poklasku czy pierwszych miejsc. Moim zadaniem jest wspierać, a nie pouczać. Pomyśl, komu mogę dzisiaj ulżyć w codziennym ciężarze, zamiast oczekiwać od niego idealnego zachowania.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV jest w poliklinice Gemelli, gdzie przechodzi badania i rekonwalescencję po wczorajszej operacji. Pomimo choroby papież przygotował homilię na dzisiejszą mszę świętą kończącą watykański szczyt poświęcony rodzinie. Zapewnienia o modlitwie w intencji Ojca Świętego napływają do Watykanu z całego świata, w tym także z Polski. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa w poliklinice Gemelli. Wczoraj przeszedł tam operację, podczas której usunięto mu dolny płat prawego płuca oraz wykryty w tym miejscu guz.
3: Jak poinformowali wczoraj wieczorem papiescy lekarze, badanie histopatologiczne potwierdziło, że wycięta zmiana to gruczolako-rak płuc. Wcześniej sam Ojciec Święty mówił o tym, że guz został wykryty w bardzo wczesnym stadium i jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu. Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie, a Leon XIV spokojnie spędził noc. Z kolei dziś po południu zespół medyczny przekazał, że wyniki dzisiejszego badania krwi i rentgenu klatki piersiowej potwierdzają prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Papież odbył zabiegi fizjoterapii oddechowej i wstał z łóżka. Odżywia się regularnie.
2: Z całego świata napływają zapewnienia o modlitwie za Ojca Świętego i o jego powrót do zdrowia. Dziś na placu Świętego Piotra modlili się w tej intencji wierni oraz przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata. Uczestniczyli oni we mszy świętej wieńczącej tygodniowy szczyt poświęcony rodzinie, zorganizowany w 10. rocznicę publikacji Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia. Zamiast papieża Eucharystii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Luis Antonio Tagle, który odczytał też homilię przygotowaną przez Leona XIV. Papież napisał w niej między innymi o znaczeniu miłości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnym świecie.
4: W tej miłości, fundamentalnej dla samego naszego istnienia i wspólnego życia istot ludzkich, zakorzeniają się również wartości takie jak otwartość i szacunek dla życia, od poczęcia aż do jego naturalnego końca. Rodzina jest par excellence strażniczką tych wartości, niczym latarnia morska dla dobra ludzkości. Papież Franciszek podkreślał w tym kontekście, że żaden związek niepewny lub zamknięty na przekazywanie życia nie zapewnia przyszłości społeczeństwa. Bez silnych rodzin, otwartych na dar dzieci, dbających o ich wychowanie i rozwój, świat nie ma przyszłości.
2: Eucharystię na placu Świętego Piotra koncelebrował m.in. przewodniczący polskiego episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda.
5: To co piękne, to właśnie to, że papież przygotował homilię, którą odczytał kardynał Tagle. W tejże homilii podkreślił piękno właśnie powołania małżeńskiego, piękno miłości, którą sobie wyświadczają i budują wzajemnych relacji dwie osoby, mężczyzna i kobieta, tworząc właśnie związek małżeński.
2: W intencji Ojca Świętego modlą się także biskupi w Polsce. Zapewnił o niej m.in. biskup płocki Szymon Stółkowski, który niedawno spotkał się z papieżem przy okazji pierwszej pielgrzymki z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki.
6: Ja się modlę codziennie za Ojca Świętego, tym bardziej teraz wiedząc, że potrzebuję tej pomocy. Wiemy, że już jest po zabiegu operacyjnym, ale będzie wracał do sił. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam i w mojej diecezji płockiej, ale wszystkich, którym bliski jest Ojciec Święty, żebyśmy się za Niego modlili.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz, a dzisiaj będziemy mieć audycję muzyczną, w szczególności takie ukierunkowanie na gatunek soul i funk, a moim gościem jest Jędrzej Wieloch. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, siemanko. Od razu muszę powiedzieć, że do tej muzyki tylko mogę zachęcać, bo z muzyką tak zawodowo nie mam nic wspólnego, nawet śpiewać nie śpiewam, ale spróbuję udawać, że znam się na tym jak najlepiej.
1: No ja generalnie taki pomysł na audycję mi wpadł, dlatego że tu może jakby dalej cię przedstawiając, ty jesteś autorem audycji muzycznej w radiu Afera, Soul Tram, która jest co tydzień w niedzielę o godzinie 13, także też możemy polecić tutaj, ale zaprosiłem cię ze względu na to, że myślę, że warto jest pogłębiać swoją znajomość muzyki, gdzieś tam poszerzać swoje horyzonty i właśnie dlatego chciałem tutaj z tobą porozmawiać o muzyce soul, o muzyce funk i w zasadzie może na początku, skąd się u ciebie wzięła taka zajawka właśnie tymi gatunkami muzycznymi?
2: No widzisz, pomyślałem sobie, że o tym opowiem, to jest rzecz niezwykle nostalgiczna. Jako chłopak z wielkiego poznańskiego blokowiska, no to nie było dużego wyboru, to znaczy każdy w pewnym momencie spotkał się z muzyką hip-hopową, bo to była taka muzyka, która wyrażała ducha blokowisk, ona była muzyką demokratyczną, ona była naszym głosem. No i w rapie liczą się dwie rzeczy. Po pierwsze oczywiście ta strona liryczna i to jak ktoś rapuje, ale z drugiej strony na sukces wielu utworów również wpływ miały bity. Bity, czyli te podkłady muzyczne, bardzo często tworzone za pomocą samplingu. Sampling polega na tym, że bierzesz małe fragmenty utworów i z nich tworzysz jakieś nowe połączenia. Do tego dorzucasz tak zwane pętle perkusyjne, czyli perkusje. I te sample, no to są fragmenty utworów, które producenci muzyczni w hip-hopie poszukują, kopią, zbierają jakieś stare płyty. W zasadzie w ramach tej kultury było opiewanych paru producentów, którzy znajdowali jakieś białe kruki muzyki jazzowej, cieli to na właśnie te sample i tworzyli na tym bity. I to faktycznie najczęściej była muzyka czarna, czyli jazz, ale często soul, funk i tak naprawdę każdy inny gatunek również, ale te trzy chyba najbardziej. I powiem ci, że w pewnym momencie zaczęło mnie ciekawić, co w tych utworach, co mi się najbardziej podobało w tych bitach hip-hopowych, co to są za utwory, jak to brzmi i w ten sposób zacząłem kopać w muzyce soulowej, funkowej, ale nie tylko. Jest w ogóle taka świetna strona, która nazywa się Who Sampled i tam można sprawdzić, wpisując utwór, jakie sample zostały wykorzystane do stworzenia różnych podkładów hip-hopowych. To w zasadzie był dla wielu z nas taki ciekawy punkt wyjścia w tych dalszych muzycznych poszukiwaniach. Poszukiwania też polegały na tym, że każdy z nas, czy może wielu z nas miało takie trochę marzenia, co by można było porobić. W zasadzie każdy z nas w pewnym momencie próbował jakieś bity tworzyć na nielegalnym oprogramowaniu. Gdzieś człowiek poszukiwał jakichś właśnie fajnych bębnów, czy właśnie fajnych sampli. Jeśli chodzi o sampling, no jest to rzecz, zjawisko ciekawe, bo z jednej strony wykorzystujesz cudzą własność, tą cudzy dorobek artystyczny, ale z drugiej strony to, że z czegoś, co już powstało, czasem powstało naprawdę dekady temu, powstaje coś zupełnie nowego, no to jest niezwykle interesujące. Każdy chyba, kto urodził się w latach 90. kojarzy utwór, zdaje się, Rycha Pei o tytule Ciemna Noc i to było samplowane ze Stana Borysa. Stan Borys wtedy niezwykle mocno oponował przeciwko temu, bo jego wokal tam został na tyle mocno przetworzony, że trudno było to rozpoznać, ale kurczę, wtedy na nowo wszyscy sobie przypomnieli, że ten gość istnieje, więc myślę, że tu też jest bardzo ciekawe, że faktycznie muzyka hip-hopowa dla wielu słuchaczy była punktem wyjścia do poszukiwania tych inspiracji, do pójścia śladami producentów w kierunkach muzycznych bardzo, bardzo różnych.
1: Mówiłeś o tym, że często ciężko jest odnaleźć ten oryginał w już samplowanej muzyce. Ty popadałeś nazwę strony Who Sampled i ja generalnie często się spotykam na Instagramie, gdzieś tam w innych miejscach, jak się wychodzi z tego pierwotnego utworu, dodaje się te pętle i z tego, co w zasadzie na początku nie przypomina tego utworu takiego już znanego, nie? Typu, nie wiem, jakiś Daft Punk czy coś takiego. Nagle się okazuje, że gdzieś tam się założy pętle, dołoży się jakąś tam kolejną warstwę i nagle jest gotowy utwór.
2: Zmieniasz tonację, zmieniasz tempo tego sampla. Absolutnie nagle się okazuje, że w zasadzie z każdego utworu możesz potworzyć jakieś sample, coś pociąć i stworzyć coś zupełnie nowego. Ta muzyka elektroniczna, o której wspomniałeś, no to faktycznie cała scena house'owa lat 80. wzięła się stąd, że ludzie zaczęli samplować utwory disco. Więc sample i cała ta kultura jest związana nierozerwalnie czy z muzyką elektroniczną, czy właśnie z hip-hopem. I oba te gatunki w latach mojej młodości były niezwykle popularne. Ja byłem zawsze tym reprezentantem prawdziwego hip-hopu.
1: Nie masz audycji o hip-hopie, tylko o soulu, więc musiałeś uznać, że ten gatunek jest jednak ciekawszy.
2: Cóż, przyznam się, że w hip-hopie urzeka mnie pewna prostota. W ramach tej prostoty w zasadzie stawiasz duży akcent na to, co chcesz powiedzieć i żeby być dobrym raperem, musisz mieć coś mądrego do przekazania, ale ta prostota przestała mi wystarczać. Zacząłem grzebać w poszukiwaniu oryginałów i zaczęło mnie zachwycać to, jak często te oryginały są rozbudowane, jeśli chodzi o czy aranżacje, czy melodie, czy zmiany nastrojów. Zacząłem dostrzegać pewne struktury takie jak jakieś bridge. Dzisiaj w zasadzie w większości słucham soulu. Jest chyba też coś takiego, że do muzyki z naszych lat młodości wracamy czasem z nostalgią, a czasem niechętnie. Ja chyba na dzień dzisiejszy do wielu z tych rzeczy, które towarzyszyły mi w czasach licealnych, wracać nie wracam. Zresztą, co też ciekawe, brzmienie hip-hopu się bardzo zmieniło. Tak jak kiedyś to było mnóstwo tak zwanych oldschoolowych bitów samplowanych, tak dzisiaj producenci idą w kierunku dużo bardziej kreatywnego tworzenia muzyki. To są często profesjonalni muzycy, którzy dużo rzeczy gdzieś grają na jakichś instrumentach, zapraszają faktycznie profesjonalistów do współpracy. To wszystko brzmi czasem elektronicznie, czasem nie. To brzmienie się zupełnie zmieniło. Soul był niezwykle ciekawym punktem wyjścia do pójścia w każdym innym kierunku, bo soul, zastanawiałem się, jak go tak określić, jaką przyjąć definicję. Myślę, że najłatwiej by było określić to jako muzyka popularna, muzyka pop dla afroamerykańskich społeczności lat 60. i 70. z czasów, gdy biali słuchali swojego popu, czarni słuchali swojego popu. I ten czarny soul, on wzrósł na gruncie muzyki czy bluesowej, czy też jazzowej, ale w dużej mierze też gospelowej. I to soul, określenie angielskie na duszę, dosyć mocno pokazuje, że ta muzyka próbuje być zakorzeniona w jakimś takim podejściu do życia bardzo metafizycznym. Oczywiście w praktyce to wygląda bardzo różnie, bo wokaliści soulowi czasem śpiewają o rzeczach bardzo przyziemnych, czasem o niczym, jak to jest w tej muzyce, ale ona próbuje ten gatunek soulu nawiązywać do pewnych jakichś takich ideałów i to jest też w tej muzyce niezwykle piękne. Muszę od razu jeszcze szybko dodać, że soul momentami próbował jako muzyka popularna w czasach, gdy nie było to zbyt popularne, być też jakąś taką formą komentarza społecznego. To miała być muzyka dla ludzi opowiadająca trochę o realiach ich życia i tak się zdarzało i tu można by było wymienić na przykład album Marvina Gaye'a, What's Going On z roku 71, gdzie on opowiada o, nie wiem, o zanieczyszczeniu środowiska, o problemach społecznych w jakichś ubogich dzielnicach. To takie skupienie się na tematach społecznych, to jest niezwykle ciekawy pomost pomiędzy muzyką soulową a hip-hopem, który stał się popularny 40 lat później.
1: Ja myślę, że
2: 30,
1: jak tutaj mówiłeś o swoim początku z muzyką soul, to chciałbym może trochę do swojego pierwszego kontaktu z tym gatunkiem nawiązać, bo ja jakby nie byłem nigdy tak bardzo związany z tą kulturą hip-hopową i nie ciągnę mnie gdzieś tam w młodszych latach do słuchania hip-hopu, ale byłem zaznajomiony z filmem Blues Brothers, w którym się pojawiają właśnie te postacie muzyki soulowej. Jest w sumie królowa muzyki soul, czyli Aretha Franklin występuje. Są też, jest tam na przykład James Brown, który też jest związany z muzyką soul, jest Ray Charles. No i jakby te postacie mi były bliskie i w zasadzie ten film też trochę opowiada o takiej emancypacji tej czarnej ludności w Stanach Zjednoczonych, więc jakby też gdzieś tam z tą muzyką soul byłem, jakby nie jest to dla mnie jakaś zupełnie ciemna materia i jest to ciekawe, jak to właśnie się przeplata na różnych dekadach tego XX i XXI wieku, że jakby ludzie zaczęli z powrotem w tych latach 90. czy tam w 80. z powrotem wracać do jakichś tam standardów, żeby podobne takie bolączki społeczeństwa gdzieś tam nagłaśniać muzyką, tekstami.
2: Myślę, że to jest jedno, czyli to, że chcesz opowiadać dla prostego człowieka o tych swoich historiach miłosnych, czy czasem pośpiewać o jakichś rzeczach, które może cię wkurzają. Druga rzecz jest taka, że na taki cały ruch, nazwijmy to retro soulu, bo na przełomie lat 2000-2010 pojawia się mnóstwo zespołów, które znowu zaczynają grać taką muzę w starym stylu i jako pierwszą bym wymienił Amy Winehouse, no to myślę, że wszyscy się zmęczyliśmy takim elektronicznym, dosyć precyzyjnym brzmieniem. Nagle chcieliśmy posłuchać czegoś organicznego, czegoś, co wynika z takiej przyjemności grania, czegoś, co powstaje tu i teraz, czegoś, co jest zbudowane na jakiejś takiej chemii między artystami, więc tym bym chyba tłumaczył to, czemu to brzmienie...
1: Taka muzyka z duszą po prostu.
2: Tak, to jest myślę coś, co właśnie wywodzi się z gospelu w przypadku tych dużych kościołów baptystycznych. No to jest tak, że często jest band, jest ten wielebny, który głosi kazanie. Ten band czasem zaczyna improwizować. Oczywiście to czasem są pewne jakieś takie schematy, ale tam granie, czy w ogóle ta liturgia polega na tym, żeby pójść trochę za nastrojem tłumu. Musisz go rozpoznać, musisz go prowadzić. To wszystko polega na budowaniu pewnego napięcia, to wszystko polega na byciu tu i teraz. I to jest, myślę, bardzo widoczne w tej muzyce.
1: Ja to właśnie wspomniałeś wcześniej o Marvinie Gaye'u i myślę, że to jest taka sztandarowa postać, jeśli chodzi o soul, że to jest właśnie i to w zasadzie jakby cała jego historia życia, bo wiem, że on też tragicznie skończył, też gdzieś pokazuje może, o czym głównie ta muzyka traktuje, nie?
2: Powiem ci, że Marvin Gaye jako taki, powiedzmy, symbol muzyki soulowej, on jest o tyle też ciekawy, że ta muzyka soul w kontekście lat 70. pokazuje pewne rozdarcie człowieka, bo z jednej strony ci artyści soulowi, oni no, żyli dosyć rock'n'rollowo i nie było to nic takiego jakby oryginalnego, patrząc na gwiazdy rocka, czy po prostu na gwiazdorów tamtych czasów. Z drugiej strony oni byli związani z tymi swoimi małymi jakimiś kościółkami baptystycznymi. Część z nich jakby wywodzi się z tych różnych chórów gospelowych. W swoim repertuarze czasem mieli piosenki, które nawiązywały do Boga, do właśnie tych gospelowych jakichś standardów. I to mi się w soulu też bardzo podoba, że jest to muzyka rozdartego człowieka. Człowieka rozdartego pomiędzy sakrum a profanum. Człowieka, który no, jest jedną nogą na peronie, a drugą nogą już w wagonie pociągu. Taką postacią, która też bardzo dobrze mi to pokazuje i taką postacią, którą myślę dla mnie stanowi symbol muzyki soulowej, jest Al Green, który po jakichś różnych swoich perypetiach osobistych postanowił zostać nawet pastorem, gdy jego życie się prawie załamało. I myślę, że to jest dobry moment, żeby zapowiedzieć utwór Ala Greena. Ten utwór to Take Me to the River i to jest utwór, w którym w zasadzie on jako ten człowiek upadły, czy będący tuż przed takim momentem zmiany swojego życia, chociaż to też mu do końca nie wyszło, ale to już jest niestety po prostu takie są koleje życia. Ten człowiek idzie nad rzekę taką jak rzeka Jordan i tam są właśnie nawiązania do jakiegoś takiego chrztu, do pewnego powrotu, do stanięcia się nowym człowiekiem, bo chrzest jest takim po prostu nowym narodzeniem i to doskonale pokazuje tę dwoistość ludzkiej duszy i dlatego ten soul też jest, myślę, tak ciekawy.
1: No to posłuchajmy w takim razie Al Greena i Take Me to the River, a my wracamy za kilka minut do naszej rozmowy.

0: Między nami mówiąc.
1: Al Green, Take Me to the River. Tu wspomniałeś o tym, że muzyka soul była często inspiracją dla późniejszych hip-hopowców i tej kultury, ale myślę, że nie tylko, bo ten utwór był też reinterpretowany przez Talking Heads na przykład też... pokazuje to, jak to ta muzyka wpływała na wiele pokoleń.
2: Czas na taką drobną złośliwość, słuchaj. Wydaje mi się, że część z nas słuchała muzyki, którą lubili nasi rodzice. A ci nasi rodzice bardzo często słuchali, nie wiem, radiowej trójki, a jak radiowej trójki, to dziennikarzy, dla których często muzyka kończyła się na blues rocku, rocku, progresywnym rocku, no i generalnie wszystkie odcienie rocka. A w Polsce myślę, że ta muzyka soulowa jest o tyle niedoceniana, że ona często to stanowiła też dla tych wielkich rockmanów olbrzymią inspirację, bo tak patrząc chronologicznie, no to najpierw mamy blues, blues, który wywodzi się z Afryki, blues, który wywodzi się z tych takich społeczności na marginesie amerykańskiego społeczeństwa, gdzie no po prostu gra się piosenki na gitarze i śpiewa się o tym, że człowiekowi jest trudno. Jak popatrzymy na te takie standardy bluesowe, no to pachnie tam pracą w kamieniołomach i odliczeniem każdego centa, żeby przetrwać kolejny miesiąc. I na tym bluesie powstaje Electric Blues, czyli Muddy Waters i cała ta scena, powiedzmy, z Chicago. I to inspiruje muzyków rockowych dopiero, ale też ci muzycy rockowi są niezwykle mocno zainspirowani tym, co się dzieje właśnie w obrębie muzyki soulowej. I wiem, że my już kiedyś rozmawialiśmy na temat niezwykle ciekawego zjawiska w tej całej południowej scenie, jakim był zespół Booker T and the MGs i oni tworząc swój album, zdaje się Green Onions, i zresztą stamtąd pochodzi tytułowy utwór, który jest niezwykle popularny, zrobili utwór, którym na przykład inspiruje się Eric Clapton, zrobili utwór, którym inspirują się ci Brytyjczycy, którzy w ogóle nie mają aż tak dużych uprzedzeń w stosunku do czarnej muzyki. To była niezwykle ciekawa różnica pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, gdzie panuje mocny podział na tą muzykę popularną dla osób białych i tą muzykę popularną dla osób czarnych. W Wielkiej Brytanii w tamtym czasie ma miejsce olbrzymia emigracja, przyjeżdża dużo ludzi z Jamajki razem ze swoją muzyką, ze swoimi tradycjami muzycznymi. Tam muzycy zaczynają się, kurczę, interesować tym soulem i niesamowite jest to, że Steve Cropper, czyli gitarzysta grający właśnie wytwórni Stax w tym zespole The MGs, biały gitarzysta, który jest przez ludzi naokoło traktowany bardzo źle z tego powodu, że no, gra z czarnymi i jest ofiarą takiego takich sporych uprzedzeń, jest gościem, którym się inspiruje Eric Clapton i Eric Clapton o tym otwarcie mówił, a Eric Clapton no, jest inspiracją dla olbrzymiej masy tych muzyków rockowych, dlatego ten soul też jest tak ciekawy, bo on stanowi taki element w historii muzyki rozrywkowej, który myślę, że w Polsce jest trochę cały czas nierozpoznany. Gdy słuchamy sobie tych wszystkich top list najlepszych utworów wszechczasów, trudno jest tam znaleźć utwory soulowe. Jeśli spojrzelibyśmy na takie top listy w wydaniach amerykańskich, tam tych utworów soulowych jest naprawdę sporo, no bo one były niezwykle inspirujące i popularne.

0: Lubię wyłapywać te takie drobne elementy, te na przykład, nie wiem, podbitki wokalne, te chórki. Często one są no, super mocno inspirowane chórkami rodem z tego czarnego południa, z tych właśnie małych kościółków gdzieś tam, czy w Alabamie, czy w dolinie rzeki Mississippi. Na dzień dzisiejszy trudno jest się w tym połapać, bo stało się to tak, jakby tak się z tym osłuchaliśmy, stało się tak trywialne, że nawet to Green Onions wydaje się być czymś, co słyszeliśmy tysiąc razy.
1: Myślę, że też charakterystyczne dla tej muzyki soulowej jest wykorzystanie instrumentów dętych, tych wszystkich trąbek, no w zasadzie głównie trąbek, jakichś saksofonów. Tu mi się kojarzą jakieś tam utwory Otisa Reddinga, gdzie ta trąbka jest wykorzystywana dosyć mocno. A ty jakie instrumenty byś wskazał jako takie soulowe bardzo?
0: Powiem ci, że z tymi dęciakami jest też związana ciekawy fakt, mianowicie na południu Stanów Zjednoczonych, właśnie w tym Memphis, gdzie powstaje ten Southern Soul, tam jest dużo dęciaków. To wszystko jest takie bardzo rozkrzyczane. Ten wspomniany przez ciebie Otis Redding to jest człowiek, który do tego mikrofonu krzyczy. I to jest porywające nawet dziś. Jednak to było coś, co tym słuchaczom, nazwijmy to z północy, czy z tej białej części, tej białej większości społeczeństwa amerykańskiego, totalnie nie odpowiadało. Oni na to patrzyli jak na coś takiego, no, wręcz nieprzyzwoitego. Na północy Stanów Zjednoczonych powstaje wytwórnia muzyczna w Detroit, która nazywa się Motown, od oczywiście Motor City, czyli stolicy amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. I ten Motown zaczyna grać muzykę spokojniejszą, delikatniejszą, nie właśnie taką elektryczną, tylko bardziej uładzoną. I dochodzi do niezwykle ciekawej rzeczy, że tym białym słuchaczom zaczyna się to podobać, dopóki nie wiedzą, kto to wykonuje. To się nazywa Motown Sound. Właśnie Marvin Gaye jest przedstawicielem tego nurtu. Diana Ross, zespoły takie jak The Supremes. To było coś, co nagle zaczęło być puszczane w radiach, zaczęło trafiać pod strzechy słuchaczy niezależnie od ich koloru skóry i w zasadzie jakiś taki pomysł, który moglibyśmy określić jako genialny biznesowy ruch, staje się może jednym z drobnych kamyczków do zwalczenia podziałów rasowych, które w Stanach Zjednoczonych, gdy soul zaczynał być naprawdę olbrzymim zjawiskiem, no były cały czas te podziały tam niezwykle silne.
1: Ciekawe jest to, co mówisz, no bo teraz jak odbieramy muzykę, to raczej nikt się nie skupia na tym, kto tą muzykę wykonuje. Mam na myśli, jakie jest jego pochodzenie etniczne, jaki jest kolor skóry, a faktycznie te 60-70 lat temu to miało znaczenie dla odbiorców.
0: Myślę, że po pierwsze to są takie czasy, a po drugie my też funkcjonujemy w takiej kulturze. Gdy myślę sobie o kulturze hip-hopowej, no to oczywiście była ta polska scena rapu, ale my uwielbialiśmy też tą amerykańską scenę rapu i absolutnie konsumowaliśmy ją bez jakiejkolwiek dozy krytycyzmu. Nam się to bardzo podobało i polski słuchacz w ogóle nie ma takich naleciałości rasistowskich. W Stanach Zjednoczonych to było ważne, czy to miało znaczenie, ale oczywiście też mówimy o sytuacji lat 60., 70., no całkiem sporo czasu już minęło, więc to też jest niezwykle interesująca taka pocztówka ze świata, który już nie istnieje. Ja, opowiadając o soulu, bardzo rzadko się skupiam na tych wszystkich rzeczach związanych z kolorem różnych artystów i tak dalej, bo to absolutnie nie ma dzisiaj żadnego znaczenia. Oczywiście jest to muzyka nierozerwalnie związana z tą kulturą afroamerykańską, w którą jest wpisana jakaś taka trauma niewolnictwa, trauma jakiegoś gorszego traktowania. Myślę sobie, że te same rzeczy są wpisane w hip-hop, który określilibyśmy jako takie dziecko trochę muzyki soulowej. I ta treść opowiadająca o tym, że niektórzy, albo inaczej, ta treść, która jest mówiona przez ludzi, którzy są gdzieś tam wykluczeni, to chyba też był powód, dla którego muzyka hip-hopowa w Polsce była bardzo popularna. Ona jakby urodziła się w Polsce lat 90., gdzie no panowały bardzo duże dysproporcje społeczne, gdy ta sytuacja nasza ekonomiczna

0: ekonomiczna była dużo gorsza, miasta były szare. Dziś zupełnie się to zmieniło, więc dziś ten hip-hop taki wrażliwy społecznie nas nie interesuje. Ten hip-hop dziś opowiada trochę bardziej o, powiedzmy, imprezach, zabawach i o tych rzeczach, które oczywiście wcześniej istniały, ale nie były na pierwszym miejscu. To, myślę, jest też ciekawy taki papierek lakmusowy do tego, jak ta nasza rzeczywistość
1: się zmienia. No właśnie, bo teraz się nie skupiają teksty na ogóle, na jakiejś grupie społecznej, tylko raczej na tym podmiocie lirycznym, który opowiada o jakichś swoich przeżyciach osobistych.
0: Czasy Instagrama, czy czasy ogółem z mediów społecznościowych powodują, że każdy myśli bardziej o sobie. Może tak jest. Ja, wiesz, też nie chcę wyjść tutaj na jakiegoś takiego narzekacza, kiedyś to było lepiej i tak dalej, choć przyznam się, że uwielbiam muzykę, która trochę lat już ma, bo ona też, myślę, każdy chyba tak ma, prowadzi nas do jakiegoś zupełnie innego świata. Może nie zawsze lepszego, ale też niezwykle ciekawego. Odrywa nas trochę od rzeczywistości, w której jesteśmy.
1: Teraz skupiamy się głównie na tej muzyce, która powstawała te 60 lat temu, w latach właśnie 60., 70., ale ty w audycji nie tylko muzykę z tego czasu puszczasz, tak?
0: Absolutnie. Cały czas powstają niezwykle fajne rzeczy. Myślę, że popularność komputerów, instrumentów, takich właśnie, które są do wykorzystania w takich wręcz domowych studiach, to, że możemy sobie dzisiaj łatwo kupić mikrofony, to, że są jakieś wtyczki, to powoduje, że tej muzyki powstaje nawet więcej. Możemy nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że doszło do pewnej inflacji. Naprawdę fajne zespoły mają po 200 wyświetleń. Co prawda polepszył nam się dostęp do tego, bo za pomocą 2-3 kliknięć możemy sobie, nie wiem, słuchać muzyki z Antypodów, albo z Nowej Zelandii, z Wielkiej Brytanii, skąd tylko chcemy, ale jest coraz trudniej znaleźć te rzeczy, które powstają gdzieś tam z miłością, tym bardziej, że no, ostatnie 1,5 roku to jest absolutny zalew muzyki AI. Ja wielokrotnie przeżyłem olbrzymi zawód, kiedy utwór, który gdzieś sobie słuchałem na różnych playlistach, bo tak z reguły sobie ostatnio muzyki słucham, że po prostu słucham dużo i z tego sobie wyciągam i zaczynam grzebać i zaczynam rozpracowywać kto z kim, gdzie, w jakich latach i tak dalej. Wśród tych utworów pojawia się coraz więcej sztucznej inteligencji, której niestety nie znoszę i myślę, że dla bezpieczeństwa na przykład warto sobie słuchać albumów starszych niż 1,5 roku czy 2 lata, bo wtedy jeszcze mieliśmy pewność, że to stworzył ktoś, jakiś człowiek.
1: Właśnie, ja tutaj się może chciałbym odwołać do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Mam na myśli tej inflacji, tego, że mamy właściwie nieograniczony dostęp do muzyki, która powstawała kiedyś, która powstaje teraz, ale chciałbym to odnieść do tego, co powiedziałeś wcześniej, czyli do tego, jak gust muzyczny generalnie w Polsce został ukształtowany, no bo często właśnie w pokoleniu naszych rodziców, w pokoleniu naszych dziadków, no to ta muzyka, którą usłyszeli właśnie w Trójce albo w jakimś innym radiu, no to było takie jedyne okno na świat i to była muzyka gdzieś tam wyselekcjonowana przez 3-4 redaktorów, którzy mieli jakieś upodobanie muzyczne i generalnie często jest takie zjawisko, że jakiś niszowy zespół, który jest zupełnie nieznany, powiedzmy, nie wiem, jest znany w jakimś tam mieście w Anglii, nagle się okazuje, że jest bardzo popularny w Polsce, tylko dlatego, że jakiś redaktor miał okazję posłuchać tego w latach 80., przywiózł płytę, zaczął to puszczać bez przerwy i takie się upodobania stworzyły w Polsce. I myślę, że może muzyka soul właśnie trochę na tym cierpi, że nie było takiego Zajawkowicza. Może jakbyś ty żył 30-40 lat wcześniej, mógłbyś być takim redaktorem, który by pojechał do Memphis albo do Chicago i przywiózł tam kilka płyt Ella Greena albo Marvina Gaya.
0: Boję się aż, ile musiałbym mieć miejsca na te wszystkie płyty i winyle poukładane. przeraża mnie ta wizja. No, wiesz co, ja tak trochę może złośliwie powiedziałem o tych gustach, że one zostały w ten sposób wykreowane. W tym nie ma nic złego. Ja sobie tak myślę, że może trochę to moje zainteresowanie muzyką soulową wzięło się stąd, że mój ojciec bardzo lubił parę takich wokalistek znanych w latach 80. On bardzo lubił Tina Turner czy Donna Summer. Jemu się właśnie takie disco podobało, więc może też wyszło tak, że on mnie po części tą swoją słabością ukształtował. Myślę, że dzisiejszy słuchacz też jest rozpieszczony, to znaczy przez ten szeroki dostęp w zasadzie coraz częściej stajemy się takimi mecenasami zespołów z 300 wyświetleniami. Super. Nie jest już chyba aż tak, że podążamy wszyscy mocno za trendami, chociaż trudno mi powiedzieć, może mówię tak na podstawie większości moich znajomych, a dużo ludzi, nie wiem, słucha playlisty, która jest zapętlona co półtorej godziny w niektórych stacjach radiowych. Wydaje mi się, że tak nie jest. I fajnie, fajnie, że mimo wszystko cały czas jest tak, że cenimy sobie zespoły, cenimy sobie możliwość zakupu jakiejś płyty. Chyba nie jest aż tak źle, żebyśmy dzisiaj byli ofiarami aż tak mocno wielkich korporacji, które nam pewne rzeczy podrzucają.
1: Jeszcze mieliśmy powiedzieć o funku, bo skupiliśmy się na muzyce soulowej, gdzieś tam obiło się o bluesa, o gospel, ale mieliśmy też mówić o funku, bo twoja audycja w sumie też się i twoje zainteresowania muzyczne też się gdzieś o ten funk opierają.
0: Ja chętnie o tym opowiem parę słów, bo funk wydaje się być muzyką też taką dla zabawy, imprezową. On zresztą gdzieś w swojej istocie jest związany z takim graniem pod po prostu parkiet, ale ten funk jest niezwykle pasjonujący, bo pod tą taką zabawową powłoką, pod tą powierzchnią kryją się czasem niezwykle jakby ciekawe, skomplikowane elementy. W funku są świetni instrumentaliści. Funk często ma struktury takie wręcz jazzowe, że pojawia się tak jak w jazzie temat, wariacje na temat, są jakieś zwrotki, są też oczywiście partie gdzieś wokalne, ale sam James Brown, o którym ty wspominałeś i który jest myślę postacią bardzo dobrze znaną i też myślę, że stanowi dobry taki symbol muzyki funk, był nazywany przez swoich muzyków, z którymi grał, sierżantem, z tego powodu, że to był człowiek, który mimo, że to wygląda na taką łatwą, lekką do słuchania muzykę, no, miał tendencję do perfekcjonizmu. On w trakcie swoich koncertów potrafił z wokalu przeskoczyć na perkusję, zagrać świetnie na tej perkusji. On czasem rugał tych członków swojego zespołu, że coś źle zagrali. W muzyce funkowej widzimy mnóstwo w zasadzie jazzmenów, którzy zaczynają to grać trochę dla pieniędzy, trochę może dla fanu. Jazz za chwilę zaczyna się z tym funkiem bardzo mocno łączyć, powstaje fusion jazz, mamy jakieś albumy Herbiego Hancocka, czy niektóre eksperymenty takie funkowo-rockowe Milesa Davisa. Funk jest świetnym gatunkiem muzycznym, bo może być czasem zupełnie prosty i taki bardzo taneczny i tyle, a potrafi czasem iść w kierunku jazzu. Jazzu też nie jakoś bardzo mocno wysublimowanego, co mi bardzo odpowiada, bo jeśli chodzi o jazz, lubię taki jazz, który po prostu powstaje dla słuchacza. Nie interesują mnie te wszystkie jakieś eksperymenty. Lubię po prostu sobie słuchać czegoś, czego słucha mi się z przyjemnością i dlatego jestem dużym, dużym fanem muzyki funkowej. Czasem to jest muzyka w 100% instrumentalna. Jako przykład muzyki funkowej tworzonej tak, z takiej totalnej zajawki, zaproponuję, żebyśmy posłuchali sobie utworu Sophisticated Hunky zespołu Orgon z Los Angeles. I to jest zespół, który w zasadzie chętnie bym zobaczył na żywo. To jest po prostu ekipa gości, instrumentalistów, świetnych instrumentalistów, którzy często zapraszają wokalistów do swoich utworów. W tym przypadku będzie to utwór w pełni instrumentalny, mentalny, który może trochę też pokaże, że z tego funku jest całkiem blisko do muzyki jazzowej.
1: To Także no i ja dziękuję ci bardzo za to tutaj, za te wszystkie rzeczy, z którymi się z nami podzieliłeś, tym zamiłowaniem do muzyki soul, do muzyki funk, do muzyki dawnej, do muzyki w zasadzie takiej aktualnej, takiej, która odzwierciedla to, co nam gdzieś w duszy gra. Myślę, że posłuchamy sobie teraz przez te kilka minut Sophisticated Man?
0: Sophisticated Hunky.
1: Hunky. Sophisticated Hunky.
0: Soul jest na pewno dla każdego, kto kocha piękne wokale i kocha piękne aranżacje, mnóstwo instrumentów, dużo energii. To są chyba te rzeczy, które bym wymienił, kiedy myślę o muzyce soulowej czy funkowej, że ona po prostu jest niezwykle żywa i pokazuje ducha.
1: A pięknie o soulu mówił Jędrzej Wieloch. Dziękuję ci bardzo.
0: To ja też dziękuję.
1: Do usłyszenia w kolejnych audycjach Między Nami Mówiąc.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj SkyGlass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. SkyGlass. Otwórz się na świat.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś ponownie w nieco zmienionej formule. Całe wydanie magazynu poświęcone będzie wyjątkowej wyprawie do Tanzanii, która miała miejsce latem tego roku. O szczegółach już za chwilę.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
2: Monika Mostowska, wiceprezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl.
3: Szymon Szewczak, lider skautów, grupy skautów, która pojechała do Tanzanii.
4: Ksiądz Jerzy Limanówka, prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl.
1: Ja my chcemy właśnie dzisiaj porozmawiać o nietypowej wyprawie do Tanzanii. Skąd w ogóle pomysł, żeby do Tanzanii wyjechać? Dlaczego ta Tanzania?
4: No to tak, to w takim razie zacznę ja, no bo tutaj ja byłem ten spiritus movens.
2: Nieprawda, ja byłam spiritus movens, bo to ja się dowiedziałam pierwsza o Tanzanii.
4: No tak, no ty byłaś moim spiritus movens, a ja potem byłem spiritus movens wyjazdu harcerzy. To już tak w takim razie uzgodnijmy. Wszystko zresztą zaczyna się od kobiety, więc to tak rzeczywiście jesteśmy w dobrym porządku. Mianowicie, kiedy 2 lata temu odwiedziłem to szczególne miejsce Tengeru. To był największy obóz Polaków, którzy z armią Andersa wyszli ze Związku Radzieckiego i w 1942 roku zatrzymali się w Afryce, gdzie zostawili swoje rodziny. Natomiast już sami żołnierze już szli potem pod Monte Cassino walczyć. I tam był obóz dla około 5000 Polaków, który istniał do 1952 roku. I po nich zostało tam wiele pamiątkowych miejsc szczególnych, ale takie najważniejsze to jest Klub Polski, który służył Polakom jeszcze w latach 70. I w tym chodziło o to, żeby się tym klubem zająć i to zobaczyłem to miejsce, to stwierdziłem, że jest to miejsce idealne dla harcerzy, bo ma to też ten wymiar taki patriotyczny, troska o dziedzictwo, egzotyczne, bo Afryka, no i też praktyczne z tego względu, że no, tam nie ma takich warunków do zamieszkania, więc namioty jak najbardziej byłyby bardzo dobre, no więc to oczywiście harcerze, więc to była taka moja idea, która mi przyświecała. Troszeczkę czasu trwało, żeby znaleźć hufiec czy środowisko harcerskie, które by wzięło poważnie moją propozycję, że mogą wyjechać do Tanzanii, no ale wreszcie się udało.
2: Ja może powiem, jak w ogóle ten temat trafił do Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. Otóż ostatni Polak, bo po opuszczeniu tego obozu Polacy mieszkali. Część wyjechała na zachód do Polski, prawie nikt nie chciał wrócić, bo były czasy komunistyczne, więc mnóstwo obaw. Natomiast pojedynczy Polacy tam zostali i ostatni Polak, Edward Wójtowicz, który zmarł w 2017 roku tam w Tanzanii, przekazał część tego terenu obozowego Ministerstwu Rolnictwa, bo on sam prowadził, założył szkołę rolniczą i uczył Tanzańczyków uprawy roślin, zajmował się rolnictwem, a tę parcelę z Klubem Polskim przekazał biskupowi Aruszy. Biskup Aruszy, wiedząc, że w pobliżu są siostry pallotynki, misjonarki, wśród których są Polki, przekazał pod opiekę ten budynek Klubu Polskiego właśnie pallotynkom. Teraz już tam nie ma Polek, ale siostry zaczęły tam prowadzić taki leadership project, czyli kurs dla chrześcijańskich młodych liderów. I właśnie ten budynek Klubu Polskiego był wykorzystywany. Nasi wolontariusze, architekci już kilka lat temu odwiedzili to miejsce i zaprojektowali renowację tego budynku, całego tego terenu. W ogóle zrobili taką inwentaryzację tego, co pozostało po Polakach, więc byli zachwyceni, że są to budynki według najlepszego wzorca polskiej architektury. Klub Polski ma tradycyjny polski kominek. Wszystko jest zbudowane porządnie, tak jak to budują Polacy, z czerwonej cegły. Więc to, co tak ten temat trafił właśnie do Fundacji Salvati Pallottińskiej zresztą. No i teraz naszą troską jest to, żeby to dziedzictwo nie zaginęło, bo jest to taki fragment historii nieznany powszechnie, nie uczyliśmy się o tym w szkole. A miejsce to znajduje się, sam klub polski jest położony przy głównej trasie z Aruszyn do Kilimandżaro, gdzie codziennie przejeżdża mnóstwo turystów z całego świata. I chcemy tam docelowo stworzyć taką klubo-kawiarnię muzealną, gdzie będzie można się zatrzymać, wypić, napić się kawy i do tego poznać ten fragment polskiej historii, czyli zobaczyć archiwalne zdjęcia, albumy, to co pozostało po Polakach.
1: No właśnie, miejsce bardzo ważne dla polskiej historii, ale pewnie osoby, które nas teraz słuchają, przecierają oczy ze zdziwienia, że w ogóle takie miejsce istnieje, bo pewnie mało kto o tym miejscu słyszał.
2: Niestety tak, także my też jako fundacja jesteśmy w trakcie przygotowywania takich lekcji, scenariusza lekcji dla nauczycieli, które chcemy rozesłać do szkół, żeby czy to w ramach lekcji historii, czy katechezy, czy dla kół zainteresowań, żeby taką lekcję przeprowadzić też z naszą pomocą. Będzie też możliwość lekcji online właśnie w połączeniu z nami, ze skautami, żeby już dzieciom opowiadać o tej bardzo ważnej historii i o bohaterstwie Polaków, bo osoby, które trafiły do Tengeru, to były osoby wykształcone, to byli lekarze, to byli inżynierowie, nauczyciele, którzy stworzyli całą infrastrukturę, położyli asfaltowe drogi, których pozostałości są do dzisiaj. W ciągu 10 lat zbudowali 900 domów, zbudowali kościół, synagogę, szkołę, szpital, przedszkole, działał teatr, więc rzeczywiście to jest taki dowód na to, że Polacy potrafią się zorganizować nawet w bardzo prymitywnych warunkach, bo kiedy tam dotarli, to czekały na nich tylko afrykańskie namioty, robaki, wirusy, bakterie i choroby. I to wszystko
1: Pani szczęściowo uprzedziła moje pytanie, bo chciałem się właśnie dopytać, czy dziś jeszcze coś po Polakach tam zostało na miejscu.
4: No i jeszcze szczególną taką pamiątką, która została po Polakach taką niematerialną, to jest mianowicie Uniwersytet Rolniczy. Z tego względu, że co prawda to nie chodzi tutaj o budynek, bo to rzeczywiście też jest taka specyfika, ale mianowicie to, że w tym czasie, kiedy tam istniał ten obóz, założono szkołę rolniczą, do której przyjmowano nie tylko polskie dzieci, ale również i miejscowe. Zaczęto szkolić kadrę. Ta szkoła była dalej prowadzona również, kiedy obóz już był zamknięty po 1952 roku. No i ona tak się rozwinęła, że w tym momencie ona już ma status uniwersytetu i to jest taka żywa pamiątka, która pozostała po Polakach.
1: A wśród społeczności pamięć o Polakach jeszcze nadal tam trwa?
3: No, jeżeli chodzi o społeczność, to na pewno Simon, który opiekuje się cmentarzem polskim, no to naprawdę on tą pamięć o Polakach ma taką mocno wyrobioną. On opowiada historie związane z Polakami. Jeżeli chodzi o miejscowych, to wydaje mi się, że bardzo dużo takich ludzi nie spotkaliśmy. Na pewno byliśmy w tym takim miejscu obozu polskiego. On jest gigantyczny. Na mnie zrobiło to ogromne wrażenie, że wjeżdżamy przez bramę i takie mury były. Po prostu patrzymy, że jedziemy i końca nie ma. I tam dojeżdżamy właśnie do tego polskiego cmentarza, co jest. To był naprawdę ogromny obóz. Tam na pewno Simon dużo opowiada o Polakach, których tam znał, opowiada historie z nimi związane. Dużo rzeczy zostało po Polakach, to one są teraz wykorzystywane przez Tanzańczyków. My w tym obozie też nie rozmawialiśmy z wieloma ludźmi, którzy tam mieszkają. No, pewnie zdają sobie sprawę, może chociaż też nie, że mieszkają w domach, które zbudowali Polacy i myślę, że też jakaś pamięć o tych Polakach w tamtym miejscu jest zachowana.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Płynnie przechodzimy już do wyprawy, która się odbyła, do waszej wyprawy. Takie nietypowe pytanie. Jak usłyszeliście, że macie jechać do Tanzanii, pomagać tam? Jaka była pierwsza reakcja?
2: No to było takie dosyć mocne zdziwienie, bo po prostu w jakiś dzień, tygodnia, gdzieś tam wieczorem dostałem telefon, że jest taka propozycja, wszystko tutaj, żeby do Tanzanii pojechali skauci. No ja tak trochę nie dowierzałem. No to taki bardzo nietypowa propozycja, jak na zwykłe popołudnie po prostu. No ale od tego się zaczęło. Wymieniliśmy się kontaktami. Ja powiedziałem, że zapytam, czy jest chęć wśród nas. No i gdzieś tak po miesiącu, może więcej, mieliśmy takie spotkanie, gdzie już wiedzieliśmy, że mniej więcej mamy chętnych, ile osób mniej więcej mamy chętnych, jakie są nasze możliwości. Spotkaliśmy się już, gdzieś tam ustaliliśmy szczegóły terminowe, jaki czas, na ile, jak to ma wyglądać, co my tam mamy robić. No i potem tak gdzieś tam powoli organizowaliśmy aż do maja, gdzie w maju, pod koniec maja kupiliśmy bilety już lotnicze, wiedzieliśmy, że na 100% jedziemy, już mieliśmy zamkniętą grupę, wiedzieliśmy kto, jak, gdzie, na ile, dokładnie, kiedy.
1: No właśnie, zorganizowanie takiej wyprawy, no to nie jest zorganizowanie obozu gdzieś pod namiotami tu w Polsce, to jednak jest dużo większa logistyka.
2: No myślę, że porównywalna.
3: To znaczy tak, jeśli chodzi o organizację, to z kolei to my mamy, jako fundacja mamy doświadczenie, dlatego że mamy wolontariuszy, więc to dla nas mogliśmy to popatrzeć jako jeden z kolejnych wyjazdów wolontariuszy, więc już kwestia i ogarnięcia logistycznie przelatów, aczkolwiek tutaj bardzo duża zasługa Szymona, bo rzeczywiście mnie zdyscyplinował, żebyśmy usiedli i kupili w końcu bilety, kupienie 11 biletów. Jednocześnie to jest to pewna komplikacja. Dodatkową komplikacją była wojna w Zatoce, która się rozpoczęła z końcem lutego, co znacznie podrożyło bilety, więc trzeba było kombinować, ale tutaj też jest właśnie to, że ta korzyść, że to właśnie byli harcerze i młodzi chłopcy, więc się nie przestraszyli, że podróż trwała z dwie doby.
2: No dokładnie. Tak.
3: Dwie doby, więc to i cała noc na lotnisku w jedną i drugą stronę, ale oczywiście też były z tego korzyści, bo można było w Dubaju zobaczyć Burdża Khalifa.
2: Tak.
3: Tak więc to też były pewne tego pozytywy. Więc to pod względem takim logistycznym i dlatego też między innymi, dlatego jako fundacja, żeśmy i ja starałem się właśnie o harcerze, bo wiedziałem, że połowa problemów mi odpada z samej struktury, natury i charyzmatu i charakteru w ogóle harcerstwa, które można wykorzystać.
2: Chyba najtrudniejsze to były te loty tak naprawdę, żeby to zrobić, bo resztę też bardzo wiele rzeczy udało nam się zorganizować przez księdza i jego jakieś tam znajomości na miejscu, bo jakiś miejscowy peloton zorganizował przejazd. Potem też mieliśmy też busa, którym mogliśmy jeździć, mieszkaliśmy też u sióstr, więc taka organizacja wyjazdu, była trochę prostsza. No, nie było tam sanepidu, nie trzeba było zgłaszać wszystkiego do kuratorium. Wszyscy też byli pełnoletni, więc najcięższe to były te loty, no bo to jest dużo osób, trzeba było znaleźć połączenie, no bo my tak naprawdę nie lecieliśmy bezpośrednio do Tanzanii, bo loty do Tanzanii są droższe, więc droższe dla dwóch osób okej, ale droższe dla 11 osób to już się robi naprawdę dużo, więc my lecieliśmy do Kenii, do Nairobi i to jeszcze przez Dubaj, no bo to były najtańsze połączenia. Gdybyśmy chcieli lecieć przez Europę, no to byłoby bezpiecznie, ale byłoby dużo, dużo drożej, więc lecieliśmy przez Dubaj. W Dubaju przesiadka 13 godzin, dlatego też wyszliśmy z lotniska, pojechaliśmy zobaczyć Burj Khalifa, wróciliśmy na lotnisko. Potem w Nairobi też nie mogliśmy lecieć od razu, bo byliśmy tak naprawdę już po południu, więc nocą jechać przez granicę troszkę niebezpiecznie, więc zostaliśmy jedną noc w Kenii. No i dopiero następnego dnia z rana przejechaliśmy przez granicę, więc tak naprawdę cała podróż to trwała 48 godzin od Warszawy do czasu, kiedy postawiliśmy naszą nogę właśnie w obozie polskim.
1: Trudno było w ogóle skompletować ekipę, no bo to nie był wyjazd na wakacje, tylko jednak mimo wszystko inny kontynent, inna kultura i wyjazd do pracy.
2: Znaczy, przede wszystkim to trzeba zaznaczyć, że to nie jest nasz żaden wyjazd w stylu obóz. To nie jest żaden nasz wyjazd, który my mamy i robimy normalnie. W naszej formacji nie ma miejsca na taki wyjazd. To jest po prostu wyjazd chętnych skautów w ramach fundacji. My jechaliśmy jako wolontariusze z fundacji, ale też jako skauci, więc to też warto zaznaczyć. Myślę, że na początku było rzucone hasło, ale była też taka niepewność, czy to na pewno się wydarzy. I dużo ludzi na start albo wiedziało, że nie może, no bo to jest jednak 3 tygodnie prawie byliśmy, no to jest dużo czasu w wakacje. Ludzie też mieli poplanowane różne rzeczy na wakacje. Każdy z nas też organizuje jakieś wyjazdy, więc no to też te wakacje się powoli, ten czas się gdzieś tam już nie znajduje, ale no znalazło się na pewno na początek 7 osób chętnych pojechać, potem jeszcze 3, jak zobaczyły jeszcze na jakimś tam innym naszym wyjeździe, gdzieś tam porozmawialiśmy, to jeszcze też byli chętni. No i finalnie udało się zdobyć 10 osób wśród nas. Właśnie to też jest, nie są wszyscy skauci, to są tak naprawdę tylko z tego regionu Warszawy, gdzie jest też ta fundacja, więc to naprawdę myślę, że gdybym miał problem znaleźć, to bym zaczął szukać trochę szerzej. Ale to też z księdzem dogadywaliśmy, ile on chce osób. Jakoś ustaliliśmy, że 10 osób będzie w porządku.
1: Czym konkretnie tam na miejscu się zajmowaliście?
2: No to też jest ciekawe, bo na start w ogóle nie wiedzieliśmy, czym się będziemy zajmować. Wiedzieliśmy tylko, że remont, ale sami nie wiedzieliśmy czego. Nawet zakładaliśmy, że może dach, bo dachu warto zacząć, zanim się gdzieś tam zacznie robić coś pod tym dachem, żeby to nie przeciekało. No wiedzieliśmy jedno, że siostry załatwiły miejscowego inżyniera, który nam po prostu powie na miejscu i na miejscu się z nim dogadamy. No więc nawet ciężko było kupić jakieś narzędzia, no ale kupiliśmy różne narzędzia wszelkiego rodzaju do pomocy przy każdych robotach, takie dosyć uniwersalne. No i przyjechaliśmy z miejscowym inżynierem, ustaliliśmy, że nie dach, że dach to jest na zupełnie inną sprawę, żeby to wymienić cały dach. Dach będzie tylko uszczelniony i zrobiony tak prowizorycznie, żeby po prostu przez niego nie przeciekało nic, a my zajmiemy się remontem takiej części drewnianej tego klubu polskiego, bo o ile mury były super w porządku, to o ile drewniane części tego domu, taka dobudówka, no to ona po prostu próby czasu nie przetrwa. Nie wiem, z którego roku były te ściany, ale no one naprawdę nadawały się już do remontu takiego gruntownego. No ustaliliśmy szybko, że musimy zdjąć wszystkie stare płyty. To były takie kartonowe płyty, no już takie mocno namoknięte. No i wzmocnić całą konstrukcję, spsikać preparatem od termitów. Tam dużym problemem są też termity, bo patrzymy na ścianę i tam nie ma połowy belek po prostu. Zostały jakieś małe ochłapy, bo termity po prostu wszystko zjadły, więc dużo wzmocnić konstrukcję, spsikać od termitów preparatem. No i potem położyć nowe karton gipsowe, płyty, zagipsować, pomalować. No i tak to zrobiliśmy chyba 4 albo nawet 5 pokoi. 3 łazienki nam się też udało zrobić, wymienić też wszystkie tam instalacje. To też robiliśmy z miejscowymi robotnikami. To było też takie dosyć ciekawe przeżycie, bo trochę inaczej oni robią niż my. Mają trochę inne metody często. Inaczej u nich ta praca przebiega. No a my musieliśmy z nimi współpracować, bo proste rzeczy zrobimy, ale potem przy pracy dalej musimy już z nimi współpracować i gdzieś tam wzajemnie sobie pomagać.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: O to właśnie też chciałem się dopytać teraz, czy były jakieś takie rzeczy, które was zaskoczyły, które, nie wiem, może zaszokowały, może pozytywnie, jak to wyglądało, bo to jest jednak zupełnie inna kultura, inny klimat, inne środowisko.
2: Te remonty trochę są łatwiejsze tam, bo no u nas trzeba docieplić budynek przede wszystkim, tam troszeczkę nie. Jeżeli robiliśmy remont i widzieliśmy, że jakaś deska taka, która już dzieli budynek od tak naprawdę od dworu, jej nie ma, no to po prostu dobijaliśmy nową deskę, nie dbaliśmy o żadne docieplenia, niczego, bo tam po prostu takich rzeczy się nie robi. Troszeczkę inny standard tego budownictwa, no tam wszystkie te ściany były drewniane, tak naprawdę taki drewniany stelaż i no to płyty z dwóch stron i mamy ścianę, więc to tak troszeczkę zupełnie inaczej niż w Polsce, ale mi się wydaje, że też szybko się zaadaptowaliśmy do ichniejszego stylu pracy i ichniejszego takiego stylu budowania. No tak naprawdę każda nowa praca, którą mieliśmy tam zrobić, no to przez pierwsze 15 minut była nowa, a potem no to musieliśmy zrobić tych ścian dużo. Musieliśmy dużo tych płyt zrobić, więc tak naprawdę już po godzinie roboty wiedzieliśmy dokładnie, co mamy robić. No czasami dużym problemem było to, że ci robotnicy nie znali angielskiego. Tam angielski jest językiem urzędowym, bardzo dużo ludzi go zna, ale takich wykształconych często robotnicy nie znali go. No ale to też na migi, my po polsku, już nawet nie mówiliśmy po angielsku, tylko po polsku. Pokazywaliśmy, oni odpowiadali w swahili i jakoś ta robota szła, nie? A zawsze jeszcze gdzieś na koniec dnia można było spytać głównego inżyniera. On znał angielski i swahili, więc pytać, czy tak jest dobrze, dlaczego to jest tak. Troszeczkę inne standardy, ale finalnie wyszło to naprawdę dobrze.
3: To co ja chciałbym dodać, bo myślę, że tutaj Szymon ze swojej skromności może tego nie powiedzieć, ale naprawdę kiedy chłopcy tam zaczęli remontować te pokoje, no to bardzo to ujęło tego samego inżyniera, dlatego że to były płyty pilśniowe, które tam kilkadziesiąt lat były na tych ścianach, więc to namoknięte i deformowane i tak dalej. Także no, chłopcy, kiedy oni zdjęli te pilśniowe, co zdemontowali, to oni wyszli czarniejsi niż miejscowi.
2: No tak naprawdę tam ten majster to po prostu jak zobaczył, to ja z nim rozmawiałem właśnie, jak robota idzie. No ja jeszcze nie robiłem, no tak jak to się nazywało, pylica team. Ja jeszcze nie robiłem wtedy na tym pyle. Nie pracowałem tam, wtedy robiłem coś innego. Ja z nim rozmawiałem a propos przyszłej pracy. No i wyszło dwóch chłopaków stamtąd, no jak z kopalni. To majster przerwał, mówił, zaśmiał się, zrobił im zdjęcie i dalej mówił. Ale on też przyznaje, mamy takie nagrania, że on jest bardzo z nas dumny, że ichniejsi robotnicy po takim jednym dniu, oni wszyscy byliby chorzy, a my dostaliśmy po prostu ichniejszy ginger od sióstr, czyli taki wywar z imbiru i następnego dnia znowu wstaliśmy do roboty. No ale to było ciekawe, bo jak pierwszy raz zaczęliśmy zrzucać te płyty, to zobaczyliśmy, ile tego tam pyłu, takiego dymu się unosi, więc no to było naprawdę ciekawe, ale każdy z nas dał radę. Jakąś tam maskę założyliśmy, czy koszulkę namoczoną i robiliśmy dalej.
3: No. No i tak to ujęło inżyniera, że on się zdeklarował, że on już tutaj będzie pomagał za darmo. Także nadzorował tę pracę bez wynagrodzenia. No i też, prawdę mówiąc, to było symboliczne wynagrodzenie dla tych robotników, no już fachowców, bo to trzeba było zrobić elektrykę, no trzeba było zrobić prace ciesielskie, no to już rzeczywiście musieli zrobić miejscowi, więc to naprawdę było tylko bardzo, bardzo symboliczne wynagrodzenie dla nich. No i tutaj to, co też chłopaków tak zaskakiwało, no mnie to może troszeczkę mniej, bo ja pamiętam jeszcze stare czasy, ale na przykład mógłby tutaj Szymon wymienić coś, takie pojęcie jak bełchatów.
2: Tak, no ogólnie oni mają trochę też inne

0: zrywały je, dwie osoby przenosiły je tam i jeden stał i po prostu dorzucał, nie? I taka wielka, wielka taka kępa tego wszystkiego i tam w ogóle się nie martwi o to, że to jest polakierowane czy cokolwiek innego, no po prostu wszystko się pali, tam się odpady trochę, pamiętam, że dzieliło na to, co zjedzą świnie i zwierzęta i co da się spalić. Taki był podział odpadów, więc...
1: Wiadomo, że głównym jakby elementem waszego wyjazdu była pomoc, był ten remont, ale czy był też czas na poznanie miejscowej kultury, tradycji, poznanie w ogóle tego miejsca?
2: Jeszcze tylko tutaj dodam, żeby zamknąć ten wątek, bo przy naszym doświadczeniu fundacyjnym z wyjazdami, jeżeli chodzi o logistykę i tak dalej, o te rzeczy, to ja się nie bałem. Natomiast oprócz bezpieczeństwa, dlatego że no, chłopcy spali w namiocie, no ja tam miałem swój pokój, siostry mi tam udzieliły tam jeden pokój, no to oprócz tego bezpieczeństwa, no bo to namioty, węże, skorpiony, czy rzeczywiście tam się nic nie stanie, no to mianowicie to dużo to było to, żeby po prostu ten wyjazd miał był rzeczywiście dla chłopaków sensowny. Żeby oni wrócili z takim poczuciem, że rzeczywiście coś, to co, że praca miała sens. No więc tak właśnie liczyliśmy, że może ewentualnie ten dach, czy ewentualnie no pomalowanie, odnowienie pewnych pomieszczeń, ale naprawdę po prostu efekt tych pokoi, które były przed, a które jak myśmy opuszczali, naprawdę no to było po prostu niebo i ziemia. Siostry po prostu były przeszczęśliwe, nie potrafi się po prostu no wysłowić tej wdzięczności rzeczywiście za tę pracę, także to naprawdę no to przerosło naprawdę moje oczekiwania. To, czego się spodziewałem, co możemy zrobić, a co rzeczywiście, jaki był efekt tej pracy.
3: No jak ksiądz wrócił z Tanzanii, to pierwsze słowo, jakie powiedział, to, że to był najsensowniejszy wyjazd wolontariacki, jakiego w swoim życiu doświadczył, a trochę tych wyjazdów wolontariackich już przerobiliśmy. Ja jeszcze... Też myślę, że warto zaznaczyć, że chyba to mieszkanie w namiotach dla skautów było takim utożsamieniem się, okazją do poczucia, jak ci właśnie polscy wygnańcy mieszkali, kiedy dotarli do Tanzanii i też w namiotach, pewnie bardziej prymitywnych, bo afrykańskich, ale trochę chyba dotknęliście tej rzeczywistości niezwykłej i poruszającej.
0: No tak, znaczy to było ciekawe, bo my dostaliśmy propozycję spania tam w tym byłym centrum liderów, tam są takie piętrowe łóżka. No i tak, no ja nikogo nie zmuszałem, żeby nie korzystał z tej okazji, ale sam pierwszy powiedziałem, że ja to tu przyjechałem spać w namiocie, nie po to przez pół świata targałem namiot, żeby teraz on leżał zakurzony. No i po prostu zaczęliśmy rozbijać namioty. No tam też było fajnie, bo pierwszego dnia mieliśmy widok na Kilimandżaro, więc się wychodziło z namiotu i się widziało Kilimandżaro. Każdy spał też w namiotach, no i przez cały wyjazd spaliśmy w namiotach. Czy tam było dużo? No węży nie widzieliśmy, był jeden jakiś gdzieś tam, skorpiona to też nie, chociaż może to by było fajne zobaczyć. No każdy chciał, ale niestety nie udało nam się. No jakieś pająki też tam były takie większe, więc no to nam się udało jednego zobaczyć, ale to raczej nie było problemem w tych namiotach.
2: No i to też istotne, że właśnie też dzięki to, że właśnie harce, że nie było żadnego kwękania, że nie ma prysznica. Trzeba się mieć w miednicy.
0: Znaczy były prysznice, ale kilka tylko chłopaków z nich korzystało, bo tam była zimna woda tylko, więc po prostu braliśmy takie wiadra po jakichś tam rzeczach, co siostry miały i braliśmy i po prostu się oblewaliśmy normalnie, gdzieś tam na obozie czy w innych miejscach, więc dla nas to nie był żaden problem, nawet był fun, nie? Siostry nawet wiedziały, że my się idziemy po robocie myć, więc zawsze był taki wielki garnek wrzątku, że ktoś chciał mieć ciepłą wodę, to brał wrzątek, mieszał sobie z wodą ze strumienia i miał ciepłą wodę, więc no jakoś sobie poradziliśmy. Plus faktycznie to był dosyć sensowny wyjazd, bo my nawet się baliśmy między sobą, że nas tam pojedzie dużo i nie będziemy nic robić i siedzieć. I faktycznie chyba dwa ostatnie dni były takie, że już zabrakło trochę pracy dla nas, bo to już była taka totalna wykończeniówka, gdzie robili już tylko tam ci robotnicy miejscowi. No i to dobrze, że to był jakiś ostatni może dzień jeden, ale gdyby tak miał wyglądać cały wyjazd, to średnio by to wyglądało, a my naprawdę przez większą część wyjazdu, no codziennie nie mieliśmy nawet w co, no wszystko mogliśmy robić tak naprawdę, od gipsowania, od zrywania. No naprawdę dużo było do pomocy, dużo było do pracy i myślę, że dla nas to też było fajne i budujące, że coś robimy, a nie siedzimy i patrzymy przez siebie.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Co wam osobiście dał ten wyjazd, poza pewnie satysfakcją z tej wykonanej pracy?
2: Myślę, że na pewno każdy wyjazd jednak poszerza jakiś tam światopogląd. Afryka też jest takim miejscem, że tam to jest trochę inny świat, zupełnie inna kultura, zupełnie inne nastawienie ludzi. Myślę, że każdemu z nas dało tak dużo radości to, że mógł poznać taką zwykłą afrykańską kulturę, bo byliśmy na przykład jeden dzień na safari, udało nam się to jakoś zorganizować, to tam byli sami biali, tam można było zapomnieć, że jest się w Afryce. A tak naprawdę wszędzie, gdzie my byliśmy, to była ichniejsza kultura. To nie było coś, co jest turystyczne pod turystów, tylko tak naprawdę wszystko to była ta prawdziwa Afryka. I myślę, wydaje, że to dla nas było najcenniejsze, że mogliśmy skonfrontować nasze myślenie z myśleniem tam miejscowych. I to było moim zdaniem najbardziej cenne z tego wszystkiego. Gdzieś nas to rozwinęło. To pokazuje dużo ciekawych rzeczy. Oni na przykład... Tam ci robotnicy naprawdę, nawet jak my mówimy, że im mało daliśmy, to na ichniejsze standardy to naprawdę dużo oni dostali. Oni naprawdę bardzo mało zarabiają. Oni często są bardzo biedni, a oni są bardzo szczęśliwi. I wszyscy gdzieś nas tam zapraszali, czy bardzo miło nas przyjmowali. I to było też takie fajne, budujące przeżycie, bo jednak u nas jest takie przeświadczenie, że trzeba mieć wszystko. Oni nie mają nic, a są naprawdę szczęśliwi. Mnie to jakoś bardzo poruszyło, wiem, że innych chłopaków na pewno też. I ta możliwość zobaczenia tej prawdziwej ichniejszej kultury, wejścia do prawdziwych ichniejszych kościołów, spotkania się z tamtejszymi ludźmi, gdzieś tam, nawet jak byliśmy w jakiejś wiosce masajskiej, to była wioska masajska, gdzie nas po mszy zaprosił jeden Masaj do siebie, do całej wioski pokazał, to było naprawdę ciekawe przeżycie.
3: I to było bardzo duże wyzwanie, bo tam zaprasza do domu, który jest budowany z bambusa, bambusa i z krowiego łajna. To jest taki budulec.
2: Lepianka taka.
3: Częstuje herbatą. Herbata z mlekiem,
2: Ksiądz tam mówił właśnie przed jakimiś rzeczami, że właśnie gadaliśmy często wieczorami i on mówił właśnie przez masajską wioską, że ale po tym dezynfekować ręce, uważać na te ręce, bo wiadomo, że się z nimi witamy podaniem ręki i wszystko. I wiadomo, że oni nie są wrażliwi na pewne rzeczy. My już jesteśmy wrażliwi na jakieś bakterie i inne takie rzeczy. Jest taka choroba brudnych rąk. Więc każdy był taki zestrachany. I nam daje tą herbatę z mlekiem. Tak się baliśmy, ale ja patrzę, ja tak sceptycznie, każdy z chłopaków sceptycznie podchodził do tego, patrzymy na księdza, ksiądz wziął, jeszcze się napił, mówimy, to my też, jak wszyscy, to wszyscy, nic nam się nie stało, ale to było takie stresujące przez moment.
1: Czy gdyby pojawiła się jeszcze raz taka propozycja podobnego wyjazdu, jaka byłaby decyzja?
2: Myślę, że każdy by chciał, na pewno nowi by chcieli. Myślę, że nie wszyscy z nas chcieliby jeszcze raz. Myślę, że dla niektórych to był wyjazd życia, żeby zrobić, żeby to pamiętać, ale nie jeździć cały czas. Ja na pewno bym chciał jeszcze raz pojechać. Nie wiem, czy będzie możliwość, bo na pewno, tak jak gadaliśmy z księdzem, ksiądz jest dalej otwarty na współpracę, my myślę, że też. Pytanie, czy będzie czas, bo to jest dużo czasu w wakacje i w pewnym momencie też już zaczyna być gdzieś praca, jakieś inne obowiązki i taki wyjazd długi do Afryki zaczyna być już problemem. Jeżeli uda się gdzieś to pogodzić, to na pewno będę chętny pojechać jeszcze raz. Wiem, że na pewno kilka innych chłopaków też jest chętnych na pewno pojechać jeszcze raz, a myślę, że znajdą się też nowi, którzy będą chcieli pojechać. Więc myślę, że o frekwencję się nie boję, jeżeli da się to pogodzić. I myślę, że każdy z chłopaków też ma takie podejście, że jeżeli będzie dało się to pogodzić, czy to z pracą jakąś przyszłą, czy to ze studiami, czy to z jakimiś innymi rzeczami, czy na przykład z organizacją obozu, to myślę, że na pewno znajdzie się jeszcze raz ekipa.
1: To na koniec, bo pomału będziemy musieli kończyć, pytanie właśnie, czy są już jakieś plany na przyszłość?
3: Plany na przyszłość oczywiście są, dlatego że trzeba zrobić dach. To jest to nie podlega dyskusji. Dach jest porzewiały i naprawdę on wymaga na pewno zmiany. Tutaj to już raczej na harcerze nie liczę. z szacunkiem za ich gorliwość i tak dalej, no to jednak to jest jednak praca już bardziej fachowa, więc tam już to rozmawiałem z inżynierem, on zresztą dał propozycję trzech wycen, trzech wariantów remontu. No niestety około 100 tysięcy złotych wychodzi ten remont tego dachu, ale trzeba się go podjąć. Natomiast no, ja myślę, że to się stanie tradycją dla harcerzy wyjazd tam. Ja zresztą na koniec im powiedziałem, że naprawdę to było to moje marzenie, żeby tam zobaczyć właśnie te harcerskie namioty i w tym miejscu. I jedyna rzecz, która mi tam brakowała, no to mianowicie masztu i polskiej flagi. I więc mam nadzieję, że może następnym razem to już to będzie. Myślę, że też możemy też, może no nie przyszły rok, ale myślę, że może jak tutaj przejdzie trochę więcej osób, że to niekoniecznie muszą być osoby dorosłe. Bo mam nadzieję, że też no tutaj jednak to tak też się trochę przekonają o to, że z tym bezpieczeństwem to jednak to jest to możliwe. No oczywiście to jest to bardziej skomplikowane z naszego punktu widzenia, ale myślę, że już taka młodzież licealna, późna, może nie pierwsza, trzecia, czwarta, druga, trzecia klasa szkoły średniej, to myślę, że to już by można byłoby tam wyjechać. Więc jak najbardziej to możemy o tym myśleć. Tym bardziej, że to, co my też to postrzegamy też jako, to, bo to miejsce to jest tak, no dla nas Polaków ma patrimonium, ma znaczenie też takie bardzo uczuciowe i to jest rzeczywiście nasze dziedzictwo, ale to jest też teren bardzo atrakcyjnie turystycznie, bo to, jak tutaj Szymon mówił, że no widok na Kilimandżaro jest też druga góra
2: Meru.
3: Podobna, tylko oczywiście dużo mniejsza. Są parki, to są właśnie najpiękniejsze parki, safari, jeżeli chodzi, to jest ten region, jeżeli tutaj niektórzy słuchacze mogą kojarzyć Pożegnanie z Afryką, no to jest właśnie to. To jest właśnie to, tam się akcja toczy właśnie tego filmu, więc tam się też przewija mnóstwo turystów. Cmentarz, na którym byliśmy, na którym modliliśmy się za zmarłych, którym się opiekuje właśnie Simon miejscowy i prowadzi księgę odwiedzin, no praktycznie nie ma dnia, żeby tam nie było jakiejś grupy. Kilku osób, kilkunastu, dwie, trzy grupy, więc tam się przewijają, więc to jest też bardzo dobre miejsce w ogóle dla promocji nie tylko tego miejsca, ale w ogóle Polski, to jest to miejsce atrakcyjne, więc to myślę, że tam mamy dużo, dużo planów. To jest zresztą nasza przywara i nasze właśnie pewien taki trochę właśnie problem w naszej fundacji, że pomysłów nam nie brakuje.
4: No właśnie, ale musimy prosić też darczyńców i słuchaczy Radia Emaus także o no, wsparcie i moralne, i finansowe, i być może też pokuszenie się o taki wyjazd wolontariacki z Fundacją Salvatti. Bo no, ważne jest czuć, że Polacy pomagają, i rzeczywiście ten ślad Polski podtrzymywać, bo no jest to ważne dla nas wszystkich.
3: Tak, znaczy, tak więc może na koniec rzeczywiście tutaj do słuchaczy taki pewien apel. Po pierwsze tak, jeśli ktoś ma z rodziny, kojarzy, że właśnie ktoś tam, może niekoniecznie przez Tengeru, ale w ogóle przez Afrykę, jego przodkowie się przewinęli, więc bardzo będziemy wdzięczni za kontakt, bo to są dla nas bardzo ważne świadectwa. No już nie są z drugiej ręki, no bo te osoby, które tam już nawet jeżeli by jako małe dzieci były, to już rzeczywiście to jest problematyczne, żeby już takie osoby spotkać. Druga rzecz, no to zachęcamy do odwiedzenia naszej strony, przede wszystkim salvatti.edu.pl, to jest też nasz portal składkowy i tam będzie ten projekt, który właśnie przede wszystkim, no właśnie w tym momencie zbieramy na dach. No i ewentualnie zachęcamy też na wysłanie SMS
4: 4007.
3: Tak, SMS 4007 i po wysłaniu tego SMS-a ktoś od nas z fundacji oddzwania, żeby udzielić dokładniejszych informacji. Koszt wysłania tego SMS-a jest chyba standardowo według stawki, którą...
4: Operatora.
1: Czyli najlepiej, gdyby ktoś chciał po prostu czegokolwiek więcej się dowiedzieć, najlepiej pewnie zajrzeć na stronę, tam też wszystkie informacje tak, znajdzie.
3: Salvatki.pl albo salvatki.edu.pl, no i ewentualnie wysłanie tego SMS-a 4007.
4: No i na YouTubie jest bardzo wzruszający film o Simonie, który opiekuje się polskim cmentarzem. Także też na YouTubie Salvatki można ten film obejrzeć i dowiedzieć się więcej i bardzo się wzruszyć.
2: No, myślę, że w niedalekiej przyszłości też i nasz film gdzieś tam będzie, bo mamy już zgrane filmy, zaczynamy gdzieś tam montować coś, różne warianty filmu, więc myślę, że na pewno też gdzieś się pojawi.
1: No, to zapraszamy, zachęcamy. Miejsce niezwykłe, miejsce wyjątkowe, nie tylko przyrodnicze, nie tylko widokowo, ale też miejsce ważne, myślę, z perspektywy historii Polski. Miejsce, o którym nie wszyscy pewnie słyszeli, ale warto pielęgnować pamięć tego miejsca. Dziękuję serdecznie.
4: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV jest w poliklinice Gemelli, gdzie przechodzi badania i rekonwalescencję po wczorajszej operacji. Pomimo choroby papież przygotował homilię na dzisiejszą mszę świętą kończącą watykański szczyt poświęcony rodzinie. Zapewnienia o modlitwie w intencji Ojca Świętego napływają do Watykanu z całego świata, w tym także z Polski. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa w poliklinice Gemelli. Wczoraj przeszedł tam operację, podczas której usunięto mu dolny płat prawego płuca oraz wykryty w tym miejscu guz.
3: Jak poinformowali wczoraj wieczorem papiescy lekarze, badanie histopatologiczne potwierdziło, że wycięta zmiana to gruczolako rak płuc. Wcześniej sam Ojciec Święty mówił o tym, że guz został wykryty w bardzo wczesnym stadium i jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu. Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie, a Leon XIV spokojnie spędził noc. Z kolei dziś po południu zespół medyczny przekazał, że wyniki dzisiejszego badania krwi i rentgenu klatki piersiowej potwierdzają prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Papież odbył zabiegi fizjoterapii oddechowej i wstał z łóżka. Odżywia się regularnie.
2: Z całego świata napływają zapewnienia o modlitwie za Ojca Świętego i o jego powrót do zdrowia. Dziś na placu Świętego Piotra modlili się w tej intencji wierni oraz przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata. Uczestniczyli oni we mszy świętej wieńczącej tygodniowy szczyt poświęcony rodzinie, zorganizowany w 10. rocznicę publikacji Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia. Zamiast papieża Eucharystii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Luis Antonio Tagle, który odczytał też homilię przygotowaną przez Leona XIV. Papież napisał w niej między innymi o znaczeniu miłości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnym świecie.
4: W tej miłości, fundamentalnej dla samego naszego istnienia i wspólnego życia istot ludzkich, zakorzeniają się również wartości takie jak otwartość i szacunek dla życia, od poczęcia aż do jego naturalnego końca. Rodzina jest par excellence strażniczką tych wartości, niczym latarnia morska dla dobra ludzkości. Papież Franciszek podkreślał w tym kontekście, że żaden związek niepewny lub zamknięty na przekazywanie życia nie zapewnia przyszłości społeczeństwa. Bez silnych rodzin, otwartych na dar dzieci, dbających o ich wychowanie i rozwój, świat nie ma przyszłości.
2: Eucharystię na placu Świętego Piotra koncelebrował m.in. przewodniczący polskiego episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda.
5: To co piękne, to właśnie to, że papież przygotował homilię, którą odczytał kardynał Tagle. W tejże homilii podkreślił piękno właśnie powołania małżeńskiego, piękno miłości, którą sobie wyświadczają i budują wzajemnych relacji dwie osoby, mężczyzna i kobieta, tworząc właśnie związek małżeński.
2: W intencji Ojca Świętego modlą się także biskupi w Polsce. Zapewnił o niej m.in. biskup płocki Szymon Stółkowski, który niedawno spotkał się z papieżem przy okazji pierwszej pielgrzymki z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki.
6: Ja się modlę codziennie za Ojca Świętego, tym bardziej teraz wiedząc, że potrzebuję tej pomocy. Wiemy, że już jest po zabiegu operacyjnym, ale będzie wracał do sił. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam i w mojej diecezji płockiej, ale wszystkich, którym bliski jest Ojciec Święty, żebyśmy się za niego modlili.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach minęła już godzina 22:10, a zatem czas zacząć Zapisane w dźwiękach na antenie Radia Emaus. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam. Dobry wieczór. Dzisiaj będziemy mieli dwa tematy, główne tematy. Pierwszym z nich będzie prawykonanie oratorium Tchnienie o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce. To prawykonanie będzie miało miejsce 17 października, w najbliższą sobotę o godzinie 19 w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu, na poznańskich Ratajach. Waszym i moim gościem będzie kompozytor tego oratorium, a zarazem dyrygent Tomasz Karwański, który poprowadzi chór i orkiestrę Jordan. Partię solową wykona Anna Aleksandrowicz, zaś lektorem będzie Aleksander Machalica. Libretto zostało przygotowane przez Monikę Wydrzyńską. O czym jest to oratorium, co chciał kompozytor przekazać, co było dla niego najważniejsze podczas pisania tego oratorium, o tym będziecie mogli się już niebawem sami przekonać. Natomiast drugim tematem jest trwający konkurs Wieniawskiego, który opanował nasze miasto i z zapartym tchem śledzimy losy wszystkich uczestników, zwłaszcza polskich uczestników, których dwójkę mamy w drugim etapie. Natomiast postanowiłem to połączyć z twórczością Mieczysława Karłowicza, bo tak się składa, że w tym roku mija za dwa miesiące, 11 grudnia mija 150. rocznica urodzin Mieczysława Karłowicza, który przedwcześnie zmarł w Tatrach. I postanowiłem wybrać jego przepiękny koncert skrzypcowy opus 8, które jest do wyboru w ramach czwartego etapu, czyli półfinału tego konkursu. Posłuchamy tego koncertu w całości. A teraz przed nami Leonard Bernstein, bo tak się składa, że dziś mija 36. rocznica śmierci wybitnego, jedynego, niepowtarzalnego kompozytora, pianisty, dyrygenta, który potrafił dyrygować oczami. Możecie to odnaleźć w pewnych serwisach, jak można pięknie dyrygować oczami, jak robił to właśnie Leonard Bernstein. Teraz posłuchamy prologu z tańców symfonicznych z West Side Story. Przed nami Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, którą poprowadził Christian Lindberg.

To były tańce symfoniczne z musicalu West Side Story autorstwa Leonarda Bernsteina. A teraz przed nami pierwsza część koncertu skrzypcowego w tonacji A-dur op. 8 Mieczysława Karłowicza. I jest to taki koncert, w którym młodość nie oznacza jeszcze niepewności, lecz raczej rozmach, odwagę i pragnienie, by powiedzieć światu coś własnego. Dzieło zostało napisane w 1902 roku u schyłku młodzieńczego okresu twórczości kompozytora. Moi drodzy, to jest schyłek młodzieńczego okresu, natomiast miał wtedy Karłowicz 26 lat zaledwie. Znał skrzypce jednak nie tylko z partytury, ale i z własnego doświadczenia, bo sam uczył się gry na tym instrumencie, a jego profesorem był Stanisław Barcewicz, znakomity skrzypek i pedagog. Właśnie jemu zadedykował kompozytor swój koncert. Prawykonanie odbyło się 21 marca 1903 roku w berlińskiej sali beethovenowskiej. Partię solową wykonał oczywiście Barcewicz, któremu została dedykowana ta kompozycja, a orkiestrą filharmoników berlińskich dyrygował sam kompozytor Mieczysław Karłowicz. Koncert utrzymany jest w duchu późnego romantyzmu. Słychać w nim fascynację rozbudowaną orkiestrą, szeroką kantyleną i wirtuozerią, która nie jest jednak celem samym w sobie. To muzyka efektowna, ale przede wszystkim opowiadająca. To jest opowieść. Pierwsza część, oznaczona jako allegro moderato, rozpoczyna się krótkim wstępem orkiestry. Dopiero po nim odzywają się skrzypce. Zdecydowanie, niemal jak ktoś, kto wchodzi do rozmowy z gotową myślą. Pierwszy temat ma wyrazisty, energiczny charakter. Uwagę zwraca między innymi gra akordami, dzięki której instrument solowy brzmi niekiedy zaskakująco pełnie, jakby chciał na chwilę zastąpić całą orkiestrę. Ale Karłowicz nie pozostaje długo w tym świecie napięcia i blasku. Drugi temat przynosi zmianę perspektywy. Skrzypce zaczynają śpiewać. Fraza staje się dużo bardziej liryczna, a wirtuozeria ustępuje miejsca emocjonalnej opowieści. Szczególna jest także kadencja solowa, zaledwie 14-taktowa, a jednak ściśle związana z przebiegiem całej części. Zamiast odrywać się od muzycznej opowieści na rzecz samego popisu, powraca do niej, do jej materiału i pomaga doprowadzić ją do dalszego ciągu. Przed nami pierwsza część Allegro Moderato. To pierwsza część koncertu skrzypcowego w tonacji A-dur op. 8 Mieczysława Karłowicza. Przed wami Szkocka Orkiestra Symfoniczna rozgłośni BBC pod dyrekcją Martina Brabinsa, natomiast partię solową przepięknie wykonała Tasmin Little.

0: Wysłuchaliśmy przed chwilą pierwszej części koncertu skrzypcowego w tonacji A-dur op. 8 Mieczysława Karłowicza, czyli być może jeden z wyborów przyszłych uczestników czwartego etapu konkursu wieniawskiego. Do Karłowicza jeszcze wrócimy, tak jak obiecałem, ale teraz inna rzecz, którą obiecałem, czyli oratorium Tchnienie i kompozytor i dyrygent, który jest waszym i moim gościem tutaj w studiu Radia Emaus w audycji Zapisane w Dźwiękach, Tomasz Karwański. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i tak sobie trochę poopowiadamy w ogóle, czym jest to oratorium, skąd pomysł. Może zacznijmy od tego, skąd pomysł.
1: Pomysł narodził się, myślę, już 2 lata temu ponad, kiedy to miało miejsce oratorium o arcybiskupie Antonim Baraniaku. Również z chórem i orkiestrą Jordan w listopadzie, pod koniec listopada, z tego co pamiętam, miało właśnie miejsce prawykonanie tegoż oratorium. Na tym oratorium były właśnie osoby, które zostały zainspirowane tym wydarzeniem, między innymi pan Piotr Olbryś, czy też inne kilka osób z NSZZ Solidarność, Region Wielkopolska i Volkswagen Poznań. W tych rozmowach uczestniczył również ksiądz Arkadiusz Szady. Powstała wówczas, po tym właśnie oratorium, powstała idea stworzenia podobnego wydarzenia, podobnego koncertu, natomiast o patronie Solidarności, czyli o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce. No i tak to od słowa do słowa, od idei do rzeczywistych działań, to wszystko następowało. Natomiast jak 2 lata temu powstał pomysł, tak, rok po tym spotkaliśmy się chyba po raz pierwszy i kolejny rok jest kwestia jakby przygotowywania tego koncertu. Także na dobrą sprawę myślę, że nie skłamię, jak powiem, że 2 lata przygotowania trwają.
0: A jakbyś tak zdradził kuchnię, bo dużo tutaj mówię w audycji na przykład o tym, ile jakiś kompozytor coś pisał, ile czasami mu to zajęło. I czasami jest tak, że to jest 2 dni, czasami 2 lata, czasami kompozytorzy siadają do czegoś, zostawiają to, wracają do tego, zmieniają. To jak u ciebie to wyglądało? Jakbyś tak mógł opisać, no tak mniej więcej, jak to u ciebie wyglądało z pisaniem tego?
1: No to oczywiście praca zaczęła się od samego libretto. Autorką libretto jest Monika Mimi-Wydrzyńska, świetna tekściara, songwriterka przeróżnej maści muzyki. Bardzo się cieszę, że podjęła się współpracy właśnie przy tym projekcie. No i prace na libretto trwały w sumie do teraz, do końca. Natomiast od tego się zaczęło. I jak mieliśmy już taki core, taką podstawę tego, no to tam, kiedy odsunąłem wszelkie inne sprawy na bok, to zabrałem się za komponowanie. Oczywiście libretto tak czy siak ewoluowało. No więc myślę, że też biorąc pod uwagę pracę nad libretto, ta praca trwała około 5,5 roku do 8 miesięcy. Natomiast sama muzyka, nie wiem jak kompozytorzy, czy ty, czy inni, najwięcej inspiracji przychodzi pod koniec, kiedy dla niej się zbliża. Także no tak, 2-3 miesiące jakoś trzeba było ukłuć temat i ostatecznie no, mamy to. Godzina muzyki, libretto przepiękne, zawierające cytaty i Jerzego Popiełuszki, i wielu innych osób, i świętego Jana Pawła II, i opisujące cały jakby tamten czas PRL-u, społeczeństwa, wszelkich sytuacji. No mam nadzieję, że ostatecznie jest to dzieło kompletne.
0: Czyli raczej przewaga słowa, a dopiero potem muzyka. Raczej w tym kierunku, chociaż rozumiem, że to się tak trochę uzupełniało, że to się zmieniało i fluktuowało jakoś, tak? Rozumiem?
1: Tak, znaczy od słowa, od libretto zaczęliśmy. Tam jakby ta dramaturgia zaczęła narastać i prowadzić właśnie co do czego dąży. Natomiast też z drugiej strony występowały takie sytuacje, bo to mały spoiler może, mianowicie w jednej z części będzie można usłyszeć fragment pieśni ludowej z Podlasia, jako że Jerzy Popiełuszko był z Podlasia i będzie powrót do tych korzeni i ta melodia, czy ten tekst, ta melodia tradycyjna

0: tym konkretnym, jednym dramatycznym zdarzeniu, tym jak zginął, czy raczej chciałeś bardziej tak holistycznie spojrzeć na jego życie, żeby też dać jakąś nadzieję, czy też, może tak, nie chcę dawać ci jakby za ciebie odpowiadać, bo trochę zaczynam zadawać to pytanie, jakbym ci dawał odpowiedzi, ale chodzi mi o to, no właśnie, czy chciałeś tylko na to jedno zdarzenie spojrzeć, czy bardziej szerzej spojrzeć na jego życie, czy na przykład co nam może dać jego historia. O, może tak.
1: Dokładnie tak. Czy w przypadku oratorium o Antonim Baraniaku, czy błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, ta historia i te sytuacje chcemy, żeby nam dały coś na dziś. Te doświadczenia. Więc to, co wspomniałeś, nadzieja, mam nadzieję, że wybrzmiewa w tej kompozycji. Rozebrać moją duszę na części, jakby to ująć...
0: Może co czułeś, jak pisałeś to? O, może tak.
1: Może od tego też zacznę. Nie przedstawiamy tylko momentu porwania księdza Jerzego. Patrzymy holistycznie, zaczynamy od początku, gdzie się urodził, jak wyglądało jego życie i ta droga duchowa. Także przedstawiamy w miarę możliwości całą sylwetkę, natomiast też w pracy nad oratorium i libretto zdaliśmy sobie z autorami sprawę, że nie jesteśmy w stanie przedstawić całego życia. Jest zbyt dużo wątków, których nawet nie wiemy jeszcze i mam wrażenie, że nikt nie wie ostatecznie wszystkiego, więc też zamykając się w formie koncertowej, która musi mieć początek i koniec, niezbyt długi jednak, nie jesteśmy w stanie zawrzeć wszystkiego, ale jesteśmy w stanie zawrzeć emocje, które mogły panować w nim i też w ludziach. Także patrzymy i na samego bohatera oratorium, i też na sytuację polityczno-społeczną i na, no, w miarę wszystko, ale też no, bez przesady, bo byśmy się nie zamknęli w dzień z tym oratorium. Więc dosyć holistycznie, niemniej przy całym trudzie i dramaturgii tej historii staramy się mimo wszystko zawrzeć nadzieję i pewną siłę, którą też ksiądz Jerzy emanował, która mamy nadzieję, że będzie inspirować nas, wykonawców, jak i odbiorców po tym wydarzeniu.
0: No dobrze, to powiedziałeś o inspiracji u wykonawców. No to porozmawiajmy już o tej kuchni też przygotowań do koncertu. Ile już się przygotowujecie? Kiedy się ten proces zaczął? Rozczytywania, kiedy muzycy dostali nuty? No może aż tak, może nie zdradzaj, ale no w sensie, no jakbyś mógł powiedzieć, kiedy te przygotowania od strony wykonawców się już zaczęły?
1: Jasne. No wykonawcami jest chór i orkiestra Jordan, który pracuje trochę jak w roku akademickim. W tym roku zaczął ten zespół pracę wcześniej, mianowicie we wrześniu. We wrześniu się spotkaliśmy, chyba to nawet był 1 września, więc jak w szkole. Zaczęliśmy pracę, więc ostatecznie te przygotowania trwają 1,5 miesiąca. Tylko aż to są osoby hobbystycznie jakby śpiewające i grające, chociaż też studenci akademii, absolwenci i już profesjonalni muzycy. Poza chórem i orkiestrą też będzie z nami Anna Aleksandrowicz, sopran solo. No to też ta praca oczywiście jest własna. A także pan Aleksander Machalica, lektor. To chyba jest cały skład wykonawczy. Oczywiście chór, orkiestra, harfy, instrumenty perkusyjne. Poza tym również komputer. Będę miał komputer w celu odtworzenia głosów księdza Jerzego, innych postaci, a także pewnych sound designów i efektów, które mam nadzieję, że dopełnią to dzieło od tej strony też współczesnej. Także no... 1,5 miesiąca pracy, jedna próba, póki co tutti, jeszcze druga, tam trzecie spotkanie też nas czeka, więc dosyć intensywny, krótki czas, biorąc pod uwagę też osoby, które się tym na co dzień nie zajmują, ale tutaj już ręczę, zespół absolutnie wywiązał się możliwościami, umiejętnościami i wielkością jakby swoich umiejętności, talentów, głosów, instrumentów, naprawdę, także myślę, że warte uwagi wydarzenie i serdecznie już zapraszam.
0: No, ilu będzie tych wykonawców? No, tak jakbyś tak circa about powiedział.
1: Circa about 102. tak w miarę precyzyjnie. Mm-hmm. No tak, ale myślę, że setka może nam tam stuknąć. Taki też było wstępne założenie. No to jest około 50-osobowy chór. Tak samo liczna również orkiestra, soliści, no, ogromny aparat wykonawczy.
0: A jakbyś jeszcze opowiedział

0: o języku muzycznym. Czy miałeś jakieś inspiracje takie muzyczne od innych kompozytorów? Bo mówiliśmy o inspiracjach związanych z życiorysem i takim pomysłem twoim, jak ubrać muzycznie historię błogosławionego księdza Jerzego. A właśnie jakieś inspiracje muzyczne, czy miałeś coś, co, nie wiem, ciebie zachwyciło? No bo czasami tak jest, że szukamy jakiejś inspiracji i słuchamy czegoś i nagle...
1: Tak, tak, tak. Szczególnie a propos środków wyrazów i wykorzystania różnych form właśnie wyrazu i instrumentów. Jak najbardziej. Przyglądałem się i przysłuchiwałem oratorium współczesnym, rozmaitym, jak ta forma wygląda obecnie i już kiedyś wyglądała. Natomiast chyba największymi inspiracjami, kompozytorami, jakie towarzyszyły mi, to może jest to zbyt klisze, ale jednak John Williams, Rebecca Dale, też współczesna, świetna kompozytorka. Jakby nie było, mam wrażenie, że muzycy, kompozytorzy filmowi, ale również muzyka akustyczno-elektroniczna, czyli właśnie wykorzystanie tych dwóch światów. Natomiast no tak, muzyka głównie orkiestrowa, szukanie różnych barw, znajdywanie emocji w tych barwach, jak wykorzystać dany instrument. Myślę, że to byli główni kompozytorzy i przedstawiciele, którzy mi towarzyszyli i inspirowali niezwykle.
0: A właśnie, czyli, bo już o tym wspomniałeś, czyli możemy naszym słuchaczom potwierdzić, że będzie muzyka akustyczna, czyli będzie orkiestra, będzie chór, ale też będą jakieś warstwy sound designowe, czyli innymi słowy będzie jakiś podkład, który będzie puszczony z komputera,
1: tak,
0: i będziecie słyszeli jakby jednocześnie orkiestra, akustycznie chór plus to, co rozumiem, że ty jesteś też autorem jakby tych wszystkich sound designów.
1: Tak, wszystkiego. Designowych rzeczy. I też wykonawcą jakby nie było. Ja steruję tym komputerem. Natomiast wszelkie dźwięki, które będą się wydobywały z komputera, one to też staraliśmy się tak do tego podejść, że one tylko są takie, których nie możemy wykonać na żywo. Czyli nie ma tam samplowanych smyczków, instrumentów dętych, nic takiego, tylko te instrumenty właśnie, czy brzmienia, barwy elektroniczne. Także tak, natomiast też, nie wiem, może niektórych to zachęcić, niektórzy może zrazić takie połączenie. Niemniej jakby nie ma, wydaje mi się, tutaj przerostu formy nad treścią. Jest to delikatne, jest to pewne dopełnienie, a nie zastępowanie w żaden sposób. No i tak jak już powiedziałeś, muzyka na żywo w każdym calu. Oczywiście, no, głos popiełuszki. To też ważne. Też dostałem takie pytanie, czy on jest wygenerowany sztucznie? Nie. Wszystkie wypowiedzi, które będą otworzone, padły w historii.
0: No to dobrze. To teraz już zaprośmy, powiedzmy gdzie, co i jak, o której i...
1: Jasne. Jeszcze warto powiedzieć, że wykonawcami to tak chór i orkiestra Jordan. Natomiast tu chciałem powiedzieć, że ja też już z chórem i orkiestrą Jordan tak regularnie nie działam. To jest wydarzenie projektowe, a kierowniczką artystyczną tegoż zespołu jest Karolina Katarzyniak, która no, fantastycznie podtrzymuje, wznosi poziom tego zespołu. Także to też jest osoba, która niezwykle się przyczyniła do tego wydarzenia, jak i wiele, wiele innych osób od strony organizacyjnej, tutaj by można wymieniać bez końca. Także też już przechodząc do zaproszenia, ilość osób zaangażowanych w to wydarzenie jest niezwykła. Ponad 100 wykonawców, wiele osób jeszcze od strony organizacyjnej, a całość będzie miała swoje spełnienie 17 października, w najbliższą sobotę, o godzinie 19 w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Poznaniu. Chór i orkiestra Jordan, ale Anna Aleksandrowicz, pan Aleksandrę Machalica, ja Tomasz Karwański i zaprezentujemy tchnienie oratorium o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce.
0: Czy jest szansa, że będzie więcej niż jedna prezentacja tego oratorium, jedno wykonanie?
1: Takie szanse mogą się pojawić. Na ten moment nic pewnego nie jestem w stanie powiedzieć. Na razie się skupiamy na tej sobocie. No ale kto wie, no przyszłość pokaże.
0: Ale nie zwlekajcie, bądźcie tego 17 października oczywiście na Poznańskich Ratajach w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.
1: Tak, i jeszcze dodam, bo to jest bardzo ważne. Poza muzyką też będą wizualizacje przygotowane przez Darię Urban-Kostyk. Niesamowite wizualizacje, które dopełniają jeszcze bardziej to dzieło. Ogromne ekrany, także naprawdę to wydarzenie będzie audiowizualne w zupełności.
0: Tomasz Karwański był waszym i moim gościem w studiu Radia Emaus w audycji Zapisane w Dźwiękach. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję.
0: No a my wracamy do tego Karłowicza, tak jak obiecałem. Teraz przed nami druga część, subtelna, nie taka jak ta pierwsza. Brzmienie orkiestry staje się delikatniejsze, jakby lekko oddalone. Tutaj mamy instrumenty smyczkowe grające consordino, czyli z takim tłumikiem. Na tym tle skrzypce solowe rozwijają szeroką śpiewną kantylenę, czyli znowu jest to wyzwanie polegające na opowiedzeniu jakiejś historii przez konkursowicza w tym czwartym etapie. Zostawiam was ponownie ze szkocką orkiestrą symfoniczną rozgłośni BBC pod dyrekcją Martina Brabinsa. No i znów pięknie śpiewa nam na tych skrzypcach Tasmin Little. Na koniec dzisiejszej audycji, po lirycznej, pełnej zadumy drugiej części koncertu skrzypcowego, czas wrócić do świata ruchu, energii i instrumentalnej błyskotliwości. Zatem czas na finał koncertu skrzypcowego w tonacji A-dur op. 8 Mieczysława Karłowicza. Finał ten nosi oznaczenie Vivace assai, a więc bardzo żywo. I taka ta muzyka, ta część jest. Od pierwszych chwil nabiera rozpędu i nie pozwala słuchaczowi pozostać obojętnym, stracić na chwilę uwagę, koncentrację. Po krótkim, dramatycznym wstępie orkiestry pojawia się główny temat finału. Karłowicz wykorzystuje formę ronda, czyli mamy temat, który powraca, a pomiędzy tym powtarzającym się tematem występują epizody o odmiennym charakterze. Dzięki temu słuchacz odnajduje znajomy punkt odniesienia, choć muzyka za każdym razem prowadzi go w nieco inną stronę. Partia skrzypiec jest tutaj szczególnie efektowna. Szybkie przebiegi, wymagające figuracje pokazują, jak dobrze kompozytor znał możliwości instrumentu, ale jest to również fantastyczna część, taka konkursowa, można by powiedzieć, dla wszystkich, którzy wybiorą w tym czwartym etapie właśnie koncert Karłowicza. Warto też zwrócić uwagę na kontrasty. Obok żywiołowych fragmentów pojawiają się momenty bardziej liryczne, dzięki którym finał nie staje się jednostajnym wyścigiem solisty z orkiestrą, tylko jednak jest znów przestrzenią na malowanie, opowiadanie. Najciekawszy gest Karłowicz zachowuje na zakończenie. Powraca tu temat z pierwszej części koncertu, łącząc początek i finał w jedną muzyczną opowieść. To jak spojrzenie wstecz, przypomnienie myśli, od której wszystko się zaczęło. Życząc wam wszystkiego dobrego na pozostałą część tygodnia, weekend i początek przyszłego tygodnia, zostawiam was z Szkocką Orkiestrą Symfoniczną Rozgłośni BBC pod dyrekcją Martina Brabinsa, a także przepięknie śpiewającą na skrzypcach Tasmin Little i z Mieczysławem Karłowiczem, jego finałem koncertu skrzypcowego w tonacji A-dur op. 8. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus.
1: Dziś swoje święto obchodzi ponad 700 tysięcy nauczycieli z całego kraju. 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela, a każdy uczeń ma swojego ulubionego belfra.
2: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
3: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że daje lekcjach. Nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pokochałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i to była chusteczka, żebym wydmuchała nos.
1: Niespodziankę dla nauczycieli z okazji ich święta przygotowały Brama Poznania i Centrum Szyfrów Enigma. Tomasz Ostach z Poznańskiego Centrum Dziedzictwa zapowiada, że po okazaniu legitymacji służbowej nauczyciele mogą odebrać bezpłatne wejściówki do obu instytucji.
4: To jest okazja, żeby ciekawie spędzić czas w Towarzystwie Historii, śledząc historię Królewskiej Wyspy w Poznaniu, Bramie Poznania, na multimedialnej ekspozycji, gdzie prezentujemy ponad 1000 lat historii tej najstarszej części Poznania, czyli od średniowiecznego grodu po czasy współczesne.
1: Z bezpłatnego zwiedzania można skorzystać do końca tygodnia. W wybrane dni przygotowano również darmowe oprowadzanie z przewodnikiem. W tym przypadku obowiązują wcześniejsze zapisy. Rozpoczęła się przebudowa odcinka ulicy Dąbrowskiego na Poznańskich Jeżycach. O szczegółach nasz reporter Mateusz Markiewicz.
5: Chodzi dokładniej o odcinek od ulicy Janickiego do ulicy Żeromskiego. Prace obejmą północną stronę ulicy, chodnik, części jezdni i miejsca postojowe. Co się zmieni? Między innymi prawy pas ruchu przeznaczony do jazdy na wprost i w prawo. Będzie on wydłużony o około 70 metrów. Dodatkowo nowy ciąg pieszy o szerokości 2 metrów będzie wykonany z płyt betonowych. Jednokierunkowa droga dla rowerów powstanie między chodnikiem a miejscami do parkowania. Zostanie ona połączona z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie skrzyżowania z ulicą Żeromskiego. W czasie prowadzonych prac nie będzie możliwości parkowania na ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Janickiego do Żeromskiego, a jezdnia będzie zwężona. Jednocześnie przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy na ulicy Janickiego. Wjazd i wyjazd w ulicy Dąbrowskiego zostanie zamknięty dla ruchu, a objazdy wyznaczono od strony ulicy Świętego Wawrzyńca. Przebudowa planowana jest do końca roku. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: O ponad 100 nowych żołnierzy wzbogaci się 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Nowi ochotnicy przez najbliższe 15 dni będą szkolić się w batalionie w Dolaszewie. Kandydaci na terytorialsów będą uczyć się zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, posługiwania się bronią oraz taktyki, mówi rzecznik jednostki kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska.
6: Przyszli terytorialsi muszą nastawić się na codzienny, kilkunastogodzinny trening wojskowy. Każdy dzień będzie zaczynał się pobudką o 5:30, porannym rozruchem fizycznym, śniadaniem i wreszcie wymarszem na zajęcia. Kandydaci na terytorialsów muszą stawić czoła własnym słabościom i też nauczyć się funkcjonowania i pracy w ramach sekcji lekkiej piechoty.
1: Szkolenie zakończy się egzaminem z pętli taktycznej. Podsumowaniem będzie przysięga wojskowa w Czarnkowie 24 października. Obchody ku czci świętej Cecylii, patronki muzyków kościelnych, odbędą się w tym roku aż w 4 miejscach w Wielkopolsce – Rawiczu, Lesznie, Poznaniu i Szamotułach. Liturgiczne zespoły muzyczne, które chcą się zaprezentować na wydarzeniu, mogą zgłaszać się już teraz, mówi ksiądz Szymon Bajon z poznańskiego chóru katedralnego.
7: Do uczestnictwa zaproszone są wszystkie zespoły, chóry, które posługują w kościołach i jeśli chodzi o zgłaszanie chęci uczestnictwa w takim wydarzeniu, to najprościej jest wejść na stronę Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej akmk.archpoznan.pl. Na tej stronie w zakładce zapraszamy jest komunikat o tych obchodach. I kiedy wejdziemy na tę stronę, jest szczegółowy plan, gdzie którego dnia odbywają się te archidiecezjalne obchody.
1: Obchody rozpoczną się 15 listopada w Rawiczu. Chęć udziału można zgłaszać maksymalnie na tydzień przed świętowaniem w danej parafii. Mieszkańcy leszczyńskiego Gronowa zyskają nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Zapowiedział to podczas poniedziałkowego spotkania z mieszkańcami prezydent miasta Grzegorz Rusiecki. Park i zbiornik wodny przy ulicy Gronowskiej przejdą gruntowną przemianę. O metamorfozie mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.
8: Dziś to miejsce raczej szpeci dzielnicę Gronowo, a będzie miejscem rekreacji i odpoczynku. Powstaną tam kaskadowe nasadzenia, natomiast nie rezygnujemy z funkcji retencyjnej tego zbiornika. To szczególnie ważne, bo dzielnica Gronowo podczas nawalnych opadów deszczu miewa problemy z odprowadzaniem wody.
1: Koszt modernizacji parku i zbiornika wynosi niecałe 5 milionów złotych. Prezydent Leszna poinformował też, że na ostatniej prostej jest łącznik drogowy między rondem Antoniny a ulicą Gronowską. Będzie on gotowy najpóźniej w czerwcu przyszłego roku. Wierni z Wielkopolski będą modlić się w intencji pokoju. W obliczu trwających konfliktów, podziałów społecznych i agresji wśród młodzieży szkolnej sanktuarium w Licheniu zapowiada wspólną modlitwę różańcową. Zaproszeni do niej są przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z naszego województwa. Kustosz sanktuarium, ksiądz Sławomir Chomącik, podkreśla, że modlitwa jest wyrazem sprzeciwu wobec przemocy.
9: Oczywiście na wiele z tych zjawisk nie mamy większego wpływu, gdyż mają one charakter globalny. Dotyczą większych grup, w których nasz głos może nie być słyszalny. Jednak nie możemy pozostawać obojętni na to, co dzieje się w naszych szkołach, miejscach i przestrzeniach naszego codziennego życia, co bezpośrednio lub pośrednio jednak nas dotyka.
1: Nabożeństwo odbędzie się w najbliższą niedzielę, poprzedzi je msza święta o godzinie 12 w Licheńskiej Bazylice.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Małgorzata Nawrocka, Anhar. Powieść antymagiczna.
2: Nagranie zrealizowane na podstawie książki wydanej przez edycję Świętego Pawła. Czytają
1: Milena Lisiecka
2: i Jerzy Zelnik.

0: Niemrawa klacz zaprzężona w barwach służby najwidoczniej przeznaczona była dla Teresy. Czarodziej zdążył tylko podsadzić dziewczynę i nie zauważył nawet, że wygląda tak, jakby całe życie przesiedziała na koniu, kiedy do jego uszu dobiegł znów szept mijającego go księcia.
1: Gdybyś, leniwy głupcze, obudził się na czas, bylibyśmy o 2 godziny drogi stąd, sami.
0: Starcowi pociemniało w oczach. Po raz pierwszy, odkąd poznał Anhara, usłyszał z jego ust tak ostre i poniżające słowa. Gorsza od słów była jednak świadomość, że w najwyższym stopniu na nie zasłużył.
1: Jestem głupcem. Jestem największym głupcem wśród głupców tego królestwa. Cały plan Geddes porwie przez moją własną głupotę.
0: Biedny Gordoneo. Nie tak wyobrażał sobie początek ich wspólnej wyprawy. Dręczony poczuciem winy, jechał teraz ostatni, zastanawiając się, czy nie lepiej byłoby zawrócić do pałacu albo po prostu rzucić się razem z koniem do rzeki. Kiedy dotarli do ostatniej południowej bramy, Kreaturro, który, jak wynikało z królewskiego pisma, miał dowodzić wyprawą, zarządził zmiany.
2: O, pozwól, książę, że teraz naprzedzie będzie jechał Gordoneo. Wiem, że lasy południowe znasz doskonale. Aha, czegoż ty, panie, nie robisz doskonale? Niech Geddes ma w opiece wszystkie twoje kroki. Niech twoje czary będą potężniejsze od czarów Ora, Kode i Brazdenota. Niech słodycz matki magii spełnia wszystkie twoje życzenia. Niech... Zamilcz, Kreaturro, wystarczy, poprosił książę tonem dość łagodnym w momencie, kiedy Gordoneowi od tych pochlebstw zaczęło się właśnie robić niedobrze. Zamilcz i wyjaśnij, do czego zmierzasz. Odpowiedź była krótka. Pierwszy jedzie Gordoneo, bo zna drogę najlepiej, a za nim Lupus.
0: Tu Gordoneowi ścierpła skóra.
2: Potem ty, panie, za tobą ja.
1: Chciałbym poprawić siodło, jest źle zapięte, powiedział Gordoneo i nie czekając na niczyje pozwolenie, zsiadł z konia.
0: Teresa szybko zrobiła to samo. Anhar, wiedziony intuicją, podszedł do Gordonea.
2: Zostaw, panie, tę fujarę, zawołał milczący dotąd Lupus. Gdyby nie wylegiwał się w łóżku do południa, miałby czas na dopasowanie siodła.
0: Gordoneo znów poczuł ciężar na sercu. Ale królewicz zdawał się nie zwracać na nikogo uwagi.
1: Błagam, wasza książęca mość, wybacz. I przez litość nade mną zaklinam. Ani ty, ani Teresa, nie zdejmujcie rękawic, ni we dnie, ni w noc. Wyszeptał przygnębiony Gordoneo w chwili, kiedy książę odwrócił się po bukłak z wodą.
0: Teresa również próbowała zbliżyć się do nich, ale Kreaturro przeciął jej drogę.
2: Gdzie mieszkasz, sługo?
0: W pałacu, panie.
1: Zasyczał Kreaturro jak grzechotnik i miało to być coś, zdaje się, w rodzaju śmiechu.
2: Widzę, szlachetny Gordoneo, że masz taką służącą, na jaką zasługujesz. Godna mistrza. Pytamy, skąd pochodzisz? Znowu odezwał się Lupus.
0: A Gordoneo, Teresa i Anhar pomyśleli w tej chwili zgodnie, że Lupus jest jeszcze bardziej odrażający, kiedy się odzywa, niż wtedy, kiedy milczy. Moja rodzina mieszka w Medesie.
2: W Medesie? Gdzie to jest?
0: Na południowy zachód od południowego wodospadu.
2: A, tam! Zamruczeli jednocześnie Kreaturro i Lupus, spoglądając porozumiewawczo na siebie, a potem bystrym wzrokiem omiatając najpierw Teresę, a potem Gordonea. Czy wiesz, synu najciemniejszego, niech deszcz wiecznej wiedzy zawsze obmywa jego głowę, niech władza jego trwa na wieki, niech potęga jego budzi strach, niech syn jego będzie najpotężniejszym magiem, przełamie tajemnicę Geddesa i zdobędzie jej owoc. Czy wiesz, książę, że kraina rozciągająca się na południowy zachód od południowego wodospadu to ziemia buntowników? Buntowników? Cóż ty za bzdury opowiadasz, Kreaturro? Gordoneo zatrząsł się z gniewu. buntowników, o których mówi się, że nie czczą należycie Gedesa, o których mówi się, że spiskują przeciw Magissimusowi, o których mówi się, że uprawiają jakiś dziwny rodzaj magii, tak plugawy i nikczemny, że żaden szanujący się czarodziej nie zniżyłby się... Na brazdę nota, zaśmiał się serdecznie Gordoneo, odzyskując zwykłe mu poczucie humoru. Gdybym potrafił, wyczarowałbym 1000 worków złota temu, kto sprawił, że taki mag jak ty, kreaturo, przestraszył się plotek, które powtarzają w pałacu pod kuchenni. Mówi się, dziwny rodzaj magii, żaden szanujący się czarodziej nie zniżyłby się. Ha, kreaturo, wmawiaj służbie, a nie mniej jego książęcej mości, że gdyby istniał jakiś, jak powiadasz, dziwny rodzaj magii, to ty, jako szanujący się czarodziej, nie zniżyłbyś się do sprawdzenia, co się pod tym kryje i czy przypadkiem nie mógłbyś wyciągnąć z tego jakichś korzyści dla siebie.
0: Odpowiedzią na te słowa było lisie spojrzenie kreaturra, wyjąc śmiech Lupusa. Lupus zaiste wyglądał strasznie, kiedy milczał, jeszcze straszniej, kiedy przemawiał, a kiedy się śmiał... Teresa od tego śmiechu zadrżała jak liść. Odkąd tylko zobaczyła w stajni obu magów, gotowa była prosić Gordonea o pozostawienie jej w pałacu, ale

0: rozdrażnionego.
1: Życzeniem moim jest, abyśmy ruszyli w dalszą drogę. I tak dość czasu zmarnotrawiliśmy. Służąca Gordonea pojedzie z nami. Może się jeszcze przydać. Pod warunkiem, że w galopie nie spadnie z tej starej szkapy i nie zleci w jakąś przepaść, mruknął Kreaturro.
0: Nie lubił Aseret, odkąd podsłuchał, jak Gordoneo nazwał ją Teresą. Nie podobało mu się to jej zwyczajne imię. Kreaturo wstydziłby się przyznać nawet przed samym sobą, ale napawało go ono dziwnym, nie wiadomo skąd pochodzącym lękiem. Głośno natomiast zawołał:
1: Ty zawsze masz rację, o przesławny synu Magissimusa, potomku rodu wielkich magów, przyszły władco świata, młody sługo Gedesa, ulubieńcze naszej drogiej matki magii, wybrany spośród wybranych. Niech się stanie, jak rozkazałeś.
0: Małgorzata Nawrocka, Anhar, powieść antymagiczna.
2: Nagranie zrealizowane na podstawie książki wydanej przez edycję Świętego Pawła. Czytają
0: Milena Lisiecka
2: i Jerzy Zeli.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie.
2: Często wpadam w bolesną pokusę, by pochopnie ustawić się w roli surowego sędziego. Oceniam wtedy przeszłość, wytykam błędy i nieświadomie blokuję dostęp do prawdy tym, którzy dopiero szukają własnej drogi do Boga. Moje sztywne zasady sprawiają, że staję się zamknięty dla drugiego człowieka, zamiast wnosić w jego codzienne życie autentyczny pokój. Pomyśl, w jakiej sprawie okazałem się ostatnio zbyt nieustępliwy i jak mogę dziś okazać komuś więcej łagodności?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.